o tym, bo to męska tajemnica, że codziennie, nieodmiennie była u nas.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstyd.

choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

pewien kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień wśród białych kropek wielu. Pan Muchomor, choć urodziwy, umie być bardzo niegodziwy. Pamiętaj,

No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A nogi, kto widział taką nogę? Piękna noga.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: mnie.
1: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

died with a six gun at his side, and all the ladies cried.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Po cichutku, po malutku, na paluszkach,

0: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: Daj, nie ukaj mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak co mi krawisze, jak im brak. Choć złapałem wiele udia, pole fugi, pole ludia. Głęboko w

czarne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie na złotkie samo na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam marzenie mam.

0: Cora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mig,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Włodia jednorożcy zbiera, moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam, chcę zobaczyć światło lata.

0: Nie! A ja mam marzenie, żeby była niedziela, godzina 8:01. Jest!
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Oczywiście, że jest. Właśnie mija minutka po godzinie 8:00. No i mój radosny, uśmiechnięty głos. Mam nadzieję, że dociera w tej chwili do wszystkich tych, którzy może jeszcze śpią. Bo my w każdą sobotę i niedzielę budzimy was właśnie o tej porze. No mam nadzieję, że to jest miła pobudka. Pobudka krasnoludka. Połaskoczemy kogoś w stopę. Może pociągniemy za duży palec u nogi. Dmuchniemy komuś w grzywkę na przykład, żeby rozwichrzyć ją troszeczkę, ale przede wszystkim budzimy wasze uszy tak cichutko, żebyście mogli jeszcze się wylegiwać, jakby ktoś miał na to ochotę.

0: Funky Duch.
1: A to była Natalia Janosz z piosenką Funky Duszek. A to był mój sprint do mikrofonu, słuchajcie, bo przed chwilą otwierałam jeszcze Alicji Janosz. A jakoś inaczej powiedziałam, tak? Coś innego powiedziałam. O, nie wiem, co mówię. Filip jest na szczęście moim drugim albo nawet i trzecim uchem i takim dodatkowym głosem w głowie. Wy Filipa nie słyszycie, bo Filip, jeżeli się do mnie odzywa, to odzywa się do mnie bezpośrednio do słuchawki. Jej, to takie niesamowite, jakbyś mi w uchu siedział. Taki Filip. A ja przed chwilą wykonałam sprint do mikrofonu, ponieważ okno chciałam otworzyć, żeby wpuścić tutaj trochę świeżego powietrza. Bardzo to polecam każdemu, kto w tej chwili wstaje z łóżka, żeby zacząć właśnie od przewietrzenia pokoju, przewietrzenia myśli, przewietrzenia głowy. Tym bardziej, że dzisiaj jest wspaniały wietrzny dzień. Nie wiem, jak wy się zapatrujecie na wiatr. Ja bardzo lubię wiatr. Nawet jeżeli rozwiewa mi włosy i jeżeli strąca z głowy kapelusze, najwyżej trzeba go trzymać jedną ręką, a w drugiej mieć to, co niesiemy. Co tam jeszcze robi ten wiatr? No strąca liście z drzew, jeszcze za wcześnie troszeczkę na to, ale jeżeli są już jakieś takie rdzawe bardziej listki, to pewnie sfruną razem z tym wiatrem z drzewa. Co jeszcze robi wiatr? Pozwala wznosić się wyżej i wyżej ptakom. Jak się obserwuje ptaki w taki wietrzny dzień, to zobaczycie na pewno, że one częściej szybują, czyli nie muszą się tak namachać skrzydłami wtedy, kiedy, jak wtedy, kiedy tego wiatru nie ma, tylko pozwalają się nieść temu wiatrowi, takim prądom powietrznym. No i jeszcze jedna myśl przychodzi mi do głowy związana z wiatrem. Napędza nam do głowy dobre pomysły. Macie takie wrażenie? Na przykład taki pomysł, żeby skonstruować latawiec i skorzystać z takiego wietrznego dnia, żeby puszczać latawce w niedzielę.

0: niedzielę po południu na przykład.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dopiero się rozkręca, dopiero 8 minut po godzinie 8. Imieniny godziny w takim razie mamy właśnie na zegarze. Nie wiem, co tam u Was słychać o tej porze. Gdyby ktoś miał ochotę się do nas odezwać, żeby nas poinformować, czy jeszcze śpi, czy już wstał, czy w domu cichutko nadal, czy może słychać chrapanie, czy może już ktoś z dorosłych też wstał z łóżka i na przykład parzy kawę, albo szykuje śniadanie, albo po prostu siedzi sobie w fotelu i czyta, bo poranek niedzielny idealnie się do tego nadaje. A my gramy dalej dla Was. Tym razem zespół Kuku się pojawi z piosenką Warzywa. No, jeżeli ktoś już szykuje śniadanie w kuchni, no to pewnie nie zapomni o tym, żeby na talerzyki położyć porcyjki, a to papryki świeżej, a to pomidorów osolonych i może z bazylią jeszcze, pycha. A to ogórka świeżego, którym nie tylko człowiek się naje, ale jeszcze w dodatku dostarczy mu wody ten pyszny, soczysty ogórek.

Zespół Kuku w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo lubimy zespół Kuku, no ale niestety zespół Kuku na razie zawiesił swoją działalność. A Kuku może nam zrobią za jakiś czas, kiedy pomyślą sobie, że fajnie wrócić do tego, co było. Po co są weekendy? Po co są weekendy? Takie pytanie sobie dzisiaj zadałam i pytanie stwierdziłam po chwili, chyba jest zupełnie niepotrzebne, bo to tak jakby ktoś pytał, ale po co są wakacje w ogóle? No, wakacje są, wiadomo, taką dwumiesięczną, wspaniałą nagrodą po 10 miesiącach ciężkiej pracy w szkole. Poza tym są to 2 miesiące odpoczynku, zabawy, podróży. Patrzą na mnie w tej chwili te pocztówki, które przysłaliście do nas z wakacji. Podróżowaliście i na północ Polski, i na południe Polski, i nad jeziora, i w góry, i do lasów, no i nawet za granicę niektórzy wyjechali, więc podróże też się mieszczą w wakacjach. No i przede wszystkim jest to taki wspólny czas dla rodziny. I weekendy też są właściwie po to, żebyście mieli czas dla siebie, choćby na spanie w niedzielny poranek, takie dłuższe wysypianie się, wylegiwanie się pod kołdrą, bitwę na poduszki, to też się robi przecież w łóżku, zanim człowiek z niego się podniesie. No i niedzielne poranki chyba są najlepsze, zwłaszcza o tej porze, 8:15. Tak jak powiedziałam, być może w domu jest jeszcze cicho, słychać tylko pochrapywanie. Kto tam chrapie na kanapie? Może pies chrapie? No właśnie, ktoś pochrapuje, ktoś śpi, więc można sobie spokojnie, zająć się wszystkim tym, na co tylko macie ochotę. Na przykład budować z klocków teraz właśnie można. Rozbudowywać coś, co wczoraj zaczęliście budować, albo zbudować coś zupełnie od początku. Albo na przykład można zająć się teraz czytaniem, sięgnąć po książkę i sprawdzić, czy tak samo smakuje książka o tej porze, kiedy za oknami jest już jasno, jak wtedy, kiedy jest wieczór i tak dobrze słucha się głosu czytającej mamy albo taty i wtedy się świetnie usypia. Można też na przykład o tej porze dnia w niedzielę porysować coś, jak macie pod ręką kredki albo farby. Pomalowanie też jest świetnym pomysłem na niedzielny poranek. A skoro już rysowanie mi się pojawiło, to może rymowanie. Przed chwilą słuchałam, jak rymował świetnie zespół Kuku. Na przykład, to już chyba pożegnać się pora, życzę wam smacznego kalafiora. Tak zrymował sobie zespół Kuku kalafior sporem w dodatku. To może w takim razie komuś uda się zrymować coś do słowa niedziela. Czy coś się rymuje do słowa niedziela? Ja na razie znalazłam słowo rozwesela. Niedziela, wszystkie buzie rozwesela. Kiedy przychodzi niedziela, wszystkie buzie rozwesela. O, na przykład tak może być. A może ktoś inny jeszcze znajdzie rym do słowa niedziela? Pamiętajcie, że rymy to takie słowa, które się składają. Idealnie tak pasują do innego słowa. Także prawie jak echo brzmią i ładnie brzmią na przykład w wierszach i w piosenkach. No, kto w takim razie spróbuje znaleźć rym do słowa niedziela? Nie powinno być trudno. 226452055. Przy okazji będzie szansa, żeby się dowiedzieć, czy u was też wieje, kiedy do nas zadzwonicie, bo u nas wiatr w Warszawie ogromny. 226452055. Czekamy na rym do słowa niedziela.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 8. Niespiesznie sobie tyka nasz zegar, a wy słuchacie audycji, która nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Właśnie tak się nazywamy i spotykamy się z wami w weekendy troszeczkę później niż w ciągu tygodnia. Od 8 jesteśmy z wami do godziny 10. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj porozmawiam z wami o różnych niezwykłych umiejętnościach. No, bo umiejętność czytania i pisania też są, to są też niezwykłe umiejętności, które opanowuje się w szkole, ale być może macie takie umiejętności, które wcale ze szkołą się nie wiążą, które są pozaszkolne i które sami albo rozwinęliście, albo rozwinął ktoś, kto na przykład opiekuje się z wami na jakichś zajęciach w ogniskach albo w domach kultury i tam sobie te umiejętności ćwiczycie. Albo może macie taką umiejętność, którą przejęliście od babci albo mamy, albo taty. Na przykład ktoś potrafi świetnie majsterkować, bo tata kiedyś pokazał mu, jak się trzyma młotek i jak się przybija gwóźdź. No, to wcale nie jest takie proste. Pamiętam moje próby z wbijaniem gwoździ do dzisiaj. Czasami kalendarz spada ze ściany, bo okazuje się, że ten gwoździk, który wbiłam w tę ścianę, wcale tak dobrze w niej nie siedzi. I wtedy muszę ponownie chwycić młotek w nadziei, że tym razem się uda wbić go zupełnie porządnie. No i jedną z takich umiejętności, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję, jest umiejętność rymowania. Ja naprawdę znam takie osoby, którym przychodzi to z wielką łatwością. Jak tylko usłyszą słowo, to potrafią od razu dobrać do tego słowa jakiś rym. Są takimi ludzkimi maszynami do rymowania. Ludzkimi maszynami rymującymi. No oczywiście takie umiejętności posiadają też ci, którzy się zajmują poezją i są poetami. Chociaż kiedyś pani Wanda Chotomska powiedziała mi, że rymy to są tylko takie guziki, na które się zapinają wierszyki. Oczywiście zrymowała pani Wanda, bo jakżeby inaczej. Ona była akurat taką pisarką, taką autorką, której rymowanie przychodziło z wielką łatwością i kiedy na przykład spotykała się ze swoimi czytelnikami i dostawała książki do podpisu, to zawsze wpisywała tam rymowane dedykacje. A ja tymczasem szukam rymu do słowa niedziela. No już mi przyszło do głowy, że niedziela rozwesela, ale też ułożyłam teraz taki króciutki wierszyk, taki dwuwierszyk. Cieszą się Ania, Iza i Ela, nareszcie przyszła niedziela. O, Ela rymuje się ze słowem niedziela i jeszcze znalazłam inne imiona, które rymują się z niedzielą. Aniela, niedziela, Gabriela, niedziela,

i Izabela Niedziela, i Ela Niedziela, bo już Elżbieta to nie pasuje. A wy znajdziecie jakieś słowo do rymujące się ze słowem niedziela? 226452055. Teraz będzie piosenka, która też ma słowo, które się ze słowem niedziela świetnie rymuje.

Karuzela, karuzela na Bielanach co niedziela. Kiedyś była taka piosenka i tam też był wykorzystany właśnie ten rym. Karuzela i niedziela. A jakie rymy wam przychodzą do głowy ze słowem niedziela? Dzisiaj w kalendarzu właśnie ten długo pewnie wyczekiwany dzień przez wszystkich. Oby trwał, oby się nie kończył zbyt szybko. A w tej chwili dopiero 25 minut po godzinie 8. 226452055. Przypomnę nasz numer telefonu, gdyby ktoś miał ochotę odezwać się w sprawie niedzieli, karuzeli albo innych rymów ze słowem niedziela, no albo w sprawie swoich umiejętności, którymi chciałby się pochwalić. Może na przykład potraficie grać na trawce albo na listku, albo potraficie czytać słowa od końca do początku, albo nawet mówić w ten sposób. Ja zaraz sprawdzę, jak będzie brzmiało moje imię wypowiedziane od tyłu.

0: To zespół Czereśnie, o sporcie. Oni o wszystkim śpiewają, i o owocach, i o warzywach, i o sporcie. Właśnie zachęcają was między innymi do uprawiania różnych rodzajów sportu. Ciekawa jestem, jaki sport jest bliski naszemu słuchaczowi, bo dzwoni do nas Pablo. Cześć, Pablo.
1: Cześć.
0: Cześć. Uprawiasz jakieś sporty, Pablo?
1: Tak.
0: A co takiego?
1: Śpiew.
0: Wiesz co, słabo cię słyszę, jakbyś mógł mówić bezpośrednio do słuchawki.
1: Słyszę... Tańce i śpiew.
0: Tańce i śpiew, o. A jakie tańce?
1: Ludowe.
0: No to jest, powiem ci, naprawdę świetny trening, taki taniec ludowy, bo tam są obroty, tam są podskoki. Jeszcze jakie figury się wykonuje w takim tańcu ludowym?
1: No.
0: Słyszymy się, Pablo? Chyba się nie słyszymy. Pablo mnie albo nie słyszy, tam się coś naokoło niego dzieje, więc pewnie jest zajęty tym wszystkim, co dookoła.
1: Nie?
0: Jakie jeszcze wykonuje się figury w takim tańcu ludowym?
1: A, różne.
0: No ale jakie? Różne.
1: Tak.
0: Podskoki, obroty, co jeszcze? Przytupy?
1: Tak. I jeszcze, no, jakieś takie rzeczy.
0: A podnoszenia też są czasami, że chłopiec musi tak podnieść w górę swoją partnerkę, dziewczynkę?
1: Nie.
0: Takich figur się nie wykonuje. No to może to dopiero przychodzi z czasem, bo ja widziałam, wiesz, takie tańce w wykonaniu na przykład zespołu Mazowsza, gdzie rzeczywiście były takie przenoszenia i w górę tak szybko przenosili panowie dziewczyny. A ty do nas dzwonisz, Pablo, żeby podzielić się nie tylko swoimi umiejętnościami taneczno-wokalnymi, ale też żeby powiedzieć nam, jaki rym do słowa niedziela znalazłeś.
1: Tak.
0: No, to słuchamy.
1: Niedziela, gra kapela.
0: Gra kapela, tak. I to jest, wiesz co, takie zdanie, które ma bardzo duże zastosowanie, ale mi się zrymowało, ponieważ czasami na taki rockowy zespół też się mówi kapela,

0: Ale kiedy ty mówisz kapela, gra, to jaką kapelę masz na myśli?
1: No, po prostu kapela.
0: A co to kapela? Kto może być w kapeli?
1: No, zespół.
0: Ja wiem, ale kto może tam grać w tej kapeli? Skrzypek?
1: Może grać ktoś na wiolonczeli, może na perkusji.
0: Mhm. Na gitarze?
1: Tak.
0: A na klarnecie?
1: Też.
0: Też pewnie. Czy jak ty tańczysz w swoim zespole ludowym, to gra wam na żywo kapela, czy raczej gracie do takiej...
1: Na harfie.
0: Na harfie też może ktoś grać. No tak, to już taka kapela symfoniczna, czyli orkiestra symfoniczna. No powiem wam, że w najbliższą sobotę od razu przypominam o koncercie Alfabetu Orkiestry. Wracamy po wakacjach. Ja wiedziałam, że tak będzie, że przed wakacjami zakończyliśmy nasz sezon muzyczny i wrócimy do niego po wakacjach i jest już 12 września. No, zniknął nam z horyzontu Pablo. Pewnie albo popędził na śniadanie, albo popędził trenować te swoje chołupce, podskoki i różne inne wygibasy, które razem z innymi członkami zespołu ludowego tańcuje na parkiecie, kiedy rozpoczynają się próby. Ale bardzo ci, Pablo, dziękuję za takie ładne zdanie rymowane. Jest niedziela, gra kapela. No to zagra teraz. Kapela Mamy Śpiewamy.

śpiewały mamy, śpiewamy. A ja tylko przypomnę, że dzisiaj o godzinie 14 audycja Hej! Przygoda i Marta Powałowska z opowieścią o Drawieńskim Parku Narodowym. Już mówiłam, że dzisiaj towarzyszy mi Filip Górski. W audycji jest tutajszym wydawcą i często współpracujemy. I wczoraj był tutaj w radiu i dzisiaj jest w radiu. A jutro też będziesz, Filipie? Też będzie w radiu, mówi Filip, i będzie wydawał, czyli pomagał prowadzącemu w audycji. A jaką umiejętność niezwykłą ma Filip, tego też się jeszcze dzisiaj dowiecie. A tymczasem

Gdyby ktoś z Was chciał się pochwalić albo swoją umiejętnością, mniej lub bardziej niezwykłą, taką jak na przykład szukanie igły w stogu siana. No, może są tacy bystroocy wśród Was, którzy zawsze są wzywani na pomoc, kiedy tylko coś się zginie, kiedy tylko coś nam zniknie z oczu, to wtedy pomagają odnaleźć to, co zniknęło. Albo na przykład ktoś ma taką umiejętność jak taniec indyjski. Proszę bardzo, można się chwalić.

0: A ja dzisiaj szukam mistrzów, mistrzów przeróżnych i już kilku znalazłam, a jeden stoi przede mną. Mistrz Filip Górski, dobrze wam znany, chociaż nie pojawia się przed mikrofonem, ale jest wydawcą, jednym z wydawców, którzy pomagają prowadzącym. Filipie, umiejętność czytania, pisania, liczenia na pewno posiadasz, a co jeszcze?
1: No, potrafię na przykład bardzo długo spać albo tańczyć.
0: A można spać tańcząc albo tańczyć śpiąc?
1: Żeby dobrze tańczyć, trzeba się najpierw wyspać.
0: O, czyli jest jednak jakaś zależność. No dobrze, a co ty tańczysz? Walca, sambę, rumbę, cha-cha-cha?
1: No, coś troszkę innego. Tańczę tańce swingowe. Między innymi lindy hop i shaga.
0: Nic mi to nie mówi, ale rozumiem, że jesteś mistrzem swingu.
1: No, mistrzem może aż tak daleko bym się nie posuwał w tych stwierdzeniach, ale coś tam potrafię.
0: Zachowaj się jak dobry kolega i mistrz, który swojego ucznia troszkę podszkoli. Mam dwie nogi.

0: I nie wiem, czy mniej, czy bardziej, ale jednak mam dwie nogi, to może to wystarczy na razie.
1: Myślę, że jak najbardziej wystarczy. Może zaczęlibyśmy sobie od takiego prostego, podstawowego kroku szaga. Collegiate Shag to jest taki taniec, który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Powstał mniej więcej w latach 30. Lata 40 to był okres jego świetności. Potem został na bardzo długo zapomniany, a teraz przeżywa odrodzenie.
0: No to naucz mnie podstawowych kroków. Zakładam, że... Czekaj, może troszkę... Tak? O właśnie, troszkę się rozgrzejemy.
1: Trzeba zawsze rozruszać przed tańczeniem, żeby nie było kontuzji. Mhm. Wszystkie stawy poruszać całym ciałem. Głównie będą nam potrzebne stopy, kolana, biodra.
0: I?
1: I możemy zaczynać. Pierwsza podstawowa rzecz to puls. We wszystkich tańcach swingowych najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy mieli puls w swoim ciele, żebyśmy cały czas...
0: Pulsowali.
1: Pulsowali, dokładnie.
0: W jakim rytmie mam pulsować?
1: Najlepiej do muzyki, czyli na każde uderzenie w muzyce ciało musi się zachowywać jak taka piłka do jogi, można powiedzieć, która się tak ciężko odbija od parkietu.
0: Ciężko, a ja chcę być lekka jak piórko w tym tańcu.
1: No właśnie, i w tańcach swingowych nie podskakujemy, czyli tej energii nie kierujemy do góry, tylko staramy się wtłaczać w parkiet, czyli wszystko idzie w dół.
0: Czyli jestem ciężką piłką do jogi? Tak się czuję nawet.
1: No i zaczynamy. Zaczniemy sobie od takiego prostego kroku podstawowego. On się będzie składał z wolnego, wolnego i dwóch szybkich. Czyli będziemy mieli wolny, wolny, szybki, szybki.
0: Wolny, wolny, szybki, szybki. Nie!
1: Tylko właśnie ten puls. Zacznijmy sobie może w takim razie od pulsu. Najpierw tylko balansujemy w miejscu, bez żadnych kroków. I kiedy już czujemy, że ten puls naturalnie w naszym ciele jest, przy tym bardzo pomaga muzyka, to wtedy ciągle zachowując ten puls, ciągle wyobrażając sobie tę piłkę, zaczynamy robić nasze kroki. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, aha. No tak, jeszcze troszkę trzeba poćwiczyć.
0: To włączymy może muzykę i...
1: Wolny, wolny, szybki, szybki.
0: Wolny, wolny, szybki, szybki.
1: Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Dobra. Pamiętaj o pulsie. Aha, dobrze.

0: I like to party with girls. Thanks so much, we're the two-man gentleman band. Mhm.
1: Zazwyczaj tańczy się nawet akurat szaga do jeszcze trochę szybszego tempa.
2: O matko, jestem nie tylko ciężką piłką do jogi, ale w dodatku bardzo zadyszaną piłką do jogi po tym dwuminutowym utworze. A ty masz zadyszkę?
1: Niespecjalnie, ale dużo tańczę, więc może dlatego. I się bardzo wyspałem.
2: Mistrz swingu, Filip Górski, taniec to twoja pasja?
1: Zdecydowanie, tańczę praktycznie codziennie.
2: No i patrzcie, tanecznym krokiem wychodzi właśnie ze studia wolne.

0: chlastu.
1: Na szczęście już mi zadyszka przeszła, ale rzeczywiście zadyszałam się mocno podczas tego tańca, a Filip ani. A ja też jestem wyspana i co z tego? Widocznie kondycja niestety nie ta. Ja dzisiaj pytam was o wasze umiejętności. Filip tańczy, może ktoś z was potrafi gwizdać na palcach. To jest dopiero umiejętność. Pablo też tańczy, ale w zespole tańca ludowego. Powiem wam, że pewnie wcale nie tak łatwo przestawić się z jakichś rock'n'rollowych, szybkich, skocznych rytmów na oberka albo na kujawiaka i zatańczyć na przykład takiego kujawiaka. Także Pablo, jeszcze raz pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, no i życzę ci sukcesów w tych tańcach w zespole ludowym. Przed chwilą piosenka o pucowaniu, o praniu, o sprzątaniu. To też są wielkie umiejętności. Jeżeli ktoś na przykład potrafi swój pokój doprowadzić do porządku albo na przykład zamiatać taką miotłą. Wiecie, kojarzycie taką miotłę z długim trzonkiem. No powiem wam, że ja w 15 wiośnie życia dowiedziałam się, że wcale tego nie potrafię, bo nagle okazało się, że żeby zamiatać podłogę, to trzeba trzymać ją odpowiednio i odpowiednie ruchy wykonywać. I naprawdę dopiero wtedy zaczęłam uczyć się zamiatania. No więc mistrzyni w zamiataniu ze mnie specjalna nie jest, no i w sprzątaniu też niestety nie, ale na przykład na takim listku i na trawce zagram, potrafię zagwizdać, ale już na palcach nie, chociaż się wielokrotnie uczyłam. A wy jakie macie umiejętności? Dajcie znać.

0: 02-645-2055.
1: Tylu dorosłych powtarza od lat, że dzieci jak ryby głosu im brak.

0: głos.
1: Ja też mam głos, a w dodatku, słuchajcie, mam nauczyciela gwizdania. Przed chwilą Filip, kiedy tylko się dowiedział, że ja nie potrafię gwizdać na palcach, wszedł do studia i pokazał mi, jak on to robi. No, on to robi naprawdę po mistrzowsku. Matko jedyna, od mistrza się uczyć, to jest dopiero coś. Uwaga, próbuję, tak jak mi pokazywał Filip. Dwa palce prawej, dwa palce lewej. Wkładam na ręce. Świsnęło. Filip kiwa głową. Proszę bardzo, grunt to znaleźć właściwego nauczyciela. Filipie, jesteś wielki. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Bardzo. Chciałam powiedzieć, że to jest poranek Polskiego Radia Dzieciom, a tymczasem uruchomiłam podkład, który w tej chwili gra i który słyszycie i na którym zapowiadam, że uwaga, uwaga, po godzinie 9 w naszym studiu też pojawi się mistrz. Mistrz umiejętności, o której dzisiaj jeszcze nie wspominaliśmy, ale to nie oznacza, że wy nie będziecie mogli się chwalić swoimi umiejętnościami, czyli na przykład umiejętnościami tanecznymi, albo gwiżdżącymi, albo jeszcze jakimiś zupełnie innymi. 2265 2055, numer telefonu do waszej dyspozycji. Będzie można oczywiście do nas telefonować i chwalić się tym, co wy potraficie. A ja zabieram się za dalsze ćwiczenie gwizdania na palcach.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Słuchamy, oczywiście, a to już poranek mamy.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Poranek niedzielny, dopiero minutka po godzinie 9:00. Być może niektórzy się właśnie budzą, a inni, tak jak Pablo i Marysia, są już obudzeni. Cześć Marysiu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: O, słyszę, że ty już jesteś nawet chyba po śniadaniu, co?
5: Nie.
4: Jeszcze nie. A będzie śniadanie?
5: Tak.
4: Szykowane w tej chwili jest w kuchni?
5: Tak.
4: O, dobrze. Czyli ktoś już się obudził poza tobą w domu i się kręci po mieszkaniu, tak?
5: Tak.
4: No to już było 3 razy tak. Marysiu, a dzwonisz do nas, żeby opowiedzieć o swoich umiejętnościach, bo ja dzisiaj o umiejętnościach waszych niezwykłych rozmawiam. Co to takiego?
5: Kranie na pianinie, śpiewanie i tak być.
4: Taka, jesteś utalentowana?
5: Tak.
4: Niezwykłe. Granie na pianinie, śpiew i taniec. Poczekaj, tak myślę sobie, że można śpiewać grając na pianinie. Potrafisz też tak?
5: Nie.
4: Jeszcze nie. A tam jest jakaś młodsza siostra chyba, albo brat.
5: Siostra
4: młodsza. Powiedz mi, Marysiu, czy pianino jest w domu, czy chodzisz na naukę gry na pianinie gdzieś do jakiegoś ogniska muzycznego albo do szkoły muzycznej?

Słonecznej. No tak, oczywiście musi być w domu, bo trzeba ćwiczyć, prawda, taką grę na pianinie.

0: I co robicie podczas tej rozgrzewki? Jakie ćwiczenia są na przykład na początku?
1: Różne.
0: Różne. Wiesz, wczoraj tutaj akurat miałam gości, którzy śpiewają w takiej szkole musicalowej i oni pokazywali nam różne takie rozgrzewki na początek zajęć. Na przykład trzeba było tak parskać jak koń. Czekaj, jak to się robi? Poczekaj. O, tak. Tak to brzmi mniej więcej. I tak się warczy, warczy, warczy, warczy, żeby rozgrzać wargi. Potrafisz tak zaparskać jak konik? Przed mikrofonem też to się przydaje, żeby rozgrzać język, żeby rozgrzać wargi, żeby można było łatwo i sprawnie wypowiadać różne słowa. Umiesz tak zrobić, Marysiu? Chyba Marysia potrafi. A mogłabyś coś zanucić, jakąś piosenkę, której w tej chwili się uczysz do telefonu, żebyśmy usłyszeli Marysię śpiewającą? No, pewnie repertuar jest szeroki. Trzeba się zastanowić, co wybrać z tego dużego repertuaru, jaką piosenkę. Zaśpiewasz coś, Marysiu? Marysia umilkła. Halo, halo, jesteś tam?
1: Tak.
0: A zaśpiewasz nam coś, Marysiu, czy nie? Możesz nie chcieć śpiewać. O tej porze na przykład jeszcze głos nie jest obudzony i nie czujesz się jeszcze w formie. Dopiero za 2-3 godziny na przykład będziesz ze śpiewem wyruszała na spacer. To co, śpiewamy czy nie śpiewamy?
1: Nie.
0: Nie śpiewamy, dobrze. No to w takim razie pośpiewaj sobie, jak będziesz się czuła w gotowości. A ja ci bardzo dziękuję za telefon, Marysiu. I pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Rozwijaj te swoje talenty, dbaj o nie. Niech pięknie rozkwitają, dobrze?
1: Tak.
0: Pozdrawiam cię i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: To jest niedzielny poranek na zegarze 8 minut po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jesteśmy z wami od samego ranka, w tygodniu od godziny 7, tak żeby towarzyszyć wam w przygotowaniach do szkoły i w docieraniu do szkoły, a w weekendy troszkę pozwalamy wam pospać sobie też przy okazji i dopiero od 8 rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Dzisiaj spotkanie pod hasłem Mistrzowie różnych umiejętności, bo jak się okazuje, macie talenty rozmaite. Jak do tej pory o swoich umiejętnościach niezwykłych opowiadali Pablo, który jest tancerzem i śpiewakiem w zespole ludowym, a przed chwilą zadzwoniła Marysia, która, kto wie, może kiedyś będzie znaną pianistką albo śpiewaczką, albo tancerką, bo Marysia te wszystkie umiejętności łączy i śpiewa, i gra na fortepianie, i uczy się też tańczyć. A już za chwilę w studiu pojawi się gość. O, gość przychodzi z... Czekajcie, jakiś instrument ze sobą przyniósł, chociaż wydawało mi się, że będzie mówił o zupełnie innej umiejętności, a tymczasem może mnie zaskoczyć. 10 minut po godzinie 9, już za chwilę go poznacie. A teraz piosenka dla wszystkich tych, którym burczy w brzuchu.

0: No to była piosenka. Piosenka w audycji, która nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Są i goście, których już zapowiadałam. Goście, którzy posiadają niezwykłe umiejętności i zaraz się będą chwalili tym, co potrafią. Przy mikrofonie numer 3 siedzi on.
2: Nestor.
0: Tak jest, Nestor Koktysz. Cześć Nestorze, ile masz lat?
2: Już mam 14.
0: Czekaj, to jesteś albo uczniem jeszcze klasy 8, albo już klasy 1.
2: Już jestem tego, 8 klasy.
0: 8 klasa. No. No i jak tam początek roku?
2: No tak naprawdę fajnie. Mieliśmy różne takie wycieczki i...
0: Jak to, wycieczki na początku roku? Tak,
2: tak się zdarzyło. Tak.
0: Ale wycieczki po szkole, czy po okolicach szkoły, czy gdzieś dalej pojechaliście?
2: Tak dalej w ogóle. Hmm. Tak sobie zrobiliśmy, że fajnie było w tej szkole.
0: Mnie się ten pomysł podoba. Ojej, ja pamiętam, że jak się zaczynał rok szkolny, to od razu tak z kopyta, że lekcje, zeszyty, pisanie, liczenie i różne inne zajęcia, a tutaj wycieczka. Tak, żeby się zintegrować, żeby się po wakacjach zgrać znowu, to jest chyba dobry pomysł, prawda?
2: No.
0: Dobry pomysł.
2: Mnie się podoba.
0: No, nie dziwię się. I jutro też jakaś wycieczka się szykuje, czy jutro już tak będzie bardziej stacjonarnie, czyli w szkole?
2: Jutro to już w ogóle wyjeżdżamy.
0: Co to za szkoła? Przepraszam, co to za szkoła? To jakaś dobra szkoła. I dokąd będziecie jechać?
2: No, na jakieś tam... W sumie nie wiem nawet, gdzie będziemy jechać. Na jakieś tam chyba pole, ale gdzieś daleko. Na kilka dni.
0: Na Mazury. Podobno na Mazury. Proszę bardzo. To podejrzewam, że to się nazywa Zielona Szkoła. Dobrze myślę? To patrzę na panią mamę, która jest tam za szybą w reżyserce. Nie, jeszcze coś innego. Bo ja słyszałam o takich zajęciach Zielonej Szkoły, że na przykład jedzie się gdzieś w plener i tam w lesie odbywają się też lekcje, ale w zupełnie inaczej takie lekcje wyglądają, kiedy są prowadzone właśnie w takich okolicznościach pięknych. Bas Pawełczak też jest przy naszym mikrofonie. Ty pamiętasz, Basie, że miałeś takie zajęcia jak Nestor, czyli się wyjeżdżało w ramach szkoły w jakieś miejsca i tam się spotykało i spędzało czas?
3: Cześć wszystkim. Nie pamiętam, ale to nie dlatego, że już było tak dawno i po prostu nie pamiętam, tylko po prostu nie było tego. Więc zazdrością patrzę na integracyjne wyjazdy na początku roku szkolnego dla Nestora. Mm. To jest super, bo to daje dobry start do nauki, jeżeli dzieci chcą tam przychodzić i być razem ze sobą.
0: No pewnie, że tak. A w dodatku to takie trochę przedłużenie wakacji.

0: I już szkoła, ale jeszcze nadal jakieś takie inne okoliczności nauki. Ale my nie będziemy dzisiaj rozmawiać o szkole, okej? Okay?
1: Ale trochę o nauce pewnie.
0: Ale trochę o nauce, tak, o nauce pewnych umiejętności, ponieważ wy przyszliście do nas do studia, żeby się pochwalić swoimi umiejętnościami. Nestorze, co ty potrafisz?
2: No, potrafię dużo różnych rzeczy, ale na tym, w sensie teraz będziemy gadać właśnie o moim największym takiej umiejętności, to jest żonglerka. No.
0: Żonglerka. Już samo słowo jest trudne do wypowiedzenia. Żonglerka. A żonglerka na czym polega? Jakbyś to wyjaśnił komuś, kto nie wie, o czym mówisz?
2: No, generalnie żonglerka polega na tym, że żongluje się różnymi obiektami, a polega to na tym, że się po prostu podrzuca jakiś obiekt. Dajmy na przykład piłki, bo jest to po prostu moim ulubionym przedmiotem do żonglerki i musi się to złapać. Może brzmieć bardzo łatwo.
0: Prawda?
2: Ale...
0: No ja też potrafię podrzucić piłkę i ją złapać. No, nawet ale... chyba jedną ręką bym dała radę.
2: Ale staje się to trudniejsze, kiedy zaczyna do tego wchodzić taki element, że dodaje się co więcej piłek i różne triki. I to zaczyna wyglądać też bardziej tak fajniej, ale też to jest dużo bardziej wymagające, także to po prostu jest takim ciekawa umiejętność do rozwinięcia, można tak powiedzieć.
0: Mm-hmm. Bas Pawełczak, nasz drugi gość, też ma tę umiejętność, prawda, Basie?
3: Tak, już żongluję od dawna i mam trochę inną definicję już po pewnym czasie. Myślę, że żonglerka to jest przełączanie się pomiędzy myślami. Bo przecież możemy, tak jak powiedział...
0: Żonglować myślami?
3: Ależ oczywiście.
0: Mhm. Robimy to nieustająco właściwie.
3: Dokładnie. I nawet niektórych chwalimy, że są świetnymi żonglerami, że żonglują argumentami, że możemy żonglować zarówno przedmiotami, jak i przełączać się pomiędzy różnymi zadaniami. I to też jest żonglerka. To jest pewien stan umysłu, który sobie rozćwiczamy.
0: Taki wcale nie fizyczny, czyli nie mamy czegoś w rękach, na przykład nie pracują nam ręce, ale pracuje głowa.
3: I tak jest głównie przy podrzucaniu przedmiotów.
0: Że głowa pracuje?
3: Ależ oczywiście, wydaje nam się, bo widzimy to z zewnątrz, że ktoś macha rękami i tam nad nim te przedmioty wirują, tak. Ale to, co się dzieje wielkiego, to jest to, co się dzieje w głowie takiego żonglera. Czyli ta osoba pokazuje nam, jak szybko przełącza się w głowie pomiędzy różnymi strefami mózgu na przykład, bo może żonglować ilościowo, wysokościowo, a może jakoś artystycznie, nietypowo, kreatywnie. Może koncentrować się na różnych strefach swojej głowy.
0: Ile miałeś lat, Basie, kiedy nauczyłeś się żonglować? Pamiętasz?
3: Ja myślę, że byłem w wieku Nestora. Mhm. I jeszcze to były początki, kiedy nauczyłem się rzucać na krzyż 3 piłki. I robiłem to nieustannie, oglądałem, nie wiem, telewizję, chodziłem, spacerowałem, żonglując. Ale cały czas wykonywałem to samo ćwiczenie. I takim przełomem dla mnie był moment, kiedy dotarło do mnie, że można zrobić coś innego, że nie muszę dodawać czwartej, piątej, bo to jest pierwsze pytanie, jakie się ludzie zadają, to iloma żonglujesz, a później jak już...
0: O to zapytałam Nestora.
3: Dokładnie. A jak sami zaczynamy, to mówię, okej, umiem już 2 podrzucić, to teraz chcę 3. Umiem 3 podrzucić, to co teraz? 4. I tak dalej, i tak dalej. Ale można też żonglować jedną piłką. Albo jednym przedmiotem, albo nawet i bez przedmiotu. Właśnie o to chodzi, że możemy pobawić się głową, naszym umysłem, w przełączanie się, w żonglowanie kreatywne, w ciekawe robienie figur w powietrzu i to jest niesamowite odkrycie, które kiedyś przeżyłem.
0: Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że ja dzisiaj wyjdę ze studia z przynajmniej 2 umiejętnościami. Filip uczy mnie, jak gwizdać na palcach. Wyszło mi świśnięcie, słuchajcie. Godzinę temu mi się udało. A może po tej audycji będę potrafiła żonglować przynajmniej myślami. Taką mam nadzieję. Nestorze, a ty ile lat miałeś? Dzisiaj masz 14, a kiedy zacząłeś żonglować?
2: Zacząłem żonglować, kiedy lat miałem tak mniej więcej 7 chyba. No 7, tak.
0: Czyli początek szkoły podstawowej. Czyli całą podstawówkę już żonglujesz.
2: No raczej.
0: I przekłada się to na co?

0: jesteś dobry, nie wiem, szybko uczysz się różnych rzeczy, jesteś świetny na WF-ie. Ma to jakieś takie konkretne przełożenie na przykład, ta żonglerka?
1: No trudno mi ocenić, ale na pewno myślę, że może mi to dawać wpływ na to, że po prostu mam takie myślenie rozwiązujące problemy, tak powiedzmy. Mhm. Bo żonglerka też na tym polega generalnie, bo to jest problem, kiedy piłka spada i właśnie ten problem rozwiązujemy. Ale też to pomaga mi w takich rzeczach, jak na przykład robienie coś precyzyjnego swoimi rękami, bo właśnie też w to zawiera żonglerka piłkami. I w tym właśnie mi też pomagam.
0: Żonglowanie. Dzisiaj to jest temat tej godziny poranka Polskiego Radia Dzieciom. Żonglerka. Już słyszeliście, że można robić to różnymi przedmiotami, różnymi obiektami, jak mówili Bas i Nestor. Pojawiło się też słowo piłka. Zresztą piłki tutaj są w studiu. Ale do naszych słuchaczy mam jeszcze jedno pytanie. Czym jeszcze można by żonglować? Jakbyście mogli wymyślić kilka przedmiotów, które nadają się do żonglerki. To mogą być takie profesjonalne przedmioty, bo jak się oglądało kiedyś żonglera pracę, no to ja pamiętam przynajmniej trzy takie przedmioty zawodowe, fachowe, profesjonalne, którymi żonglerzy często żonglują. A co wy byście dali do rąk żonglerowi, żeby pożonglował? Na przykład Nestorowi albo Basowi. 226452055. Czekamy na słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. A dzisiaj o żonglerce w tej godzinie poranka.

0: To Alicja Janosz w piosence Warto marzyć. No ja w tej chwili marzę o tym, żeby udało mi się żonglować, ale powiem wam, że jestem może nie na tyle dobrej drodze, co staram się i uczę się, bo ten czas z piosenki spędziliśmy tutaj na uczeniu się żonglowania. Razem z nami Nestor Koktysz i Bas Pawełczak. Bas Pawełczak prowadzi też strony poświęcone żonglerce. To od razu może, Basie, jakbyś mógł podać te nazwy.
1: O, to są i łatwe, i trudne takie żonglerskie nazwy. Jedne to jest kuglarstwo.pl, czyli nie kucharstwo, nie kolarstwo, lecz kuglarstwo. Jakie trudne słowo.
0: Inaczej na żonglera można powiedzieć kuglarz właśnie?
1: Ależ oczywiście, i sztukmistrz, i ulicznik. Też są różne nazwy w różnych regionach polskich. Różnie się to nazywa. Inna strona to jest, znaczy na kuglarstwie jest najwięcej materiałów, mamy tam tysiące artykułów i setki poradników, jak żonglować, jak wdrożyć się w różne rekwizyty. Inna strona to jest żonglerka.eu, tam jest stricte już to połączone z trikami żonglerskimi. Wyobraźcie sobie, że możecie robić triki, które przypominają, nie wiem, na przykład zabawę jojem, albo przypominają wygląd pudełka, i tam możemy się tego nauczyć. A dla rodziców zainteresowanych edukacją jest strona pedagogika.cyrku.pl.
0: Czyli trzy strony, na które można zaglądać, żeby różnych rzeczy się dowiadywać, między innymi różnych rzeczy o żonglerce. Cały czas aktualne jest pytanie do naszych słuchaczy, jakimi przedmiotami można żonglować. Tutaj piłeczki są w studiu, ale poczekaj, rzucę ci... Opa! Ojej! Przepraszam.
2: Spokojnie.
0: No tak to bywa czasami. Często spadają przedmioty, jak żonglujesz, Nestorze, czy już raczej się to nie zdarza, jak żonglujesz?
2: Spadają i to często. Wiadomo, że trenuję, ale mimo to spadają i to jest normalne po prostu.
0: I co się wtedy robi, jak na przykład podczas występu coś ci spadnie?
2: No jeśli podczas występu aż spadnie, to wtedy no generalnie się to po prostu rozgrywa, tak żeby po prostu pośmiać się z tego i tyle. Kontynuować.
0: A można stopą na przykład podnieść, podrzucić sobie stopą coś i dorzucić do tych żonglowanych przedmiotów?
2: Można.
0: Ale to już jest wyższa szkoła jazdy chyba, taka umiejętność. Nestor Koktysz jest 14-letnim żonglerem, który pojawia się w różnych miejscach. Na przykład widziałam cię na jakichś paradach żonglerów. To była parada ludzi, którzy żonglowali różnymi przedmiotami. Gdzie takie parady się odbywają? Pamiętasz, co to za miasto było, co to za miejscowość?
1: Podejrzewam, Nestor, że chodzi o Lublin, ale takie parady się odbywają przy okazji różnych festiwali, które są też w różnych miejscach w Polsce, gdzie przyjeżdżają, zjeżdżają się fani żonglowania, albo fani cyrku, albo po prostu zwykli ludzie, którzy chcą zostać zadziwieni. Takie miejsca to Oleśnica, Elbląg, Lublin, takie najbardziej znane festiwale, ale jest ich dużo, dużo więcej.
0: Na przykład festiwal Owca. Wiem, że też byłeś na tym festiwalu, Nestorze, i uczestniczyłeś jako pewnie jeden z najmłodszych żonglerów, kuglarzy, sztukmistrzów.
2: Może? Nie wiem tego.
0: Ale wyglądało to bardzo imponująco. Oglądałam sobie tę paradę, w której uczestniczyłeś. Trudniej się żongluje, kiedy się maszeruje, czy to wszystko jedno? Jak się umie żonglować, to można to robić w ruchu.
2: No, na pewno żonglowanie w ruchu jest też umiejętnością i ona też wymaga nauczenia się. Na pewno jest to nieco łatwiejsze, kiedy już się umie żonglować, ale to nie oznacza, że automatycznie to wchodzi.
0: A mógłbyś opowiedzieć, jak to było na początku? Miałeś 7 lat, kiedy nauczyłeś się żonglowania. Kto cię tego nauczył? W jaki sposób do tego doszło, że chwyciłeś do rąk najpierw jedną, potem dwie, potem trzy, potem więcej piłeczek i zacząłeś żonglerkę?
2: Jak się nauczyłem, odpowiadając na pytanie? No generalnie bardzo dużo różnych osób mnie uczyło. Także to tak od wszystkich po troszeczkę wziąłem wiedzy. I właśnie takimi sposobami na różnych warsztatach otwartych i tak dalej.

0: festiwalach też sam nauczyłem się żonglować 3 piłkami. No i potem nauczyłem się żonglować 4 piłkami też na warsztatach otwartych. I 5 piłkami. No tak rozpocząłem też w sumie gdzieś na festiwalach i otwartych, ale potem już wziąłem sobie trenera i mi mocno pomógł aż do 7 piłek.
1: Czyli zaczynałeś od 2, 3, 4, a teraz już jest 7 w powietrzu przedmiotów i to jest taki maksimum, z którego się korzysta? Czy jak się jest takim mistrzem żonglerki, to nie ma prawie ograniczeń w ilości żonglowanych przedmiotów?
0: No, ograniczeń nie ma, ale wiadomo, że osoba fizycznie będzie miała trudności z wyrzuceniem bardzo dużej ilości, bo to też wysokość musi być wyższa, kiedy się żongluje większą ilością piłek, bo inaczej to oni będą w tym samym miejscu.
1: No tak, rzeczywiście trzeba mieć przestrzeń na to, żeby te wszystkie piłki były w powietrzu, które mają fruwać. Czyli 7 przedmiotów to już jest, Basie...
2: To jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo.
2: Zwróćcie uwagę na to, że te 7 przedmiotów, zanim zostanie wyrzuconych, musi być w ręku. I to jest trudność, utrzymać te przedmioty. Te przedmioty, no tutaj w tym przypadku piłki, ale każda piłka ma swoją objętość i utrzymanie 4 piłek w jednym ręku jest już bardzo trudne.
1: Trzeba mieć sporą dłoń.
2: A mówimy
1: albo
2: tutaj
1: małe piłeczki.
2: O Nestorze, który rzucił 7 piłek mając 10 lat, więc nie miał tak wielkich dłoni, jak sobie możecie wyobrazić.
1: Czy to wtedy piłeczki są dużo mniejsze, na przykład wielkości piłki ping-pongowej? Takie nieduże, czy piłki są nadal takie, jak trzeba?
2: Powiedziałbym, że trzymasz w ręku te piłki, które zostały rzucone i one nie są wielkości piłki ping-pongowej. Są rzeczywiście mniejsze niż zazwyczaj żonglujemy, ale one mają wielkość dużej mandarynki, nie wiem, 6 centymetrów to jakby to inaczej opisać.
1: Tak, duża śliwka, małe jabłko mniej więcej.
2: O, małe jabłko.
1: Podpowiadam słuchaczom w tej chwili, mówiąc jabłka i śliwki, czym można żonglować? To pytanie jest cały czas aktualne, a ta piłeczka żonglerska, słuchajcie, ona nie jest taka zwykła. Ja teraz w tej chwili potrząsam nią przy mikrofonie i słyszycie, jak szeleści. Co tam w środku jest? Sprawdzałeś kiedyś, Nestor?
0: No nie otwierałem tej piłki.
1: Bo by się popsuł. Ale to chyba jakiś piasek jest, co?
2: Są różne wypełnienia, te, które masz w ręku, zawierają piasek kwarcowy i nie są wypełnione całkowicie, tylko tak w 1/3, troszeczkę więcej. Chodzi o to, żeby nadać jej stabilność, także przy lądowaniu ona się przykleja do dłoni, a równocześnie zmniejszyć jej wagę. Ona ma niedużo ważyć, żeby miał siłę trzymać wiele piłek, że ona waży tylko dużo przy lądowaniu, czyli gdy ten piasek uderza o ściankę i naszą rękę.
1: A przy okazji jest świetnym instrumentem muzycznym. Prawda? Można sobie...
0: No już mamy tutaj chyba grupę muzyczną.
1: Perkusyjną. A za chwileczkę jeszcze Nestor, słuchajcie, weźmie gitarę do rąk, bo Nestor jest też gitarzystą i przyszedł dzisiaj nie tylko z piłeczkami do żonglerki, ale też z gitarą. A cały czas do was mamy to samo pytanie. 226452055. Czym można żonglować? Piłeczkami, jabłkami, śliwkami, to ja podrzuciłam. A może wy macie jeszcze jakieś inne pomysły? Albo na takie profesjonalne przedmioty dla żonglera idealne, albo na te, które wymyślicie i nam podacie. 226452055.

0: My dzisiaj jesteśmy w takim trzyosobowym gronie w studiu. Nestor Koktysz, Bas Pawełczak, mistrzowie żonglerki, a do nas dodzwoniła się Anastazja 226452055. Halo, halo, dzień dobry, Anastazjo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Masz jakieś pomysły na przedmioty, którymi mógłby żonglować i Nestor, i Bas, gdyby im się zachciało?
1: Tak, mogliby żonglować tymi takimi pałeczkami kręgi. Jeśli rzuca kulą, to wtedy się te kręgle zbija i by można było tymi żonglować właśnie.
0: Czyli kręglami, tak?
2: Czyli kręglami, inaczej tak. Maczugami.
0: A, tak. To jest fachowa nazwa, tak?
2: Tak, maczuga.
0: Maczuga. Ale kręglami dałoby się, takimi kręglami do gry w kręgle? Patrzę na Nestora.
3: Pewnie są trochę ciężkie. Ja tego nigdy nie próbowałem.
0: Pewnie drewniane byłyby rzeczywiście bardzo ciężkie. A te maczugi z czego są wykonane, Nestorze, Basie?
2: Z czego są wykonane maczugi? Kiedyś oryginalnie z drewna. Teraz to już są połączone różne materiały. Chodzi o to, żeby taka maczuga była w miarę duża, ale jak najlżejsza. Czyli próbujemy zejść granicę 200 gram i do tego używamy środka, nie wiem, drewnianego albo z jakiegoś plastiku i z zewnątrz jest to plastik po prostu.
0: Anastazjo, próbowałaś kiedyś żonglować?
1: Tak, ale nie wychodziło.
0: I porzuciłaś te próby, tak?
1: Tak.
0: Bo nie wychodziło. A powiem ci w sekrecie, że ja potrafię żonglować tylko dwiema piłeczkami, ale nauczyłam się czegoś zupełnie nowego. To mi Bas podpowiedział, że skoro potrafię żonglować w jedną stronę, to powinnam nauczyć się zmiany kierunku. I wyszło. Najpierw spadały mi te piłki, rozlatywały się, jedna w jedną stronę leciała, druga w drugą, ale po kilku próbach udało się. Powiem ci, że to naprawdę jest duże osiągnięcie. Taka szybka, błyskawiczna nauka. Także Basie raz jeszcze dziękuję za tę naukę. Więc może, Anastazjo, nie porzucaj takich prób żonglerki.
1: Dobrze.
0: A masz jeszcze jakiś pomysł na coś jeszcze, czym można by żonglować, skoro już mamy maczugi, piłeczki?
1: Na przykład

0: pochodniami.
1: Pochodniami. No tu Bas zrobił taką...
2: No domyślałem się, że zaczną wpadać jakieś niebezpieczne przedmioty.
3: Ale można, da się, nie?
2: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo popularny przedmiot wśród, nie wiem, artystów ulicznych.
1: Ha, wygląda to pięknie, ale pewnie trzeba trochę odwagi nawet, żeby się nauczyć takiej żonglerki, prawda?
0: Tak.
2: I to jest przedmiot dla informatyka, to znaczy trzeba pamiętać, z której strony łapać, jest 0-1, strona z ogniem i strona bez ognia. Łapiemy za tą, jak myślisz, Anastazjo?
0: Nie wiem.
4: No, nie.
1: Tata się włącza do rozmowy.
4: Dzień dobry,
1: panie tato. A pan tato kiedyś żonglował?
4: Ja żonglowałem piłeczkami tenisowymi i do 3 się udaje. Dalej już jest ciężko.
1: Brawo, 3 piłeczki, dla mnie nieosiągalny wynik, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry rezultat. A kto pana uczył, panie tato, żonglerki?
4: Sam się uczyłem, sam mógł.
1: No, to możemy tylko zaklaskać, znaczy ja mogę zaklaskać, a panowie też patrzą, aż zamilkli w podziwie. Piłeczki tenisowe chyba też się nadają, prawda? To jest dobry rodzaj piłki do żonglerki.
2: Wiele osób zaczyna od piłeczek tenisowych, bo to jest piłka, która jest najczęściej dostępna w takim rozmiarze naszych dłoni. Mała wada tych piłeczek, że potrafią się chować pod kanapę i gdziekolwiek, po prostu uciekają, się odbijają.
1: Ale Anastazjo, w takim razie masz się od kogo uczyć?
0: Tak.
1: Bardzo ci dziękuję za telefon. No i wam dziękuję za rozmowę. I w takim razie życzę ci wytrwałości, Anastazjo, w nauce. Ale jak masz mistrza w rodzinie, no to warto z tego skorzystać. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
4: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do
1: widzenia, do usłyszenia. Ja pamiętam, że widziałam też żonglerkę kiedyś takimi obręczami. I to też jest bardzo piękne. Często te obręcze są w różnych kolorach. Jak się je wyrzuca w powietrze, one wirują jeszcze w pięknym ruchu.
3: No, na pewno wygląda to bardzo ładnie. Ja nawet je zabrałem ze sobą.
1: Masz takie obręcze?
3: No właśnie, tak, zabrałem. Także może ich, nie wiem jak... Ale są.
1: A mógłbyś je w tej chwili wyjąć z plecaka? Bo powiem wam, że tutaj są wszystkie, są w kolorze białym. Myślałam, że będą tęczowe, że będą w różnych barwach. I mógłbyś na przykład teraz pożonglować? Możesz zdjąć słuchawki na przykład. Nie wiem, czy ci nie przeszkadzają te słuchawki na uszach. One są jednak na kablu, więc trochę ograniczają ruchy. Dobrze. Nestor zdejmuje słuchawki, a do rąk bierze... Na stojąco chyba trzeba żonglować, czy na siedząco też dasz radę?
3: Ja wolę na stojąco.
1: No dobrze, to Nestor wstał. Ile ma tych obręczy w ręku, Basie? 4 chyba.
2: 3 obręcze. 3 obręcze. Ale pamiętacie, jak mówiłem, że trzeba, że trudno jest trzymać rzeczy. To obręcze zajmują mało miejsca, więc można ich trochę więcej trzymać.
1: Aha. No taka porada dla początkujących. Tylko uważaj na głośnik, który jest za tobą, wiesz. Może tutaj będzie ci wygodniej, w tej stronie studia. Nasze studio na szczęście jest dosyć duże. O, znalazł sobie chyba już Nestor odpowiednie miejsce. Sufit nie za nisko jest? Nestorze?
3: Kucnę!
1: Z pozycji kucającej będzie żonglował, bardzo dobrze.
3: Dobra, ja jestem gotowy.
1: Gotowy jesteś? No to proszę bardzo.
3: 3, 2, 1.
1: Jej! I wszystkie, słuchajcie, na zakończenie, wszystkie obręcze znalazły się na szyi Nestora. To są też takie dodatkowe triki, z których się pewnie korzysta, żeby było spektakularnie, żeby popis był prawdziwy, prawda?
3: No, takie fajne triczki z obręczami, ich można robić całkiem niestandardowo, bo właśnie obręcze mają dziurę w środku, także jak pączek.
1: Aha, albo można je pewnie tak na ramiona sobie na końcu założyć jak bransoletki, albo właśnie na głowę, żeby było tak pięknie na zakończenie. A z maczugami jest jakiś trik na zakończenie, żeby można było te maczugi też ładnie wyeksponować?
3: No, jest bardzo dużo trików i też można swoje triki wymyślać. Jest dość ciekawe zobaczyć, co się umie wymyślić. No tak, są różne triki, można na przykład maczugę złapać maczugą. Da się.
1: Maczugę złapać maczugą. Znaczy jedną na drugiej postawić?
3: Można jedną na drugiej. A można na przykład wziąć 2 maczugi do jednej ręki i na przykład tak utrzymać.

0: trzymać maczugę za pomocą tych innych dwóch maczug, tak mocno ściśniając na przykład.
1: To jak pałeczkami chińskimi.
2: Tak, przy jedzeniu.
1: Przy jedzeniu, tylko łapiemy to jedzenie w powietrzu.
2: O matko, to ci dopiero. Ja widziałam kiedyś takie żonglowanie maczugami, że tam albo piłeczkami, że jedna z piłeczek nie tylko wirowały w powietrzu przy pomocy rąk, ale gdzieś tam jeszcze pod nogą się przerzucało, pod kolanem, które się podnosiło.
1: Ależ oczywiście, to tutaj ogranicza nas wyobraźnia, nasza fantazja. Jest żonglerka także zmiennymi przedmiotami, czyli chodzi o to, żeby żonglować czymś dużym, lekkim i małym. Dowolne rzeczy. Czym większa różnica wagi, tym jest trudniej.
2: Ja cały czas szukam jeszcze pomysłów na przedmioty do żonglerki. Przyszedł mi jeden, ale on chyba nie jest najlepszy, bo myślałam o talerzach takich do jedzenia kuchennych.
1: Jest taka dziedzina kręcenia talerzami. Nie, da się też nimi żonglować.
2: Ale nie róbcie tego, jeżeli jesteście początkującymi żonglerami, bo może się skończyć na tym, że wytłuczecie całą zastawę jadalną w domu i wtedy będzie trzeba zaopatrzyć się w nowe zupełnie talerze.
1: Nie róbcie tego w domu, w swoim domu.
2: No dobrze, ale powiedzcie jeszcze, czy słuchajcie, zdarza się, że coś spada na ziemię tak spektakularnie komuś, kto potrafi żonglować? Pewnie tak, Basie, spadło ci.
1: Ależ oczywiście, żonglerka to jest właściwie nie nauka podrzucania, tylko to jest taka nauka pokory i schylania się po przedmioty. I my tutaj rozmawiamy często w kontekście występów żonglerskich, ale większość osób, które żongluje, wcale nie występuje. Jest żonglerka taka społeczna, żeby sobie żonglować między sobą, przekazywać. Jest żonglerka sportowa, gdzie mogę biegać, są maratony żonglerskie. Jest żonglerka taka domowa, że sobie tylko podrzucam, żeby uplastycznić swój umysł, żeby łatwiej mi było uczyć się.
2: Aha, no właśnie chciałam cię o to podpytać teraz, Nestorze, czy zdarzyło ci się kiedyś uczyć jakiegoś wiersza na pamięć albo powtarzać sobie jakiś materiał szkolny, żonglując jednocześnie piłkami albo czymś innym?
0: Tak naprawdę nie przypomnę sobie. Jejku, nawet nie pamiętam, czy coś takiego było.
2: Ciekawa jestem, czy to jest możliwe. Na pewno to jest możliwe. I bardzo możliwe, że wtedy w ogóle mózg jest tak zajęty, że potem musimy sobie zrobić półgodzinną drzemkę, żeby dać mu odpocząć.
1: Ja na przykład jak stresuję się, to lubię zażonglować. To mi pomagało w szkole przed egzaminami i już byłem umówiony też z nauczycielami, że jeżeli jest egzamin ustny, to ja sobie chwilę żongluję przed samą moją wypowiedzią. To czasami było, dziwnie wyglądało, ale naprawdę mi to pomagało. I miałem specjalną technikę, gdzie trzymałem ręce w krzyżu, skrzyżowane i w taki sposób żonglowałem.
2: I potem czułeś się uspokojony, zrelaksowany i mogłeś zająć się innymi sprawami.
1: To jest troszkę jak rozgrzewka mózgu. Jeżeli żongluję taką techniką, która pobudza mi różne rejony mózgu, to właśnie wtedy, kiedy ma intensywnie pracować, to ja sobie go rozgrzewam żonglując. Tego się nie czuję, że nie wiem, mam gorący mózg, nie czuję też, że nie wiem, lepiej się uczę. To jest tak, jakby mnie pytać, czy ja czuję, jak rosnę. No nie wiem, no codziennie patrzę i codziennie wydaje mi się, że patrzę w ten sam punkt, a że ten punkt się zmienia, bo jestem coraz wyższy albo coraz niższy, tego się nie czuję na co dzień. Tak samo jest z żonglerką.
2: Mózg jest po prostu wyćwiczony w tym momencie, rozćwiczony i pewnie szybciej rozwiązuje różne problemy. Zresztą o tym powiedział już Nestor, że w tym mu żonglerka pomaga. Nestor oprócz tego, że przyniósł do studia różne przedmioty, czyli obręcze i piłeczki, którymi potrafi żonglować, to przyniosłeś też do studia gitarę.
0: Tak.
2: Leży koło ciebie. Od jak dawna się uczysz grać na gitarze? Też od 7 roku życia, czy troszkę później?
0: Nie, to już tak później. W 11 lat zacząłem. Czyli jeszcze lata.
2: 3 lata temu. Z tym, że grasz zupełnie niezwykłą techniką. Jak się nazywa ta technika, której używasz w grze na gitarze?
0: No, nazywa się fingerstyle, a polega ona na tym, że po prostu używa się całej gitary, żeby dodawać dodatkowe dźwięki. W tym przypadku ja bardzo dużo używam perkusyjnych dźwięków.
2: Czyli nie tylko gra się szarpiąc za struny gitarowe i trzymając palce na gryfie i przesuwając je, żeby różne dźwięki wydobywać, ale też używasz tego pudła gitarowego. No to, Nestorze, to gitara w dłoń i pokaż nam, co potrafisz. Możesz słuchawki zostawić na uszach. Wiesz, wtedy będziesz miał odsłuch, tak?

0: profesjonalnie mówiąc, tego, co grasz. No to gitara już jest w przygotowaniu. Powiem wam, że to jest kolejna sytuacja w tym tygodniu, kiedy przychodzi gość i ma w ręku gitarę. Tej umiejętności Nestora w ogóle nie znałam. A co nam zagrasz?
1: No, spróbuję wam zagrać utwór The Prodigy.
0: Zespołu The Prodigy.
1: Dobra, zaczynać?
0: Zaczynaj.
1: Dobra.

0: Brawa, brawa. Naprawdę, powiem ci, że ta gra na gitarze też miała coś z żonglerki na Storze. Zgadzasz się, że tutaj odrobina żonglerki też była?
1: No, żonglowałem w sumie swoimi rękami po gitarze.
0: To prawda i tak błyskawicznie to szło, że nie mogłam oderwać wzroku od tego, co się działo i na gryfie gitarowym, i na pudle gitarowym. To jest dopiero umiejętność. Mam nadzieję, że rośnie z ciebie nie tylko wirtuoz żonglerki, ale wirtuoz gitary. Coś tam się z kablem stało, ale już wszystko w porządku.
1: Tak, no poleżę sobie.
0: Bardzo dobrze. Dziękuję wam bardzo, słuchajcie, że zajrzeliście dzisiaj do naszego studia i pochwaliliście swoimi umiejętnościami. Ja będę ćwiczyć w jedną i w drugą stronę. Bas mi podpowiedział, co zrobić, żeby zacząć żonglować z trzema piłkami i myślę, że przy... Jak sobie dam trochę czasu, nie wiem, miesiąc, dwa, chociaż ty mówiłeś, że tego można nauczyć się dużo szybciej.
2: Dam ci jeszcze jedną radę i naszym słuchaczom. Pamiętajcie, że jeżeli wam nie wychodzi, upuszczacie piłki, to jest właśnie ten moment, kiedy tworzą się nowe połączenia w waszym mózgu. To jest ten najbardziej pożądany moment, kiedy się uczycie. Kiedy już żonglujecie, to już umiecie, a kiedy upuszczacie, to się uczycie. Pamiętajcie o tym.
0: Czyli taka porażka to też jest nie porażka, tylko rodzaj nauki, rodzaj lekcji, którą dostajemy.
2: To jest krok do przodu w nauce, tak.
0: A, wspaniale. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Poranku Polskiego Radia Dzieciom. Naszymi gośćmi byli Nestor Koktysz, młody żongler i wirtuoz gitary. Jak się nazywa jeszcze ta technika gitarowa?
1: Fingerstyle.
0: Fingerstyle. Czegoś też się dzisiaj nauczyłam i dowiedziałam. I Bas Pawełczak. Znajdziecie między innymi Basa na stronie kuglarstwo.pl. No i można się z obydwoma panami uczyć żonglerki. A to pomaga, jak słyszycie, w nauce, nie tylko właśnie żonglowania, ale w różnych innych umiejętnościach. To jak spędzicie niedzielę? Na nauce, na ćwiczeniu tych swoich umiejętności, czy może teraz już pełen relaks, Nestorze?
1: A nie wiem, no jest trochę zimno na zewnątrz, także pewnie od razu do domu pójdę sobie.
0: Na gorącą herbatkę. To w takim razie życzymy wam dobrego dnia, dobrej niedzieli i wszystkim słuchaczom też tego samego życzymy. Filip Górski, Justyna Majchrzak, to my byliśmy z wami od godziny 8 rano, a po godzinie 10, czyli za 2,5 minuty będzie Źródełko. Zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Cześć.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Źródełko.
6: Szanowni Państwo, z Żelazowej Woli witają Państwa Mariana Krill.
7: Dzień dobry.
6: Piotr Piszczotowski i Filip Górski. To jest nasz dobry opiekun. On jest w Warszawie, czuwa nad nami. A my ruszamy w wyprawę. No, musieliśmy to dzisiaj dojechać. To była piękna wyprawa. Chociaż słonka było niewiele, chmurek dużo. No i dojechaliśmy. A po drodze tak sobie myśleliśmy, że chyba się rozpoczął rok szkolny. I tak się składa, że pewna wspaniała ekipa muzyczna, mała orkiestra z Rakowa i Wesoła Trójka, taka kapela, nagrali oni utwór z melodią bardzo, bardzo dawną, ale z tekstem jakże aktualnym. Bardzo prosimy.
7: Zapraszamy.

0: Mała orkiestra z Rakowa i kapela Wesoła Trójka. Co robiły? Wspominali wakacje.
1: No bo my tęsknimy do wakacji, nie wiem, jak państwo mali i duzi tam przed radioodbiornikami, ale ufamy, że jednoczymy się w tej tęsknocie.
0: Dokładnie, zgadzam się absolutnie. Jesteśmy w Żelazowej Woli, gdzie od wczoraj trwa 4. Festiwal Kultury Regionalnej. Znajdujemy się teraz w parku w Żelazowej Woli, bardzo blisko od domu urodzenia Fryderyka Chopina. I tutaj właśnie po raz pierwszy w ramach tego festiwalu działa namiot tańca. Wczoraj miałam okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie potańczyłam jeszcze, ale spróbowałam innych rzeczy.
1: Nim człowiek potańczy, no to musi się rozgrzać. A my się rozgrzaliśmy, jako się rzekło, podróżą, bo wędrowaliśmy. Wędrowaliśmy do Żelazowej Woli z Warszawy. Prosimy otworzyć mapy interaktywne, papierowe mapy i wyobrażać sobie, jak porzucacie domowe pielesze i ruszacie do nas. Bo z Warszawy godzinka, a z Torunia, no, to każdy może sobie sprawdzić.
0: Dokładnie.
1: W Google na przykład. No dobrze.
0: No właśnie, oprócz namiotu tańca tutaj w parku w Żelazowej Woli można na przykład coś zrobić, na przykład z drewnem, bo są tutaj twórcy ludowi z Mazowsza, nie tylko, są też z Podlasia. Wczoraj na przykład rozmawiałam z tkaczką, też z chawciarką z Łowicza i to wszystko można spróbować. Słuchajcie, jest jeszcze czas. Dzisiaj cały dzień do godziny 18 i tańce, i muzyka, i spektakl dla dzieci. Ale przede wszystkim, tak jak śpiewali w tej piosence przed chwilą, trochę wspomnień z wakacji.
1: A wszystkie osoby, które udało nam się przekonać, żeby do nas ruszyły, teraz kierują się na rowery, zakładają buty, wsiadają do aut, a jak już wsiądą, to będą słuchać, uwaga, starożytnych, starodawnych melodii, bardzo popularnych na wsi polskiej, na przykład Przejazdowy. Melodia grana przez kapelę podczas drogi albo do kościoła, albo na wesele. A my się tu będziemy weselić, więc wszystko pasuje. I Przejazdowego zagra pan Michał Ciupak, a podróżniaka starodawnego, och, jakże zacna kapela, kapela braci Bździuchów z Aleksandrowa Biłgorajskiego. Także w drogę. Prosimy o muzykę.

0: ze wspaniałą muzyką ze słonecznej Lubelszczyzny dotarliśmy do Żelazowej Woli, a do nas też dotarła Basia Waldowska z domu Derlak.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście jesteśmy w Żelazowej Woli. No, dajemy na żywo, bo jakże inaczej.
2: Basiu, ty koordynujesz namiot tańca, jesteś tam prowadzącą, pilnujesz, żeby występowały kapele, żeby w odpowiednim czasie weszły, zeszły ze sceny. Jak było wczoraj?
1: Wczoraj mieliśmy bardzo intensywny dzień, który właściwie zaczął się już od 13. Dwukrotnie można było wziąć udział w warsztatach tańca tradycyjnego. Tańczone były przede wszystkim kujawiaki i oberki radomskie. W międzyczasie wydarzył się hit chyba wczorajszego dnia, czyli mazurkowe jam session, kiedy muzycy i śpiewaczki z rozmaitych regionów Polski improwizowali na temat rozmaitych tematów ludowych. A wieczorem rzeczywiście, Mariana, dobrze mówisz, to było moje główne zadanie. Ja wolałam potańczyć i pośpiewać, ale od godziny 19 do 23, tak jak mówisz, musiałam pilnować czasu.
2: Ale tańczyłaś, widziałam cię, twoją spódnicę wirującą w tańcu, w pięknym stroju. Byłaś, no właśnie, co to był za strój?
1: Dziękuję, że zwróciłaś uwagę, bo to nie były tanie sprawy. Śmieję się bardzo, ale ten, kto postanowił sobie kupić pełen strój ludowy, ten wie, ale to są absolutnie rzeczy warte swoich pieniędzy. Byłam w stroju chełmskim, ponieważ jestem chełmianką z urodzenia i wystąpiłam w stroju z pracowni pani Marty Miśniakiewicz.
0: No, a ja nie tańcowałem, dopiero dzisiaj dojechałem i moja tęsknota wzrasta. Ale ja wiem też, że Basia to nie jest tylko tanecznica. To nie jest tylko śpiewaczka bardzo fajna i graczka na przeróżnych instrumentach podobnych do patyków czasem. Ale też jest to opowiadaczka. I tutaj chcemy się ciebie zapytać o twoje przygody z bajkami.
1: To jest jedna z moich najpiękniejszych przygód. To nie wiem, czy Państwo może ktoś rozpoznaje mój głos, ale od, zdaje się, już 3 lat przygotowuję dla Was, dla

0: źródełka bajki, bajki różnych regionów Polski oraz serial, audio serial Wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś. Jest to wielka przygoda, dlatego że ja dzięki temu mogę i pisać, i się uczyć, bo żeby przygotować taki scenariusz na przykład o flisactwie czy plecionkarstwie, to najpierw trzeba się solidnie przygotować. Potem oprawiamy to muzycznie i zaczynamy nagrywać utwory danego regionu. Na przykład jak mamy bajkę świętokrzyską, to zapraszam kapelę do mnie do studia i nagrywamy melodię świętokrzyską. No a potem największa przygoda to siedzieć przed radioodbiornikiem i słyszeć, jak Piotr, czy Mariana, czy jeszcze inni redaktorzy zapowiadają tę bajkę, a ja siedzę wtedy w domu i trzymam kciuki, żeby wszystko poszło jak należy.
1: Już za niecałą godzinę przedstawisz muzyczne bajki ludowe w namiocie tańca. Może zaprośmy naszych słuchaczy, a nuż ktoś tutaj w pobliżu jest i przyjedzie jeszcze.
0: Jak najbardziej. Proszę jeszcze raz na tę mapę popatrzeć. Żelazowa Wola o godzinie 11 w namiocie tańca. Opowiem bajkę o Janeczku, który chciał pomóc mamie i pójść do pracy, ale niestety zabrakło mu jeszcze trochę rozumku i jest to taka przygoda Janeczka, który nabiera dojrzałości i no, zaczyna uczyć się, jak to dbać o własny zarobek. O, nie wiem, czy zachęciłam taką sumą, ale bajeczka jest świetna i będą akompaniować mi muzycy Tomasz Waldowski na perkusjonaliach i Michał Kapczuk na kontrabasie.
2: Ale to będzie na żywo grane?
0: Jak najbardziej.
2: O matko, jak pięknie.
1: Takie opowiadanie historii prosto z Żelazowej Woli z muzyką.
0: Właśnie tak. No będziemy pielęgnować tę tradycję żywego, czasami niedoskonałego, czasami takiego półimprowizowanego spektaklu. No w dobie, kiedy bardzo dużo rzeczy jest nagranych, wygenerowanych, no to taka sztuka opowiadania i kontaktu z żywym opowiadaczem, muzykiem i publicznością to są rzeczy no, wysoko w moim sercu punktowane.
2: Ale nie tylko będzie słychać, ale będzie też widzieć. I w przeciwieństwie do was, my widzimy Basię. I Basia ma na sobie niezwykłej urody, białe, puchate coś.
1: Co to jest? Jest strój kolejny po prostu.
0: Tak, jesteście kochani, a dzisiaj po prostu tak mnie chwalicie pod różnymi względami. Nie odebrałam nigdy tak dużo komplementów co do ubierania się. Bardzo wam dziękuję za to. Ale rzeczywiście poświęciłam chwilę czasu, zanim przyjechałam tutaj do Żelazowej Woli przed szafą i wybrałam właśnie taki kubraczek, który wygląda z daleka jak taki kożuszek barani. I nie ma to oczywiście, i ma to pewne symboliczne tutaj znaczenie dla naszego spotkania.
2: To ma znaczenie nie tylko dla naszego spotkania, ale dla naszej audycji, ponieważ my się troszeczkę spodziewaliśmy, że tematy owieczek, krówek, kuzek i łąki pojawią się, no to przygotowaliśmy się i sięgnęliśmy do przepastnych archiwów Polskiego Radia, do których też oczywiście was zapraszamy. To są niesłychane zbiory. I teraz o pasieniu krówek zaśpiewa pan Wojciech Sołtys, a o wypasie i o wesołych ruchach owieczek nie będzie nic bez słowa. Po prostu zagra pan Czesław Majewski na fujarce albo na skrzypcach, to się zaraz okaże. No i nasi przyjaciele Kaja i Janusz Prosinowscy zaprosili kiedyś Michała Żaka, naszego kumpla, który wspaniale gra na flecie. To wszystko będą melodie pasterskie. Nieprzypadkowo, proszę państwa, zapraszamy do muzyki, a potem powiemy, o co chodzi.
3: Moja chudobeczka, ta dobrego nasienia, będzie ona ryczyć, ta mojego pasienia. Będzie ona ryczyć, ta mojego pasienia. Moja krówka jedna, ta dużo bydła wiedla, dwadzieścioro troje, ta na podwórze moje. Dwadzieścioro troje, ta na podwórze moje. Cugiem bydło, cugiem, ta jedno poza drugiem, jak się wyczogojem, ta do dom powędrujem. Jak się wyczogojem, ta do dom powędrujem. Choć głosie porosie, ta do mojej mamusie niech

to wieczerze gotuje. Niech mamusia czuje, to wieczerze gotuje. Świdrze mi ziomczeńku, to gwiazdy pomagają. Co ja ludziom winien, a co o mnie gadają. Co ja ludziom winien, a co o mnie gadają.

0: Niezwykła uroda tych melodii. Myślę, że cieszyła nie tylko serca pastuszka, który trochę z nudów mógł sobie przygrywać, oparłszy się o drzewo i patrzył na łąkę, a tam jego zwierzaki i kozy i owce, a czasem krówki. Ale też to mogło być tak ładne, że po prostu żaden zwierzak nigdzie nie poszedł, nigdzie nie zaginął. No bo gdzie iść, jak tu tak ładnie grają?
1: Dokładnie, ale wiesz, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak pasłam krowy w podtarnopolskiej wsi w Ukrainie, skąd pochodzę, to śpiewaliśmy i to było naprawdę pięknie. To było no jakieś 30 lat temu, 35. Dokładnie pamiętam właśnie nas śpiewających na łące. A ty, Piotrek, i ty, Basiu, pasliście krowy?
2: Krowy nie, ale pasłam kozy i to było na wsi mazowieckiej, na południowym Mazowszu. Kóz było 120 i to była piękna, piękna przygoda. Doiłam też te kozy, robiłam sery rozmaite, ale zawstydzona jestem teraz, bo nie zaśpiewałam tym kozom nic. Muszę się poprawić. Albo chwycić taką sopiłkę i może właśnie takiego owczareczka. Albo jakąś fujarkę wydrążoną z wierzby i jeszcze im tam odwiedzić nasze kózki i im zagrać.
0: A ja nie mam takiego...

0: epizodów w życiorysie i no bardzo żałuję. Prawdopodobnie po prostu nie zdałem egzaminu na świniopasa albo pasterza. Myślę, że gdybym teraz wrócił do domu i na jednej z fujarek poćwiczył te melodie owczarskie, to może bym zdał. Także wszystko przede mną.
1: Dokładnie.
2: Trzymamy kciuki.
0: Tak to jest, że czasem te owieczki zostawały przy pasterzu, a czasami no nie zostawały. Gdzieś ruszały w siną dal. Tak to jest? Tak to było?
1: Jedno i drugie jest prawdą. One rzeczywiście ruszały w siną dal, ale pod opieką na przykład bacy, jeżeli mówimy o takim tradycyjnym wypasie, który cały czas się wydarza i na Podhalu, i w Beskidach, i w Bieszczadach też. I taki baca, jak już wyszedł na halę, to już ten baca na wieczór do domu nie wraca, tylko zostaje na halach, mieszka w bacówce, doi te owieczki, może sprzedawać sery na bieżąco, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no ale takie tradycyjne wypasy owiec i takie wyprowadzenie owiec, o ile mi wiadomo, wydarzają się na wiosnę, podczas tak zwanego redyku wiosennego, a później jest redyk jesienny, kiedy te owce sprowadza się już z hal. Nie widziałam tego nigdy na żywo, ale internet aż kipi wtedy od takich filmów, jak to kierowcy siedzą w autach i muszą przepuścić te setki owiec wędrujące ulicami miast.
3: Tak, to jakoś niedługo już będzie.
1: Myślę, że
3: za
1: tak.
3: Miesiąc mniej więcej.
1: Myślę, że tak, ale jeśli ktoś jest z gór, prosimy natychmiast o takie daty, bo my tutaj na Mazowszu to tylko wspominamy, marzymy i czekamy na wieści z internetu. Jeżeli ktoś jest z gór i nas słucha, to czekamy na takie uściślone dane.
0: Ja nawet widziałem, że no nie tylko to jest ciężka praca prowadzenia takiej wielkiej ilości owiec, ale też i radosna okazja do zagrania. Widziałem kapele grające owieczkom, a owieczki uśmiechnięte, zadowolone, idą kilkadziesiąt kilometrów, no z muzyką łatwo się chodzi.
1: Tak, redyk to jest święto i tych dawnych tradycyjnych zawodów i tego całego... Inwentarza to nie to słowo, no tego całego otoczenia, w jakim wykonywano dawne i tradycje, i zwyczaje, i zawody. Czyli jak się wyprowadzało owce, to się grało podczas tego marszu, żeby się lepiej szło. No te owieczki też mają swoje instrumenty, bo zbyrcoki u szyi, więc to wszystko też pięknie gra, więc jest to wielka uczta i dawnych zawodów, i dawnej muzyki.
3: I wiemy, Basiu, że przygotowałaś dla nas bajkę. Też o tej kulturze owczarskiej.
1: Tak, i za chwileczkę ją zapowiemy. Jest to, zdaje się, trzeci odcinek serialu Wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś, która powstała na bazie książeczek Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. I będzie to odcinek właśnie owczarski. Tylko trzymajcie się krzeseł, bo to będzie taka przewrotna bardzo historia o pewnym sołtysie aktywiście, który mimo, że na mazowieckiej wsi zamieszkał, to bardzo, ale to bardzo chce zorganizować redyk.
0: Ja powiem tak, no my jako redakcja Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Radio Dzieciom, no wszyscy ściskamy kciuki, żeby i temu aktywiście
1: się
0: udało.
1: Dokładnie. Ja również. Arkadiusz Wrzesień w roli sołtysa, aktywisty, przepiękna rola. Trzymajmy kciuki. Mam nadzieję, że się wam spodoba.
3: To
0: prosimy o bajkę.
1: Słuchamy.
4: Wyprawy z etnoekipą. Poznaj dawną wieś. Występują Chmurnica.
5: Cześć, mówcie mi Chmuri.
4: Bebok.
6: Cisna, prosto z Górnego Śląska.
4: Bazyl.
7: Nie zaczęliście bez mnie, co?
4: I Buczka.
8: Buczka, kłobuczka. Do usług.
1: Sezon drugi, odcinek trzeci.
8: Bazylku, serce moje, jak wpadasz, to ostrożniej. Te drzwi mają swoje lata.
7: Kochani, dzieje się, ale no...
9: Pokoż to gestami pomału i dojadymy.
7: Spróbuję, Beboku, no.
9: To będzie jakieś zwierzę.
8: Więcej niż jedno zwierzę?
10: Koza albo owca.
7: Owca! Dobrze, patrzcie dalej.
8: Dużo owiec. Pasterz. O, muzyka!
2: Redyk?
7: O, to. Chmuri. Już myślałem, że się zapowietrze.
9: A co to jest ten redyk?
2: Ja z chęcią wytłumaczę, czym jest redyk. Tylko...

0: jeszcze się upewnię, czy na pewno, Bazylu, to miałeś na myśli.
1: Sam widziałem na plakatach rozwieszonych we wsi, że Redyk za 10 minut.
0: Dziwne. Redyk wiosenny to wyprowadzenie owiec na halę. To w ramach wyjaśnienia. Nie bardzo rozumiem, jak to miałoby się odbywać u nas, na mazowieckiej nizinnej wsi.
2: Dziocho, zdziwisz się. Sołtys lubi roztomańte tradycje, prawda, Chmury?
0: Och, i to jak. On i garncarstwo, i pleciarkarstwo promuje, i kapelę ludową założył.
1: No to on kupił owce i je chce zaprowadzić na pastwisko. Ale nie normalnie, tylko właśnie w taki paradny sposób, jak podczas Redyku, no.
0: Jak pan sołtys coś wymyśli?
3: Uwielbiam gościa.
2: A wiele tych owiec, Bazylku? 30?
1: Nie.
4: 13?
1: Nie.
4: 3?
1: Tak, 3. No co?
3: 3?
0: Nie no, jak 3, to już dawno powinniśmy to oglądać. I to w pierwszym rzędzie.

0: góralskie korzenie się ma, co nie? Och, jest pan! Szeryfie, tfu! Sołtysie, tfu!
1: Teroski to chyba baco!
2: Sołtysie, sołtysie. To eksperymentalna hodowla. A wypas będzie... O, tutaj, zaledwie tu na tej łączce.
1: Panie sołtysie, noż mazowiecki Radek będzie atrakcją jak Boże Ciało w Spycimielu.
2: Ach, pomalutku, pomalutku. Nie ma co się porównywać. Prawdziwy Radek, jaki organizuje się w Tatrach, Bieszczadach, Beskidach. O, tam to się idzie. Hen na hale. I wcale się tego dnia do domu nie wraca, jeśli jesteś baca. Bacowie zostają z owieczkami w górach. Śpią w bacówce, tam też robią oscypki z owczego mleka, a wracają z hal dopiero na jesień. O, co to jest za widowisko? Setki owiec!
0: Ciekawe, jak to zliczyć. Dobrze, że pan przynajmniej ma dwie. To łatwiej.
2: Tak. Co?
1: Co?
2: Jak dwie, jak trzy. No, Lila, Mimi... Ach... O Boże święty, bułeczka! Musimy zatrzymać Redyk! Stop, stop, zatrzymuję Redyk! Bułeczka, bułeczka gdzieś zniknęła!
3: Bułeczka!
0: Bułeczka!
2: Bułeczka!
0: Bułeczka!
2: Bułeczka!
1: Rzymła!
3: Bułeczka!
1: Bułeczka!
2: No, zagadałem się i nie upilnowałem. Pomożecie, etno, ekipo?
3: Oczywiście!
0: No jaha, panie sołtysie! Nie bój żaby!
1: Znajdziemy ją!

0: tego. Cicho, kapela, cicho, cicho.
1: Kapelo, nie bierz tego do siebie. W ciszy usłyszymy, jak bułeczka na przykład sobie beczy cichutko.
2: I co? Słyszycie coś?
1: Nic.
3: Cicho jak makiem zasiał.
1: Dzwonią jakieś dzwonki, ale beczenia niestety nie słyszę.
4: Ktoś powiedział dzwonki?
3: Tak, dzwonek. Wyraźnie, jakby z naszej zagrody.
5: Ach, to zbyrcok!
2: Co?
0: Myślałek, że to rzymła.
4: Tak, owieczka bułeczka wyjada wam owies, a zbyrcok, ten dzwoneczek przy jej szyi, daje znać, gdzie się zapodziała.
6: Tutaj jest! Owies nam wyjada!
1: Całe szczęście!
3: Bułeczka!
1: Dzień dobry, stworzonko.
6: Ty naszą rzymułeczkę!
4: Za owies wam zwrócę. A tymczasem chodźmy na pastwisko. Tylko, że może tak bez parady. No tak po prostu. Może nie każdy lubi takie widowiska i miał prawo się speszyć, prawda, bułeczko?
7: Był to trzeci odcinek drugiego sezonu

0: Wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś. Powstałego z inspiracji książeczkami pod tym samym tytułem wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wystąpili Pola i Jagna Waldowskie, Dominika Kierpiec-Kątny, Aleksandra Tomaś, Arkadiusz Wrzesień oraz Basia Derlak, a na skrzypcach zagrała Marta Zalewska. Koncepcja Hania Szczęśniak, scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia.
1: Szczęśliwie odnalazła się owieczka, bułeczka i wszystko dobrze się skończyło. U nas też dzieje się samo dobre, bowiem przychodzą następni goście i przyjeżdżają z daleka.
2: Z daleka, aż z Roztocza, i myślę, że tutaj już słyszycie ich, dlatego że już stroją swoje instrumenty i to będą bardzo ciekawe instrumenty. Będzie nawet twórca jednego z tych instrumentów i to wszystko opowiemy już za chwilkę, ale jeszcze przypominamy, że właśnie nadajemy dziś źródełko z Żelazowej Woli, z parku w Żelazowej Woli i domu urodzin Fryderyka Chopina, gdzie trwa jeszcze dziś czwarty festiwal kultury regionalnej i już za niedługo muzyczne bajki od Basi Waldowskiej, a także tutaj cały dzień działa namiot tańca, będzie też spektakl muzyczny dla dzieci, ale również można wziąć udział w licznych warsztatach z twórcami ludowymi, można przyjść na stoisko i coś sobie pięknego zrobić. Widzimy też, że troszeczkę nam pogoda się psuje, jest mały chyba deszczek, ale też prognoza mówi, że nie będzie tak źle.
1: Deszczek czasami się pojawia, czasami znika, ale nasze serca gorące, no bo mnóstwo tu się zjechało przyjaciół, mnóstwo fantastycznych muzykantów, a oprócz tych osób, które przepięknie grają dawną wiejską muzykę, przyjechali też pianiści. No, bo tutaj jest dworek, w którym wychowywał się Fryderyk Chopin i na pewno dotykał już po raz pierwszy instrumentu i będą też recitale utworów tego znakomitego kompozytora, także jeżeli ktoś jeszcze nie spakował się do auta i nie ruszył tutaj do nas, no to wszystkie te przepiękne wydarzenia aż będą do późnego wieczora trwać. Także bardzo zapraszamy.
2: Tak, bo poza namiotem tańca jest to również scena za oficyną, za domem Fryderyka Chopina i gdzie też grają kapele ludowe. Dziś zagra m.in. kapela Butrynów, także Mazowieckie Ognisko Muzyki Tradycyjnej. Będzie też kapela Jana Szymańskiego, kapela Aleksandra Wąsika, ale recitali fortepianowych można słuchać wokół. Można sobie usiąść gdzieś pod drzewem albo przy domku i słuchać pianistów. Dziś będzie grał m.in. William Young.
1: My przygotowaliśmy się z nagraniem mistrza gry na instrumentach z okolic Biłgoraja i Roztocza, Zbigniewa Butryna, i za chwilkę będzie melodia oczepinowa, bo ta muzyka naprawdę jest pełna słońca. Lubelszczyzna z perspektywy Warszawy i, no, i dzisiejszego tutaj dnia wydaje się oazą ciepłoty, słonka i przepięknych melodii. Bardzo prosimy, melodia oczepinowa, Zbigniew Butryn grający, uwaga, na suce biłgarajskiej. Co to jest za tajemniczy instrument, powie nam na pewno Zbigniew już za sekundkę.

0: Witamy ognisko muzyki tradycyjnej z Żurawi, naszych
1: przyjaciół. Żurawia.
0: Z Żurawia.
1: Tak, z Żurawia. Byłam na tej wiosce, byłeś tam?
0: Jeżeli tylko będę zaproszony, to przyjadę.
1: Zapraszam.
0: Więc jest Marta Graban-Butryn i Krzysio Butryn i Nestor Rodu, mistrz Zbigniew Butryn, którego poprosimy o opowieść o tym tajemniczym instrumencie, który przed sekundką słyszeliśmy.
1: Suka biłgorajska, panie Zbyszku.
2: Jeszcze może bym poprosił o powtórkę. Bo...
0: Zbyszku, prosimy cię o opowieść o tym oto instrumencie, czyli o suce biłgorajskiej, której jesteś autorem, bo wykonujesz instrumenty, no i też jesteś niezwykłą osobą, bo jednym z pierwszych osób, które ten instrument po długich, długich latach przerwy w Polsce wykonały.
2: No jest dość długa historia. Trudno by było tutaj po prostu w takim krótkim czasie opowiedzieć cały ciąg, ale to było takie raczej dzieło przypadku. Cieszę się, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jestem, ten instrument mógł po prostu dotrzeć, bo to jest takie nawiązanie kiedyś Chopina do tej muzyki ludowej, jak i instrument, który po latach wraca i odtwarza, powiedzmy, tą muzykę. No, staramy się, żeby to była ta muzyka taka rdzenna z tego regionu i prawdziwa.
0: Ale czy to są skrzypce, czy to jest wiolonczela? Co to jest? Wygląda jak instrument, którego naprawdę bardzo trudno znaleźć i zobaczyć.
2: No, dość archaiczny instrument, dlatego że sam system tego grania wygląda trochę inaczej jak dzisiaj współczesne skrzypce, że ten głos jest taki piękny, sublinowany, prosto do nieba idzie. Natomiast to, ten instrument trzyma się jeszcze takim systemem dość staroświeckim na kolanach. Natomiast skracanie strun następuje przez dotyk paznokci między szeroko rozstawione struny.
0: A w jaki sposób znalazłeś ten instrument? To było w studni, czy wisiał na drzewie, no, czy po dziadkach?
2: Sam instrument to z tego, co już po latach, później w trakcie takich amatorskich, powiedzmy, badań, okazało się, że nie ma tego instrumentu, ale trafiłem na, no, nieświadomy człowiek jeszcze, że coś takiego w muzeum, jakieś tam, powiedzmy, są jakie egzemplarze, czy jakieś repliki, to jeszcze nie ma takiego czegoś i trafiam na znaczek pocztowy po prostu. To jest seria znaczka pocztowego Instrumenty Polskie z lat 80. No i tak się zaczęło ten cały proces budowy.
1: To właśnie taki mały znaczek i trzeba było z tego znaczka odtworzyć instrument. Jak to było?
2: No właśnie, to nie jedna noc była tak przemyślana. Czy ten tył jest wypukły, czy w ogóle ta deka górna jest wypukła, jaka to jest długość. No i od pierwszych egzemplarzy to było na podbudowie skrzypiec po prostu, gdzie miałem już tę przestrzeń do tego wybrania dźwięku. Powiedzmy, żeby się struna odezwała, to musi mieć jakiś rezonans, jakieś pudełko. To były po prostu skrzypce, no ale z opisu Jana Karłowicza 1885 roku, no on opisuje, że ten instrument widział, że to jest około 50 cm długości, skrótko szyjko, no i tam dodatkowo, że gra się to na kolanach, skracając paznokciami. No i tak mówię, pierwsze egzemplarze to był ten skrzypeczki przebudowane. Ale później się dowiaduje, że to nie jest takie proste.

0: ten jest instrument dłubany z jednego kawałka drzewa, tak? Kiedyś się budowało te właśnie takie historyczne, stare instrumenty.
1: Przed chwilą słyszeliśmy, jak brzmi suka biłgarajska, ale mamy też tutaj instrument i taki chyba mniejszy, czy jest w jednym rozmiarze, jak to jest?
0: Więc ten instrument, który mamy przed sobą, to jest, powiedzmy, 1:1, tak? Może być różnica milimetrów, ale to jest według akwareli Wojciecha Gersona 1888 roku, gdzie ten instrument wówczas miał w ręku i odrysował. Dzięki temu, że dał takie nam wskaźniki, powiedzmy to określmy jakoś skalę, łokieć polski pisze, 24 cale i tak dalej. I tu się spotkały dwie epoki. Epoka wieku XIX i XX wiek, loty kosmiczne, gdzie mamy komputer. I tu się spotkały, tak. Brat mi zrobił, który jest grafikiem komputerowym i tak dalej. To mi zeskanował i wyleciała mi taka forma. I to jest to właśnie.
2: A dzisiaj opowiadamy nie tylko o spotkaniach technologii bardzo dawnej i bardzo nowej, ale też opowiadamy o spotkaniach pokoleń, bowiem przed nami, proszę Państwa, siedzi przezacna, bardzo sympatyczna ekipa dziecięca. Dużo widzę uśmiechów i zaciekawienia w oczach i widzę też opiekunów tej grupy. Co to jest? Czy my się możemy tutaj rozgrzać? Przy tej ekipie, proszę opowiedzieć. Krzysztof Butryn.
3: Dzień dobry. Tak, tutaj jesteśmy w gronie naszego zespołu dziecięcego Żurawie, które działa w ramach ogniska muzyki tradycyjnej właśnie w Żurawiu, w naszej miejscowości. W tej chwili jest ile nas osób? Trzeba by było policzyć albo się przedstawić. Jest tutaj grupa, w większości są dziewczyny. Mamy jednego, jak to się mówi, rodzynka Olka, który właśnie trzyma ten instrument, o którym przed chwilą tutaj opowiadaliście, czyli sukę. I Olek gra na tym instrumencie. Spotykamy się już od kilku lat, trzeba byłoby policzyć. Śpiewamy, gramy, przywracamy jakby do pamięci starodawne różne gry i zabawy dziecięce. No, ogólnie taka spotkanie, zabawa i myślę, że no, jakoś tam nam to wychodzi, nawet z drobnymi sukcesami już gdzieś występowaliśmy i jest nam bardzo miło, że jesteśmy tutaj w takim miejscu, ale może lepiej jakby dzieci coś popowiadały niż ja.
2: A może nim dzieci nam popowiadają, no to może usłyszymy wasze granie i śpiewanie? Spróbujemy?
1: Tak, jest z nami ognisko muzyki tradycyjnej z Żurawia, z Roztocza i teraz usłyszymy i granie, i śpiewanie w ich wykonaniu. Jakie tutaj, Piotrek, instrumenty będą?
2: Ja widzę basetlę piękną, trzymaną przez dziewczynę o imieniu.
4: Jak? Nikola.
2: O, witamy Nikolę i mamy cały zespół. Może się szybciutko przedstawimy. Imię po imieniu. Prosimy.
5: Marianka.
6: Maja.
7: Martyna.
8: Martyna.
9: Olek.
10: Ola.
11: Lila.
12: Ola.
13: Ania.
2: No sama radość, a z tyłu jeszcze rodzice trzymają kciuki, tak się wydaje. Dobrze, prosimy o muzykę.
1: Tak, już tutaj instrumenty są. O, jeszcze bębenek jest.

0: Nasze serca rozweselone.
1: Tego bardzo. I jeszcze myślę, że Chopin gdzieś tam na nas z góry patrzy. I też się weseli.
0: Czy trudno jest do takiego ogniska jak wasze się zapisać albo przyjść pierwszy raz?
2: Nie.
0: Szukamy dzielnej osoby z ekipy dziecięcej do opowieści. Mamy pierwszą.
3: Moim zdaniem zapisać się nie jest trudno. A przyjść pierwszy raz, no może jest jakiś trochę stres, ale opłaca się.
0: Opłaca się, no dobrze. No to i my się zastanowimy z Marianą, czy
1: możemy... przyjść do ogniska muzyki tradycyjnej w Żurawiu? Ja przyjadę, na pewno.
0: A czy to jest jedno takie ognisko w Polsce, czy jest takich miejsc więcej? Jak to wygląda?
4: Więcej jest takich miejsc w różnych regionach, w różnych miejscach. I nawet ostatnio się spotkaliśmy, nasze ognisko i trzy jeszcze inne ogniska wakacyjnie. Była wymiana zabaw, różnych doświadczeń, pieśni i tak dalej. I to jeszcze jest w ogóle level wyżej. To jest super, że mogą się spotkać cztery ogniska w jednym miejscu. To już jest taki ogień, że hej.
1: Marta Graban-Butryn mówiła o ognisku muzyki tradycyjnej, prowadzone jest w Żurawiu na Roztoczu. To może jeszcze na zakończenie krótka melodia, bardzo krótka, bo już musimy tutaj pożegnać się z zespołem, bo za chwilę będą grali na scenie za oficyną. Krzysiu, może coś razem albo na skrzypce?
5: Zagramy Oberka, Olek tutaj będzie... grał solo, znaczy będzie solo, tylko jakby prym na suce.
1: Olek jako prym. To słuchamy.
5: Olek to Oberka, dobra?

0: Dziękujemy bardzo. Ognisko muzyki tradycyjnej Żurawia z Żurawia.
1: No to zgromadzonych prosimy o oklaski.
0: Dziękujemy bardzo za przybycie wszystkim dzieciom, nauczycielom, opiekunom i też rodzicom. Bardzo, bardzo dziękujemy i przypominamy, że za chwilę scena za oficyną Kapela Butrynów, a też później o 14.15 w namiocie tańca Ognisko Muzyki Tradycyjnej z Żurawia, z Roztocza i Kapela Butrynów zaprezentuje piosenki i zabawy z wiejskiego podwórka.
1: Ja tylko tak na dowidzenia chciałbym się dowiedzieć, ile ty masz lat, nasz drogi instrumentalisto?
2: Mam 11 lat.
1: Szanowni Państwo, każdemu z nas życzymy takiej umiejętności i takiej okazji, żeby zacząć przygodę z instrumentem. Fantastycznie.
0: Dziękujemy bardzo. Właśnie trwa tutaj wszystko, powoli się rozkręca w parku w Żelazowej Woli. Już są twórcy też w namiocie tańca. Zaczynają się wydarzenia, ale jak właśnie było wczoraj, jak były prowadzone warsztaty i tańca, i też warsztaty z twórcami ludowymi, posłuchajmy.

0: Radosław Kornaszewski. Jesteśmy dzisiaj na warsztatach z tańców tradycyjnych. Zaczęliśmy od Kujawiaka, który jest takim królem tańców tradycyjnych. Jest być może on najtrudniejszy, ale też najpiękniejszy, w którym można rozwinąć swoją pasję, można troszeczkę rozpłynąć się, rozmarzyć.
1: Najpierw pan bez muzyki tłumaczy, jakie kroki, jakie obroty, jak to jest?
0: No tak, no nie jest to tak, że pokażemy, jak tańczymy i można po prostu skopiować to. To nie, to w ten sposób nie wygląda. Oczywiście zaczynamy od takiego zupełnego, podstawowego poczucia rytmu i wejścia dokładnie w rytm danej muzyki, tak żebyśmy wiedzieli, jak poruszać się, tak żeby te nogi, które są dwie, a to jest taniec na trzy, żeby one nam szły. Potem zaczynamy balansować ciałem, tak żeby właśnie zobaczyć, gdzie to ciało się porusza, w którym takcie i poruszamy się najpierw po linii. Chociaż to wcale nie jest de facto prostsze w samym wykonaniu, natomiast jest znacznie prostsze dla uczestników.

0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Kierylak, jestem z Mordów. Jestem tkaczką, tworzę tkaniny na krosnach tradycyjnych. Tutaj widzimy przed sobą taki właśnie tradycyjny warsztat tkacki, podłogowy i na nim tworzymy wspólnie taką festiwalową tkaninę w paski.
1: Dziewczyny jeszcze nie tkały. Cześć! Ty byłaś u mnie już wcześniej, prawda?
2: Tak, ja byłam
1: i w zeszłym roku, i dwa lata temu. I lubisz tkać, i ty też byłaś?
2: Tak, my razem byłyśmy.
0: A co stworzyliście?
2: Szalik robiłyśmy.
0: Tak? I masz go? Czy używacie?
2: Tak. My go zawsze używamy, jak jest zimno.
0: Pięknie. Co ci się podobało najbardziej w tym?
2: Podobało mi się, że się przekłada.
0: Chcecie potkać na krosnach, czy zaczniecie od dywaniku?
2: Na krosnach.
0: Na krosnach, dobra. No to chodźcie. Pamiętasz z zeszłego roku, jak to było?
2: Nie pamiętam, który to gaz, a który to hamulec.
0: Hamulec mamy po lewej, gaz mamy po prawej i zaczniemy od hamulca, tak żeby było bezpiecznie, dobra?
2: Czyli tego.
0: Czyli lewa noga, tak. A prawa, pamiętaj, że obok, tak? Pamiętasz?
2: Tak.
0: I naciskamy.
2: Nie pamiętam.
0: O, no to sobie będziesz miała okazję przypomnieć tutaj. Teraz jak będziemy teraz tutaj tkać i zobacz, z lewej strony wkładamy w ziewę.

0: nasze czułenko.
1: Powoli, żeby nic się nie urwało.
2: Dzięki.
3: No piękny dym.
2: Kolorowy, elegancki. Jak się odważysz, to zapraszam jeszcze do krosien, jak będziesz miała chęć.
1: I gaz potem.
2: Poczekaj, bo jeszcze trzeba uczesać. Zobacz, przełożyłaś nitkę i teraz nitka jest tutaj taka nieuczesana i mamy, prawda, nasz grzebień, płochę tutaj na górze łapiemy, pamiętasz? I dociskamy nitkę. I teraz dopiero puszczamy hamulec, naciskamy gaz, żeby nam silnik się nie zadławił i jedziemy gaz do dechy. Teraz z prawej strony wkładamy czułenko. Tutaj. O, z tej strony. Naciśnij do samej podłogi, a druga noga obok mnie. O tak. O tak. I powstaje nam tkanina. Dzieci się bardzo angażują w tkanie. Naprawdę jestem zadziwiona, że już maluchy garną się do krosien i, no i nawet młodzież się interesuje właśnie w tym, jak powstają tkaniny, jak to kiedyś bywało.
0: Co tutaj powstało? Jak masz na imię?
1: Mam na imię Tosia i tutaj właśnie robiłam takie małe kolorowe słówki i bardzo fajnie się pracowało, bo to są akwarele i można nakładać warstwami.
0: Tak? Jakie były tutaj kolory u ciebie?
1: Tutaj zrobiłam jedną pomarańczowo-brązową i ma taki złoty dziubek i nogi, a w drugiej mam brązową i zielone jakby skrzydełka i trochę pomarańczowego.
0: A ile warstw nakładałaś na te na przykład pomarańczowe? Jest takie bardzo wyraziste.
1: To była raczej jedna, bo po prostu jeden pomarańczowy był taki czysty, a drugi był brudniejszy i stwierdziłam, że użyję tego czystszego, dlatego będzie bardziej taki kolorowy.
0: Już wyschły?
1: Chyba tak.
0: I teraz gdzie z tobą pojadą?
1: Chyba pojadą do Campinosu pod Strzyżewem.
4: Autopromocja.
5: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
6: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśniobór.
5: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
6: Polskie Radio Dzieciom.
5: Brawo!
6: Good enough.
5: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
4: Radiowe Poczytanki.
5: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
4: Autopromocja.
7: Źródełko.
8: Jesteśmy w Żelazowej Woli na 4. Festiwalu Kultury Regionalnej. Druga godzina audycji Źródełko i już za chwilę nasi kolejni goście. Ja przypomnę, że do Żelazowej Woli można dziś przyjechać na festiwal i spróbować różnych propozycji, które tutaj są. Warsztaty, śpiewanie, warsztaty tańca, rękodzieła. Też można posłuchać koncertów kapel ludowych, recitali fortepianowych, muzyki Fryderyka Chopina, a także po prostu się przejść po pięknym terenie, bardzo pięknym parku, zobaczyć też dom, gdzie urodził się Fryderyk Chopin.
9: A my ruszamy w wyprawę naszą dalej do świata. Świata muzyki tradycyjnej i instrumentów przepięknych. Mamy takich przyjaciół, którzy od lat uczą się grać na takiej dziwnej fujarce, przy której jest worek. A obok worka jest taki mechanizm do pompowania powietrza. I jak to wszystko pójdzie w ruch, to wydobywają się dźwięki niezwykłej urody. Jeden dźwięk tak stale buczy. To jest burdon. A druga taka fujarka służy do grania melodii. Wszystko prześlicznie się splata. I uwaga, czy ty wiesz, Mariana, jak się nazywa ten instrument?
8: Słuchaj, wiesz co, wyobrażam to wszystko sobie i myślę, że też nasze słuchacze też wyobrażają, ale aż boję się powiedzieć.
9: A ja się nie boję.
8: Przestraszyłam się.
9: Instrument nazywa się dudy i uwaga, kiedyś w całej Polsce grano na dudach od gór, po morze, od morza po wschodnią granicę i zachodnią granicę. Było tak 200-300 lat temu.

0: temu Polska dudami stała. Stąd mamy wiele wspomnień po tym instrumencie. I w okolicach Poznania na tym instrumencie jeszcze przepięknie się gra. Dzisiaj nasze studia, takie mobilne, wędrowne studio, odwiedzili nasi przyjaciele. Proszę się przedstawić.
1: Karol Majerowski.
2: Joanna Sucholas.
0: Opowiedzcie o instrumencie.
2: Skąd jesteście w ogóle? Skąd jesteście? Skąd do nas dotarliście?
1: Ja pochodzę.

0: wschodniej Wielkopolski, okolice Gniezna. Chociaż teraz osiedliśmy blisko Kujaw, ale Wielkopolska.
1: Na pograniczu u Wielkopolski i Kujaw.
2: I tam w tym regionie jest kilka rodzajów dud.
1: Tak, w tym regionie, który jest moim rodzinnym regionem, to znaczy okolice Wolsztyna, Zbąszynia, Leszna, mamy dudy wielkopolskie. Rzeczywiście kilka rodzajów, bo są i te dudy wielkopolskie, na których ja gram, czyli te takie mniejsze, przypominające również koziołka, ale właśnie z takim czarnym, skórzanym workiem, strojące nieco wyżej, ale mamy też na przykład kozła białego, który już wygląda jak taka prawdziwa koza, bo jest zrobiony w całości z ciała kozy. Jak również mamy kozła czarnego, który ma już worek skórzany, ale również tą kozę przypomina. No i mniejsze, takie właśnie bardziej przeznaczone dla naszych właśnie dzisiejszych słuchaczy, sierszenki, czyli takie dudki do nauki gry na tych dudach większych.
3: Bardzo byśmy chcieli usłyszeć ten instrument. Przygotowaliśmy z archiwów Polskiego Radia 3 utwory i każdy z nich pojedynczo byśmy chcieli teraz odsłuchać. Czy słyszeliście o kapeli z Szamotu?
1: Oczywiście.
3: Chcielibyście grać tak jak oni?
1: Tak, to wzorujemy się również, tym starzy muzykanci.
0: Karol, na pewno. Ja to chętnie tańczę do dud.
3: Tak, a z kapelą z Szamotu wybitna śpiewaczka Maria Orlikowa. To wysłuchajmy utworu. Co to za dzieweczka? To jest to przodek szamotulski. Przodek, tak? Możesz opowiedzieć jeszcze, co to jest ten przodek?
1: No taki utwór na trzy. Aczkolwiek przodki to były takie utwory właśnie grane na samym początku, czyli przed kapelą. Dlatego przyjęło się mówić, że kapela, zagrajcie przodka.
2: I można było tańczyć do tego.
1: Tak jest. Najpierw trzeba było zaśpiewać, a potem zatańczyć. No i kapeli coś tam do instrumentów rzucić, jakieś 5 zł albo 10 zł, albo i więcej.
2: My możemy na razie usłyszeć melodię tej pieśni, no samą pieśń i też melodię tańca, ale tańce można będzie dziś też zobaczyć.
1: Tak, będziemy prezentować tańce, muzykę, zwyczaje z regionu południowo-zachodniej Wielkopolski, czyli z okolic Wolsztyna, podczas spektaklu dla najmłodszych, dla dzieci wraz z opiekunami. Myślę, że dla dorosłych również będzie atrakcją zobaczyć, jak się tańczy równego, czyli takiego naszego wielkopolskiego mazurka.
3: A czy trzeba być przygotowanym do tańczenia, czy można tak po prostu przyjść?
0: Można tak po prostu przyjść, my pokażemy, będziemy instruować, jak zatańczyć. Niektóre tańce będą po prostu pokazane, a inne do innych zaprosimy uczestników do tańca i będzie instruktaż tych tańców tradycyjnych.
3: No dobrze, to słuchamy pierwszej melodii. Co to za dzieweczka?

0: I można by uwierzyć redaktorowi Polskiego Radia, którym ja dzisiaj jestem, że słyszeliśmy dudy, ale odrobina sceptycyzmu nigdy nie zawadzi. Czy ty uwierzyłaś?
1: Ja trochę uwierzyłam, powiem szczerze, bo taka opowieść była o tych dudach, no trudno nie uwierzyć.
0: No pojawił się jakiś tam instrument dęty, w sumie to jakoś brzmiało podobnie, ale co tam było, drodzy, opowiedzcie.
2: No taki charakterystyczny instrument dla regionu Szamotu, czyli maryna. Taki duży instrument podobny do wiolonczeli, do kontrabasu, taki bardziej kanciasty, przypominający trapez, instrument, na którym gra się, oprócz tego, że się pociąga smykiem, grając linię basową, to się jeszcze uderza o podłogę. Tam na główce tego instrumentu są takie brzękadła. Także jest to instrument jednocześnie perkusyjny, jednocześnie basujący. Mieliśmy też klarnet, który właśnie najbliżej chyba oddaje brzmienie podobne do dud właśnie, a skojarzenie Szamotu z dudami nie jest przypadkowe, ponieważ w Szamotułach mamy kapelę dudziarską prowadzoną przez mistrza Romualda Jędraszaka i niegdyś etnomuzykolodzy, badacze znaleźli dudy w okolicach Szamotu, dlatego tą kapelę też tam z dudami założono. Zresztą na plakacie Ryszarda Kai reklamującego region Szamotu mamy oprócz maryny, klarnetu i skrzypiec również dudziarza, więc polecamy sprawdzić, jak to na plakatach Kai Szamotuły wyglądają.
1: Ale również gracze z Lęgu, grupa, którą prowadzicie, gra też i na innych takich malutkich instrumentach. Co to jest?
2: Mamy też fujarki, które w Wielkopolsce niegdyś były bardzo powszechne. Mój tata i mama, kiedy paśli krowy, robili sobie takie fujarki z wierzby, strugali różne takie gwizdki wierzbowe. Oczywiście podczas spektaklu prezentujemy też małe ptaszki gliniane, które też na Wielkopolsce można spotkać. I jakie to instrumenty małe jeszcze? Myślę, że to...
1: A z czego robili właśnie tutaj? Wiem, że z trzciny. Z czego jeszcze? Czy trudno taki mały instrument zrobić sobie? Czy każdy dziś może to wykonać?
2: Tak.
1: Jest... Wiedzieć jak pewnie.
2: Tak, ale na szczęście tutaj mamy dzisiaj technologię, internet, więc w internecie nawet ja znalazłem instruktaż, jak taki gwizdek czy fujarkę zrobić. Mamy kilka rodzajów fujarek wierzbowych, bo mamy i tak zwanego żurawia, który jest długości około pół metra, zatyka się go z jednej strony, z drugiej strony nacina się taką wargę, a z drugiej strony zatyka się palcem i można takie różne dźwięki z niego wydawać pasterskie. Cały instrument jest zrobiony na przykład z jednego kawałka kory wierzbowej, który się zdejmuje wiosną, ponieważ rośliny po zimie ruszają, soki puszczają i wtedy łatwo tą korę zdjąć. Także tak, mamy też taką tradycję robienia tych piszczałek. No, w internecie są takie materiały, ale też na niektórych warsztatach przyrodniczych naszych przyjaciół w Wielkopolsce też oni prezentują, jak taką fujarkę wierzbową można zrobić.
1: Takie ekologiczne instrumenty, można powiedzieć po współczesnemu.
0: No i takie instrumenty, które podczas długiej włóczęgi, a nawet może krótkiej drzemki gdzieś w pobliżu lasu, na łące, człowiek sobie wyśni, że mógłby sam zrobić. Także trzeba zanurkować i w odmęty internetu, ale też i wyobraźni, której to wyobraźni naszym przodkom nie brakowało. Jeżeli rzeczywiście wracamy na to pastwisko, to myślę, że bo my już wcześniej w audycji opowiadaliśmy o pastuszkach i o owieczkach i o kózkach.
1: Czy pasliśmy krowy, czy umiemy

0: doić kozy, krowy?
1: No to w takiej karierze pasterskiej na pewno pojawiały się momenty, no, kiedy człowiek zaczynał się nudzić. No to wtedy wyobraźnia buzowała.
2: Tak, tak. Nawet w spektaklu prezentujemy taką jedną pieśń, która jest pieśnią na Zielone Świątki. Na Wielkopolsce był taki zwyczaj, że ubierano chłopca lub dziewczynkę, a kiedyś to już mężczyznę, w rośliny, we wszystkie takie gałęzie, co się wiosną budziło do życia. Może Asia
0: powie. Właściwie no nie musiał być to chłopak koniecznie. Mogłaby być to dziewczyna, albo chłopak, albo właśnie para, którą ubierano w gałązki, liści, na przykład gałęzie klonu, albo brzozy, właśnie drzew, które najwcześniej na wiosnę wypuszczają liście. Przybierano ich, nazywano ich majową królową albo majowym królem. No i organizowano taki po wsi piękny zielonoświątkowy pochód. Cała wieś się zbierała, poświęcano pola, całe gospodarstwa.
3: Coś podobnego jak na Polesiu kust, ubieranie kusta. Tak. To jest bardzo podobne.
2: Dokładnie tak. I tutaj możemy też powiedzieć, że właśnie podczas dzisiejszego spektaklu będziemy prezentować tak metaforycznie właśnie ten obrzęd. I tam się tak właśnie a propos pasterzy i wypasu śpiewa taką pieśń. Paślimy bydło w dębinie znaleźli króla, w zielinie znaleźli króla, w zielinie. Bez bucisków, bez porczysków, tylko w samej zielinie. Taki wiosenny obrzęd, takiej wiosny już na pełnej, kiedy wszystko budzi się do życia.
1: No to czas wysłuchać następnego utworu w wykonaniu kapeli z Szamotu i Marii Orlikowej. Z pola jedziemy.

0: Kapela z Szamotu, Maria Orlikowa, z pola jedziemy. To były jakie melodie? Oberkowe? Mazurkowe?
1: Właściwie to jest taki mazur, taki przejezdny czy pochodny utwór, który się po prostu śpiewało, jak się z pola jechało podczas dożynek. No to właśnie ten czas teraz.
0: A w naszym studiu w Żelazowej Woli jest

0: są gracze z Łęgu i właśnie o godzinie 12 w namiocie tańca będzie spektakl opowiadający o czterech porach roku. Wiosna, lato, jesień, zima na wsiach wokół Wolsztyna. Co to za wioski? Co tam się dzieje?
1: To są takie wioski właśnie położone na granicy historycznej Wielkopolski, Brandenburgii i Dolnego Śląska. Czyli takie wioski typu Kębłowo, Obra, Wieleń, Kaszczor, Adolfowo. Takie wioski, w których ja spędziłem część dzieciństwa po prostu. Tam stamtąd pochodzi moja cała rodzina. I te wioski są położone wzdłuż rzeki Obry. To znaczy tam akurat teraz są, rzeka została przekształcona w takie trzy równoległe kanały, ale są to takie rozlewiska, właśnie dużo wierzb, olch, dużo przyrody. I wokół tego właśnie bardzo ciekawa kultura, bardzo barwna, bogata i też muzycznie bardzo ciekawa.
2: Ale też nazwy niezwykłe i miejscowości, i rzek. Nawet mógłbyś powtórzyć niektóre z nich i troszkę opowiedzieć, bo ja jestem zupełnie zaskoczony.
1: No na przykład nazwa Wolsztyn nie pochodzi tak naprawdę od wełny i kamienia, chociaż to jest jedna z wersji, ale mówi się, że Wolsztyn, nazwa pochodzi od Ols, od miejsca, od Olszyny. To znaczy od miejsca takiego podmokłego, bagnistego, bo rzeczywiście na moją rodzinną wioskę Kębłowo mówili kiedyś błota. To znaczy, że błota. Tam są błota i jest bardzo dużo wody i jest to taki podmokły teren. No tak, te nazwy oddają tą toponimię tego miejsca.
2: A czy to jest tak, że to jest opowieść o dawnym języku polskim, czy to jest też opowieść o takim pograniczu, w którym słowa wędrowały pomiędzy miejscowościami, ludźmi? Opowiedz.
1: No tak, to jest, to wszystko tak oddaje ten klimat. Teraz dokładnie nie przytoczę tak na szybko tych nazw, ale no tak, to słowo też nas jakoś tam kształtuje, naszą rzeczywistość i zawsze gdzieś tam ta historia w tych nazwach jest.
3: Ale na pewno miało wpływ na te nazwy sąsiedztwo niemieckie, prawda? Tak, i dużo jest, praktycznie każda twoja miejscowość z twojej okolicy, z twojego regionu ma odpowiednik też niemiecki, nie?
1: Tak, na starych mapach można właśnie pobawić się w taką rodzinną zabawę i na przykład stare mapy sobie odtworzyć i zobaczyć, jak to kiedyś wioski z naszej okolicy, jakie to miały nazwy. Właśnie Wolsztyn to był Wolsztyn, czy Kębłowo to był Kibeln, albo na przykład też tak śmiesznie wyszło akurat, z Bąszyń to był Bęcen i tak dalej. Więc to są takie fajne historie pogranicza, o których Piotrek powiedziałeś.
0: A można jeszcze dostrzec te stare nazwy gdzieś w przestrzeni tych wiosek, miasteczek?
1: Nie widać ich aż tak dobrze, aczkolwiek niektóre kamienice posiadają jeszcze stare szyldy, gdzie można widzieć właśnie pod tą starą, nowszą warstwą tynku te stare nazwy, nie piekarni, tylko na przykład bekeraj.
2: No jest w tym jakiś paradoks, że teren pogranicza i też czasem trudnej historii pomiędzy społecznościami jest też miejscem no, niezwykłej pamięci o kulturze minionych wieków, bo jako się rzekło, polska duda mi stała, grano wszędzie i na Mazowszu, i na Kujawach, i na Podlasiu, i w górach, a to jest region, który tą pamięć szczególnie przechował.
1: Tak, wydaje mi się, że to zawsze trochę tak działa, że tam, gdzie jest duża różnorodność, jest, ta różnorodność staje się bardzo taka wyraźna i to jest właśnie to, o czym my chcemy też opowiedzieć, że różnorodność jest piękna i jeżeli jest jeszcze bardziej wyrazista, to czyni naszą rzeczywistość jeszcze taką fajniejszą, weselszą.
2: A gdyby ktoś zamarzył sobie grać na dudach, to jak zacząć? Czy na wielkim, kosztownym, wspaniałym instrumencie, czy jakoś inaczej?
1: Z tego, co ostatnio widać, coraz więcej ludzi interesuje się dudami. Mamy takiego budowniczego, akurat nie z Wielkopolski, tylko z gór, pana Szutkę, który robi bardzo tanie dudy. Polecamy z tego miejsca.
2: Piotr Szutka.
1: Piotr tak. Szutka, budowniczy instrumentów. Także jak najbardziej można w tę stronę się zwrócić. A jeżeli chodzi o takie profesjonalne dudy wielkopolskie, no to trzeba w okolice Poznania przyjechać, Fryderyk Jankowski na przykład, czy Bartek Mendlewski robią dudy wielkopolskie.

0: polskie, to już jest instrument trudniejszy. Ale dla początkujących my polecamy pana Szutkę.
1: A czy nie najlepiej zacząć od szerszenek?
0: Można też zacząć od szerszenek, oczywiście. Też w okolicach Zbąszynia uczą na szerszenkach. Wiadomo, wtedy bez miecha, tylko dmuchane, ale już można sobie palce przyzwyczaić do przebierania na przebierce.
2: A to jest taki po prostu prostszy instrument? Na czym to polega?
0: No, że najtrudniejszym elementem dud jest miechowanie. Za pomocą dymki trzeba po prostu machać prawą ręką, a może nie wszyscy...
3: Dymka to taka pompka.
0: Dymka to taka pompka jak do materaca czy do grilla. I nie wszyscy wiedzą, że przebieranie ręką na przebierce, wygrywanie melodii i machanie tą samą ręką nie w rytm muzyki, tylko pompowanie tego powietrza zajmuje ten sam procesor, czyli tą samą półkulę mózgu, więc jest to trudne zadanie. Więc na początek nauczmy się, żeby mózg najpierw nauczył się wygrywać melodię bez tego pompowania, a potem przejdźmy do dymki, czyli najpierw szerszenki, potem dudy.
2: A co dla ciebie było najtrudniejsze w tym, w nauce właśnie grania na dudach?
0: Chyba to, żeby mieć gdzie grać i mieć gdzie ćwiczyć, ponieważ dudy są bardzo głośnym instrumentem i nie zawsze w mieszkaniu wszyscy sąsiedzi to tolerują, więc fajnie jest po prostu znaleźć przestrzeń, gdzie można na tym instrumencie grać. To jest moim zdaniem najtrudniejsze, żeby mieć gdzie i żeby ludzie wokół was w tym wspierali.
3: Ale cichsze od instrumentów jest śpiewanie. Czy można zacząć od śpiewania?
1: No, myślę, że jak najbardziej. Może nawet coś zaśpiewamy, zaprezentujemy.
0: Tak, najlepiej po prostu muzykę najpierw mamy w sobie, a potem przekazujemy ją do instrumentu dla innych ludzi, więc Piękne. Najlepiej zaśpiewać. Otwierajcie.

0: wyglądać. No i zachwycająco.
1: Zachwycająco. Ja już chcę tańczyć Vivata. Będzie dzisiaj taka okazja?
0: Zagramy coś podobnego, bo będzie taka zabawa, która nazywa się Kowal. A tam oprócz tej części takiej, bym powiedział, gimnastycznej, pojawi się też kawałek Vivata.
1: Tak, to jest bardzo znany wielkopolski taniec. Czasem wydaje się, że jak tak można szybko tańczyć, ale można.
2: A śpiewacie Kowala?
0: Ja tam nie pamiętam słów, bo one były chyba po niemiecku. Herr Schmidt. Tanz du mit.
2: No to zrobiło się międzynarodowo. No bo tu mamy i Ukrainę, i Niemcy, i Polskę, ale rzeczywiście tak to bywało w życiu społeczności wiejskich, że i narody, i społeczności się mieszały i bardzo często to było źródłem po prostu nowych pomysłów, nowych wynalazków. Na pograniczu wydarzały się rzeczy fantastyczne.
1: Dokładnie. Otóż gracie z Łęgu o godzinie 12:00 spektakl dla dzieci Wiosna, lato, jesień, zima na wsiach wokół Wolsztyna. I to wszystko będzie można zobaczyć i usłyszeć w namiocie tańca w parku w Żelazowej Woli, bardzo blisko od domu urodzenia Fryderyka Chopina. Zapraszamy. Wyszło słonko w międzyczasie i też nawet trochę mniejszy wiatr i już coraz więcej ludzi tutaj się pojawia, więc wszystko będzie pięknie grało.
2: A my się z wami żegnamy z całego serca i na pożegnanie wysłuchamy przepięknie zaśpiewanej pieśni Oj, ino, ino, moja Halino. Śpiewa wybitna śpiewaczka wiejska Franciszka Ciesiółkowa. Uwaga! Tak śpiewająca, że uważne ucho jest w stanie usłyszeć tam instrument, o którym tyle dzisiaj opowiadaliśmy i na pewno w następnych audycjach jeszcze nieraz go usłyszymy.
1: Słuchamy uważnie.
3: Łajeno, jeno, moja chodzieno, coś mi obiecała, to mi zginęła. Łajeno, jeno, moja chodzieno.

coś mi obiecała, to mi zginęła. Obiecałaś mi kuliawe prosie, poszła do wody i utopiła się. Obiecałaś mi kuliawe prosie, poszła do wody i utopiła się. Łajeno, jeno, moja Heleno, coś mi obiecała, to mi zginęła. Obiecałaś mi świnie burą, ta psia dusza łódźka dziurą. Łaj da dana, dana, da dana, łaj dana, dana, da dana, łaj da dana, da dana, łaj dana, dana, da dana.

0: Zmieniliśmy światy. Przewędrowaliśmy z dalekiej Wielkopolski na mazowieckie łąki, na których i pasły się zwierzaki przeróżne, ale też chłopcy i dziewczyny potrafili zagrać na przeróżnych instrumentach. Słyszeliśmy fujarkę, na której grał pan Jan Szpil i był to oberek.
1: Bardzo piękny oberek. Ja tak sobie jeszcze przypominam te właśnie tematy, które tak często pojawiają się w naszej audycji a propos łąki, spędzania czasu na łące, wypasania krów, owiec, no właśnie, śpiewanie, granie na takich różnych prostych, własnoręcznie wykonanych instrumentach. Ale też, wiesz co, Piotrek, zdarzyło mi się zasnąć na łące. Wyobrażasz to sobie?
0: Tak.
1: I krowy poszły po prostu na drugą stronę rzeki. I co? I trzeba było iść za nimi przez tą rzekę.
2: I udało się?
1: No pewnie, że się udało. No jak mogło się nie udać?
0: Ale to ja dzielę to doświadczenie, bowiem na wiosnę, jak zacznie grzać słonko i człowiek położy się na trawie i jeszcze spojrzy na niebo, a tam chmurki, a tam niebiesko, a tam wiatr. No to rzeczywiście można się do tej przyrody przytulić i zagłębić i no, rozpocząć marzenia, które są przygodą.
1: A miałeś coś takiego jako dziecko, że patrząc na chmurki wyobrażało się, że tam jest baranek na przykład, albo nie wiem, duża krowa.
0: Albo piesek.
1: Na przykład.
0: Ja nawet nie musiałem sobie wyobrażać, bo po prostu je widziałem.
1: Ja wyobrażałam. Nie było aż tak.
0: Przed nami zasiada ekipa złożona z młodych muzykantów. Widzę bębenki. Dwa bębenki. No to będzie muzyka fest. Dwa instrumenty perkusyjne. I widzę też akordeon. I uśmiechniętą buzię za tym akordeonem. I wiolonczela, która zobaczymy i usłyszymy, czy gra jak wiolonczela, czy jak basy. To będzie zagadka. I skrzypki. Dwa przepiękne instrumenty. I klarnet. No, klarnet, który jest instrumentem, który w długą odbył wędrówkę od tej wiejskiej, polnej fujarki. No i trzecie skrzypce, a tam za trzecimi skrzypcami organizator. Bardzo ważny dla dzisiejszego dnia w Żelazowej Woli, Mateusz.
1: Mateuszu, a cała twoja ekipa to Mazowieckie Ognisko Muzyki Tradycyjnej z Garwolina. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: No właśnie, Mateuszu, opowiedz

0: Proszę, jak tutaj się znalazłeś w Żelazowej Woli? Co robisz w ogóle?
1: Chcieliśmy pokazać fragment tej pięknej rzeczywistości związanej z, właśnie z muzyką tradycyjną, w której od lat, którą się karmimy, którą żyjemy. Dzisiejszy dzień poświęcamy transmisji tradycji, przekazowi i nowemu, bo jest mnóstwo fantastycznych ekip, grup, młodych ludzi ze swoimi mistrzami, którzy w swoich miejscach kontynuują, praktykują, ożywiają to dziedzictwo muzyczne, którego słuchaliśmy w archiwalnych nagraniach, o którym czytaliśmy w książkach. To wszystko jest żywe i zależało mi na tym, żeby tak ten program zbudować, żeby to było takie aktualne i żywe. Także dzisiejszy dzień to są młodzi muzykanci, którzy grają dla innych dzieciaków, dla młodzieży, dla rodzin z dziećmi. To jest taki dzień rodzinny. Jestem tutaj ze swoimi uczniami. Mazowieckie Ognisko Muzyki Tradycyjnej w Garwolinie. To jest takie nasze miejsce na Mazowszu Leśnym, gdzie co środę muzykujemy ze sobą. Uczymy się różnych fajnych tańców, fajnych melodii. Gramy dla społeczności lokalnej. Budujemy taką fajną grupę, z którą po prostu jest też fajnie gdzieś pojechać. Spotykamy się z innymi ogniskami muzyki tradycyjnej. To jest ten dzień dzisiejszy, ale generalnie jesteśmy tu dlatego, żeby przybliżyć takie źródła, z których czerpiał Fryderyk Chopin. Przecież on spotykał się z wiejskimi muzykantami, słuchał ich muzyki i stąd zaczęła się ta fantastyczna twórczość, którą się zachwycamy. Stoi tu namiot tańca. Mamy za sobą cały dzień warsztatów tańca w takiej wersji niestylizowanej, w formule takiej wiejskiego tańca. Mamy za sobą bardzo ciekawą, taką muzyczny wieczór potańcówkowy. Było dużo muzyki tradycyjnej z różnych miejsc Polski, ale też były ciekawe spotkania muzyków jazzowych z muzykami tradycyjnymi, bo też uważam, że ważne jest, żeby spotykać się z różnymi sąsiednimi gatunkami muzycznymi, nie tylko grać swoje, ale muzykować ze sobą. Myślę, że ta idea była bliska też Fryderykowi Chopinowi. Inaczej by nie powędrował do karczmy, żeby słuchać wiejskich grajków.
0: Byłam przez chwilę na jam session, o którym mówi Mateusz Niewiński, lider kapeli Niewińskich i uczestnik wielu, wielu muzycznych projektów muzyki tradycyjnej i też właśnie o tej, o której wspomniałeś, gdy ten język muzyki, język muzyczny nie zna granic. I mamy też uczniów, to może opowiedz, co to jest za grupa, jak często się spotykacie?
1: To jest Mazowieckie Ognisko Muzyki Tradycyjnej, które powołałem po prostu w swoim miejscu, w którym mieszkam, bo brakowało mi takiej ekipy, brakowało mi takiego towarzystwa do muzykowania. Też są tutaj moje dzieci w tej grupie, Witek i Marysia. Ale tak naprawdę to jest taka zgromadzenie kilku rodzin muzykujących. Także mamy co środy swoje spotkania, gramy na potańcówkach, też powołujemy takie małe wydarzenia na Mazowszu Leśnym poświęcone tradycji, bo tego jest wciąż może za mało troszeczkę u nas. I generalnie robimy też własne ekspedycje i spotkania z innymi muzykantami młodego pokolenia. Taka jest koncepcja.
0: Może chwila na to, żeby usłyszeć te instrumenty, o których opowiedzieliśmy na początku naszego spotkania tutaj w studiu

0: plenerowym w Żelazowej Woli.
1: To bardzo prosimy. Szykują się bębenki, szykuje się akordeon i basy, wiolonczela i klarnet i skrzypce. I kierownik zespołu Mateusz Niwiński. Bardzo prosimy. Będzie to ulubiona melodia?
2: Moja na pewno, ale też widzę te uśmiechy na twarzach. Myślę, że to jest radosne granie raczej niż z przymusu.
1: Startujemy.

0: Mazowieckie Ognisko Muzyki Tradycyjnej. Co zagraliście dla nas?
1: Zagraliśmy takie dwa stare powiślaki spod Maciejowic Kościuszkowskich. To jest takie specjalne miejsce w naszym powiecie, w naszej gminie, gdzie jeszcze niedawno mogliśmy takich wiekowych muzykantów posłuchać, pograć. Gramy melodię po nich. Chciałbym zaprosić też dzisiaj na tańce i zabawy z Mazowsza Leśnego, które poprowadzi nasze ognisko. Będziemy animować, będziemy grać dla innych, jeżeli jesteście ciekawi, jak się tańczy na przykład kajduka, albo miotlarza, albo co tam jeszcze mamy? Kokoszkę właśnie. To przyjdźcie do nas, do namiotu tańca o godzinie
0: 16:15.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy, a teraz może jeszcze trochę młodzi muzykanci opowiedzą o graniu, o nauce gry, poznawaniu muzyki tradycyjnej. Jak dołączyliście do tego ogniska muzyki tradycyjnej? Kto chciałby opowiedzieć?
2: Las rąk. Dzieci, o, może Marysia.
0: Jak dołączyliście do ogniska?
3: Ja jestem córką Mateusza, więc po prostu od razu byłam włączona, bo od małego z nim gram. No ale zresztą poznaliśmy się z tego powodu, że chodziliśmy razem do szkoły muzycznej i mieliśmy jakieś wspólne zajęcia. Jakoś tak reszta tak również zaczęła się interesować tym, co my, i zaczęliśmy się spotykać oddzielnie, żeby się uczyć trochę innych melodii niż w szkole muzycznej, ale no.
2: A jak się dopełniają te światy grania w szkole i grania do zabawy?
3: No, to znaczy fajnie mieć jakieś wykształcenie muzyczne, aby zacząć grać muzykę ludową, ponieważ jest o wiele łatwiej się nauczyć tych melodii, ale czasami troszeczkę to koliduje, ponieważ muzyka tradycyjna jest taka bardziej ekspresyjna i

0: taka luźniejsza, więc czasami po prostu te zasady narzucone w szkole muzycznej nie są potrzebne podczas grania muzyki lodowej.
1: I to wszystko ze słuchu? Jak to jest? Jak odbywa się ten przekaz?
0: Tak, no jest tak, że zazwyczaj tata zaczyna grać melodię i po prostu próbujemy po kolei sobie powoli tą melodię grać, ale no czasami oczywiście jakoś tak, nie wiem, dźwiękami się łapiemy, no i jak ktoś nie potrafi, to staramy się pomagać, ale no fajnie nauczyć się tak ze słuchu poznawać te melodie.
2: A ja mam pytanie do bębnistów, no bo ja też czasem trzymam bębenek i chciałem zapytać o początki kariery, inspiracje i łatwo jest zacząć grać na bębenku?
3: Jak dla mnie, no to mnie mama uczyła grać, więc no ja... Dla mnie to łatwo. Nie wiem. Agnieś, powiedz coś.
4: No, czasem łatwo, czasem trudno.
2: A czy przyjemnie?
4: Tak, przyjemnie.
2: No dobrze, to my w takim razie odsłuchamy razem z naszymi słuchaczami oberka weselnego granego przez kapelę braci Trzpilów z Garwolina. To są wasze okolice, Mateuszu?
5: Tak, dokładnie. To jest taka słynna kapela z Mazowsza Leśnego, ze wsi Mierżączka pod Garwolinem. Zresztą co roku robimy tam takie wspominkowe potańcówki pamięci właśnie braci Trzpilów i Heleny Staroszowej, śpiewaczki pochodzącej stamtąd, gdzie gra nasze ognisko.
2: A w jakiej porze roku to się odbywa?
5: To jest zawsze jesienią, 19 września. Już teraz zapraszam z tego miejsca na takie fajne wydarzenie.
2: A gdyby ktoś z wami chciał się spotkać i przyjechać tam, to skąd może zdobyć informacje?
5: Będzie niebawem wydarzenie na Facebooku.
2: No, ale...
5: Mazowieccy muzykanci i ich muzyka. Taki jest tytuł tego wydarzenia. Stamtąd czerpiemy wszelkie informacje. Korzystamy z nowych mediów oczywiście. Nie tylko gramy starą muzykę, ale używamy
2: nowoczesność. No dobrze, ale na jakim profilu?
5: Kapela Niwińskich. Zapraszam, tam są wszystkie aktualności odnośnie też ogniska naszego.
2: To póki czas prosimy tam poklikać, polubić i no i wszystkie informacje będą. Ja tam raz byłem zachwycony, wspaniała jest to radosna okoliczność, piękna stodoła, tłum radosnych, fantastycznych ludzi.
1: Ja jeszcze nie byłam, no nie byłam, ale trzeba będzie dojechać.
2: Słuchamy kapela braci Trzpilów i uwaga, proszę posłuchać bębenka, wirtuozerskie to jest granie.

weselny, a my jesteśmy z ogniskiem muzyki tradycyjnej z Garwolina. Mateusz Niewiński, mistrz, który przekazuje młodemu pokoleniu muzykę tradycyjną. I

0: Tak się zastanawiam, Mateuszu. W naszym dzieciństwie nie było takiej okazji, nie było ognisk muzyki tradycyjnej. Owszem, mogliśmy słyszeć tę muzykę na zabawach, na weselach, w domu, śpiewanie, granie, ale tak, żeby uczyć się tradycji raz w tygodniu, to raczej nie.
1: To jest trochę tak, że ja zetknąłem się z muzyką tradycyjną dosyć późno. To nie było dzieciństwo, ale taki okres studiów i młodości takiej poszukiwania rzeczy ciekawych. I wtedy miałem tą fantastyczną okazję spotkać wiejskich mistrzów jeszcze dat przedwojennych, których słuchaliśmy, od których się uczyliśmy. Teraz już ich nie ma z nami i myślę, że taki moment przyszedł, żeby to ponieść dalej. Stąd też ta cała idea ognisk muzyki tradycyjnej, fantastyczny, bardzo prosty taki koncept po prostu, żeby w takim społecznym, organicznym, organiczny sposób przekazywać, ale nie robić z tego jakiegoś uniwersytetu, jakiejś takiej twardej szkoły, bo to zupełnie nie o to przecież chodzi. I takich miejsc jak nasze jest kilkadziesiąt w Polsce, gdzie właśnie ta praca w takich serdecznych, małych społecznościach się toczy i to jest też adresowane do wewnątrz, czyli dla tych rodzin, dla tych społeczności. Mam nadzieję, że to będzie taki zaczynek takiego prawdziwego odrodzenia muzyki tradycyjnej w Polsce. Właśnie taki pozasystemowy. Nie mamy przecież uczelni wciąż, które się tym zajmują. I może dobrze, niech to w takim trybie mistrz-uczeń sobie się toczy.
2: Gdyby ktoś z Was zamarzył, żeby zacząć grać na instrumentach, żeby zacząć szukać osoby, która tą przygodę z nim zacznie, może poszukać informacji na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, który wspiera takie inicjatywy, ale też istnieje portal muzykatradycyjna.pl, powtórzę, muzykatradycyjna.pl, i tam informacji i opowieści takich, tak jak mówi Mateusz, od serca mnóstwo o ogniskach się znajdzie i można się kierować we własną drogę.
0: Tak, i teraz może jeszcze posłuchamy jakieś melodie z Waszych stron. Mazowieckie Ognisko Muzyki Tradycyjnej w naszym studiu plenerowym w Żelazowej Woli. Co to będzie?
1: Zagramy Owczareczki, czyli takie melodie Pasterzy Owiec spod Garwolina.
2: Tak, to jest dzień, kiedy tych owczarków już tutaj było z pięć. Także to jest dzień owczarka w Żelazowej Woli i do późnego wieczora tutaj można przyjść, bawić się, tańczyć i muzykować. Słuchamy.

0: Mazowieckie ognisko muzyki tradycyjnej z nami tutaj i też publiczność wokół naszego studia plenerowego. Trwa czwarty festiwal kultury regionalnej w Żelazowej Woli i po raz pierwszy w tym roku pojawił się element z kultury tradycyjnej, muzyki tradycyjnej. To namiot tańca, twórcy, a także koncerty kapel ludowych.
1: Grają kapele dorosłe, kapele dziecięce. Przybywajcie, cały czas jest szansa. Nawet gdyby z Katowic wyruszyć, to jeszcze na godzinkę dobrej zabawy traficie. Żegnają was Marianna Krill.
0: Piotr Piszczatowski, także wydawczynią audycji była Kasia Pietrzak, której bardzo dziękujemy. Realizator w Warszawie Filip Górski, a tutaj na miejscu w Żelazowej Woli Adrian Zaremba. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Oj, żeby na Powiślu woda nie topiła, oj, to by Powiślunka we złocie chodziła. Oj, to by Powiślunka we złocie chodziła. Oj, ale na Powiślu woda co rok topi, oj, a ta Powiślunka jak snopek kunopi. Oj, a ta Powiślunka jak snopek kunopi. Oj, Tatra moja, Tatra, cóż ja banda jadła, a groch się nie urodził, kapusta przepadła. Oj, groch się nie urodził, kapusta przepadła. Oj, groch się nie urodził, oj, urody nie było, oj, kapusta przepadła, bo deszczu nie było. Oj, kapusta przepadła, bo deszczu nie było. Oj, dziewczyno kochano, oj, pokosnum kolano, oj, pokosnum i dalej, będziem się kochali. Oj, pokosnum i dalej, będziem się kochali. Oj, jak ją byłam młody, oj, nie było na damie, oj, bo same dziwuchy przylotały do mnie. Oj, bo same dziwuchy przylotały do mnie. Oj, jak będę umierał, oj, kozą sobie zagrać, żeby mi się było ładniej z tego światu zabrać. Oj, żeby się było ładniej z tego światu zabrać.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.

0: wami podpisuje rękami, nogami i wszystkimi w ogóle swoimi kończynami. Dzień dobry, witam wszystkich odkrywców i tych małych i tych dużych. Marta Pawałowska, Ania Jończyk i Franek. Cześć Franku.
1: Hej.
0: Wracamy do was po wakacyjnej przerwie, wracamy do naszych wspólnych wędrówek po polskich
1: parkach narodowych.
0: Oczywiście, wakacje się skończyły. Plecaki, no przynajmniej te, których używacie podczas wędrówek, na chwilę lądują w szafie. No, ale my dzisiaj będziemy się zastanawiać nad pewną bardzo ważną kwestią. Pojawi się takie pytanie, które właściwie będzie królowało przez te dwie najbliższe godziny w Polskim Radiu Dzieciom i w audycji Hej Przygodo. Czy razem z końcem wakacji kończą się też nasze przygody w polskich parkach narodowych? No i co ty o tym sądzisz, Franek?
1: Z jednej strony sądzę, że tak, no bo po prostu jest rok szkolny, ma się mniej czasu. No nie ma się tego czasu, że na przykład jak jest weekend, to się wyjeżdża tylko na 2 dni, a wtedy się wyjeżdżało na 2 tygodnie.
0: Mm-hmm. No czyli tutaj rzeczywiście ten czas jako jeden z wyznaczników działa na niekorzyść takich wędrówek.
1: Tak, ale jest też dobrze, bo można w ogóle pojechać.
0: O, proszę, i to jest dostrzeganie plusów w każdej sytuacji. No a co powiesz o tym, że dzięki takim podróżom właśnie w trakcie roku szkolnego możemy poobserwować przyrodę, którą spotykamy w polskich parkach narodowych też o innych porach roku niż tylko tej wakacyjnej porze roku. Jaka pora roku jest w wakacje?
1: Lato.
0: Lato, dokładnie. A podczas roku szkolnego jakie mamy pory roku? Już za chwilę się zacznie. Jesień. Później.
1: Zima.
0: I?
1: Wiosna i kawałek lata.
0: I kawałeczek, ale taki bardzo niewielki, chyba tydzień, niecały. No i zobacz, no i to też pokazuje, prawda, że w trakcie roku szkolnego mamy aż 3 różne pory roku, a w trakcie wakacji tylko jedną. Więc tak sobie myślę, że to jest też taki powód, który wskazuje nam na to, że jednak warto, nawet jak sam zaznaczyłeś, chociaż na te 2 dni wyruszyć po taką niesamowitą przygodę, która można nas spotkać w polskich parkach narodowych. Zresztą, no jeszcze tak naprawdę to cały czas oficjalnie mamy lato. Jesień dopiero zbliża się wielkimi krokami. No i tak sobie myślę, że owszem, wyprawy, nawet te weekendowe, o których tutaj już mówiliśmy, są super, ale czasami warto poobserwować przyrodę, zwierzęta, rośliny, nawet podczas spacerów. Można wówczas poszukać takich ukrytych, najróżniejszych skarbów związanych z naturą i odkryć mnóstwo niezwykłych ciekawostek. No i dzisiaj sprawdzimy między innymi, co takiego ciekawego można robić w parkach narodowych właśnie po wakacjach. O tym sobie wszystkim porozmawiamy koniecznie, zostańcie z nami.

0: Ciekawa jestem, Franek, czy tobie podczas wypraw po polskich parkach narodowych też towarzyszą jakieś piosenki?
1: No, tylko na audycji.
0: A nie nucisz sobie, na przykład wędrując, wspinając się na jakiś szczyt różnych melodii?
1: Czasami.
0: Czasami? Ale to są takie piosenki, czy też utwory, które najbardziej lubisz, czy też które kojarzą ci się z daną sytuacją?
1: Które lubię.
0: Które lubisz. No ja też tak mam, rzeczywiście. Mam parę piosenek, które na przykład dodaje mi odwagi, kiedy mi jej brakuje, albo energii, kiedy jej potrzebuję, więc jak najbardziej tutaj te piosenki też towarzyszą nam podczas takich dzikich wypraw. A podczas dzikich wypraw nie brakuje oczywiście dzikich przygód. I skoro teraz jesteśmy w temacie tych przygód, one się pojawiają właściwie cały czas podczas naszych rozmów związanych z polskimi parkami narodowymi, to tak sobie myślę, że czas sprawdzić, czy wśród naszych młodych słuchaczy są prawdziwi tropiciele. No bo przecież odkrywca nie potrzebuje wakacji, co już ustaliliśmy, by ruszyć na taką dziką wyprawę. Czasami wystarczy las, park, nawet taki, wiecie, najbliższy, miejski, ścieżka i bardzo uważne oczy. Jak najbardziej. Coś jeszcze byś do tego dodał?
1: Można nawet w własnym ogrodzie, jeśli ktoś ma. Albo na balkonie, jeśli ma się taki większy balkon, a tam doniczki.
0: Super, super podpowiedź, bardzo fajna. No i w związku z tym postanowiłam, że się troszeczkę pobawimy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej zabawy, która nazywa się Misja
1: Młodego
0: Tropiciela. Polega ona na rozwiązaniu dwóch zagadek. Pierwszą usłyszycie już za moment, drugą w drugiej części, w drugiej godzinie naszego dzisiejszego dzikiego spotkania, więc koniecznie bądźcie z nami, a później będziecie musieli wysłać odpowiedzi na obie te zagadki na nasz adres mailowy parkinarodowe.polskieradio@polskieradio.pl. Pod ten adres wysyłajcie właściwe odpowiedzi i dla tej osoby, która jako pierwsza te dwie właściwe odpowiedzi do nas wyśle, pod ten adres mailowy, o którym wspominałam przed momentem, mamy super niespodziankę, a tą niespodzianką jest dzisiaj... Nie no, zdradzę, Franek przyłożył palec do ust, żeby jeszcze nie mówić.
1: No bo skoro to niespodzianka, to ma być...
0: Niespodziewana przesyłka. No dobra, dobra, to nie będę mówiła w takim wypadku, ale chyba możemy uchylić rąbka tajemnicy, że jest to coś, co się przyda podczas każdej wyprawy, co?
1: Tak.
0: Potwierdzasz?
1: Tak, muszę. No bo ja bez tego tu bym nie przyszedł.
0: Mhm. I chyba podczas każdej wyprawy towarzyszy tobie to coś.
1: No.
0: Więc i wam się z pewnością przyda. No ale pewnie już nie możecie się doczekać tej zagadki. Zatem oto i ona. Nie mam nóg, a potrafię wędrować. Nie mam rąk, a potrafię budować. Zostawiam po sobie ślady nad rzekami i jeziorami, a moje zęby są tak mocne,

jasne, że potrafią ściąć drzewo. Kim jestem? Moi drodzy, to jest pytanie właśnie do Was. To jest pierwsza zagadka, a przypominam, że trzeba odpowiedzieć na obie i wysłać je pod adres mailowy parkinarodowe@polskieradio.pl.

Wzniósł chmur wiatr upałów Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradów, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę,

Strachonicie! Czy to jest Wydział Zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę.

0: Och, myślę, że słonko będzie świeciło, a przynajmniej ja będę bardzo, bardzo mocno trzymała kciuki za to, by świeciło już za 2 tygodnie nad Drawieńskim Parkiem Narodowym. Dlaczego? Bo właśnie wtedy szykuje się tam niesamowite wydarzenie, ale więcej na jego temat opowie Wam nasz telefoniczny gość, którym jest dzisiaj Irmina Jasińska-Szymkowiak właśnie z Drawieńskiego Parku Narodowego. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, słuchaczy.
0: Czy słońce przyda się 19 września nad Drawieńskim Parkiem Narodowym?
1: Tak, tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Na razie mamy szczęście co do pogody, także myślę, że w tym roku również nam się poszczęści z pogodą.
0: A co to takiego wówczas się będzie działo? Bo ja jeszcze naszym słuchaczom nic na ten temat nie opowiedziałam, a rzeczywiście będzie się bardzo dużo rzeczy działo.
1: Tak, tak, myślę, że tak. To jest wydarzenie Historia w Jabłoniach zapisana. To jest piknik edukacyjny, który odbywa się już u nas w Drawieńskim Parku od wielu lat. I zawsze jest to trzeci tydzień września, w tym roku przepada na 19. I wszystkie wydarzenia zaczynają się, wszystkie aktywności zaczynają się właśnie od godziny 11. No myślę, że to jest piknik taki przeznaczony nie tylko dla najmłodszych, ale również dla starszych. Także wszyscy, każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Także będą atrakcje dla dzieci, ale również właśnie treści przeznaczone dla starszych. I taką naszą wartością edukacyjną są na pewno prelekcje edukacyjne i w tym roku będzie jedna prelekcja będzie dotyczyła pszczelarstwa, natomiast druga będzie związana z ptakami i tutaj prelekcja będzie połączona z lotem ptaków jastrzębia Harisa. Także będziemy mieli spotkanie z pszczelarzem i z sokolnikiem.
0: Ale to jest niesamowite i rzeczywiście brzmi bardzo, bardzo interesująco i jednocześnie tajemniczo. No bo co mają wspólnego jabłonie z pszczołami i jeszcze do tego z ptakami drapieżnymi?
1: A no tak, tak. Tutaj właśnie na pewno sokolnik i nasz, że tak powiem, kolega z Drawieńskiego Parku, specjalista, ornitolog, właśnie będzie pokazywał, będzie mówił, jaką właśnie rolę spełniają ptaki drapieżne w sadownictwie.
0: Ach,
1: także to będzie ciekawe, więcej nie zdradzę, także oczywiście zapraszam. Tak jak powiedziałam, całe wydarzenie zaczyna się od godziny 11, ale tutaj, że tak powiem, będą... Może powiem troszeczkę, co będzie jeszcze się działo oprócz tych prelekcji.
0: Koniecznie, bo ja tutaj próbuję tak informacji jak najwięcej uzyskać, ale wcale się nie dziwię, że jeszcze wiele z nich jest owianych tajemnicą, no bo to o to chodzi, żeby samemu przyjść, zobaczyć na swoje własne oczy, spróbować skosztować, ale także i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o Drawieńskim Parku Narodowym między innymi.
1: Tak, dokładnie. Tutaj pani powiedziała, że coś tutaj można skosztować, także powiem, że świeżo wyciśnięty sok, który każdy może skosztować na naszym wydarzeniu, to już tak naprawdę tradycja tego wydarzenia. Także to jest niezmienne. Co będzie dla dzieci? Bo to jest audycja dla dzieci, więc może chciałabym się skupić, co dla nich będzie taką atrakcją. No więc tak, będą warsztaty, nie tylko rękodzielnicze, takie jak na przykład zdobienie skrzynek na owoce i malowanie toreb. Będą również warsztaty kulinarne. Tutaj dzieci będą robiły gofry z musem jabłkowym. I taka nasza też powoli staje się tradycją sadzenie drzewek owocowych i tworzenie tak jakby można powiedzieć sadu. Myślę, że tutaj to jest takie ważne dla tych dzieci, żeby właśnie chcemy, aby utożsamiały się one z tym miejscem, czyli po posadzeniu drzewa mam nadzieję, że za rok wrócą i zobaczą, jak to drzewko wygląda po całym roku. Także to jest taka, staje się powoli też nasza tradycja, no i myślimy, że żeby właśnie

0: to dziedzictwo kulturowe, jakim jest właśnie sadownictwo, żeby dzieci to poczuły, że tak powiem, na własnej skórze.
1: No właśnie, bo tak naprawdę to od tego jednego małego drzewka zaczyna się bardzo długa, olbrzymia podróż, prawda?
0: Bo, dokładnie,
1: bo
0: tak.
1: Na dobrą sprawę to jest pierwszy element, pierwszy krok, któremu mamy szansę towarzyszyć właśnie już 19 września.
0: Tak, dokładnie. I jeszcze co powiem, będą jeszcze warsztaty szczepienia drzewek owocowych i będziemy również gościć u siebie pomologów, którzy będą rozpoznawać jabłka, czyli każdy, kto ma u siebie w sadzie jabłka, które nie wiedzą skąd pochodzi, to może wziąć ze sobą właśnie jabłko z ogonkiem i u nas jeszcze na stronie internetowej będzie dokładny opis, jak przygotować to jabłko, żeby pomolodzy mogli i byli w stanie określić jego pochodzenie.
1: Wow, no to rzeczywiście rarytas niesamowity.
0: Tak.
1: Choć ja muszę się przyznać, że w tym, co pani tutaj powiedziała, to ja dwa rarytasy co najmniej znalazłam. Po pierwsze właśnie te informacje odnośnie do różnych odmian jabłek, a po drugie to trudne słowo, które się tutaj pojawiło.
0: Tak, pomolodzy, tak? Pomolog. Pomolog to jest tak, osoba, która można powiedzieć specjalista właśnie od, może nie tylko od jabłek, ale od drzewek owocowych. No bardziej skupimy się tutaj właśnie na jabłkach, także to na pewno będzie ciekawe, to już jest też sprawdzone. No u nas byli co dwa lata, że tak powiem, są, także, że tak powiem, znamy się. To są naprawdę specjaliści, którzy określają właśnie pochodzenie jabłek.
1: Powiedziała pani Irmino, że to są takie atrakcje przygotowane dla najmłodszych, ale z tego, co pani tutaj opowiada, to mam wrażenie, że także ci starsi i nieco bardziej starsi także będą zainteresowani najróżniejszymi rzeczami, wydarzeniami, które będą miały miejsce właśnie za dwa tygodnie w Drawieńskim Parku Narodowym. Gdzie dokładnie będzie miało miejsce to wydarzenie?
0: Dobrze, jeszcze zanim powiem, gdzie dokładnie będzie, to jeszcze powiem o, że tak powiem, ostatniej, może nie aktywności, ale o loterii, która zawsze odbywa się na koniec wydarzenia i tutaj będziemy mieli około 40 drzewek owocowych do wylosowania. No i oczywiście inne takie, że tak powiem, gadżety, które każdy uczestnik, może nie każdy, ale każdy będzie mógł wziąć udział w tej loterii. To jest taka już na zakończenie punkt kulminacyjny naszego wydarzenia co roku.
1: Czyli nie tylko można pomóc w sadzeniu drzewek, ale także z takim drzewkiem wrócić do domu.
0: Tak. Nie tylko jabłonie, ale również śliwy i grusze. Także to jest taka pamiątka.
1: Ale to wspaniale, bo to może być początek takiego własnego sadu.
0: Tak, dokładnie. I taki właśnie jest w tym cel.
1: No proszę. Ale właśnie, gdzie trzeba przybyć?
0: Dobrze, czyli trzeba przybyć na miejsce biwakowania Drawnik. W Google najlepiej wpisać po prostu Drawnik. To jest 2 kilometry od Drawna nad rzeką Drawą. Także bardzo piękne, urokliwe miejsce. Także jeszcze raz powtórzę, 19 września od godziny 11 zaczynamy.
1: A na którą z atrakcji pani najbardziej czeka?
0: No ja zawsze czekam na sok, bo jest przepyszny sok, świeżo wyciskany. No i myślę, że prelekcje, bo rzeczywiście no, to jest takie wydarzenie, powiedziałabym, mało komercyjne, ale właśnie z taką dużą wartością edukacyjną, także myślę, że to są takie nasze punkty, na które zawsze czekam.
1: I ja jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, wsłuchując się w te pani opowieści, że to super pokazuje, że kiedy rozmawiamy o roślinach, tak, o jabłoniach, prawda, to nie jest tak, że rozmawiamy tylko o tym świecie flory, bo fauna przecież jej towarzyszy i tutaj piękny przykład w postaci pszczół, w postaci ptaków, no
0: dokładnie.
1: I myślę, że jeszcze wiele innych tam towarzyszy dzikich
0: dokładnie
1: pojawiło
0: tak,
1: się.
0: No to, tak, jedno od drugiego jest zależne, jak to w przyrodzie bywa.
1: Otóż to. A czy pojawi się główna bohaterka Drawieńskiego Parku Narodowego, która znajduje się
0: oczywiście,
1: w symbolu?
0: Oczywiście, wydra zawsze czeka na najmłodszych.
1: Ach, no to teraz już po prostu jestem w 100% przekonana, że jest to idealne wydarzenie i pomysł na przykład na taką wrześniową rodzinną wyprawę.
0: Tak, oczywiście. To jest wydarzenie, które naprawdę

0: łączy pokolenia, także zapraszamy wszystkich od najmłodszych do najstarszych, rodziny z dziećmi, młodzież. Także naprawdę będzie bardzo dużo jeszcze innych, których nie powiedziałam, dlatego proszę, aby zaglądać na nasze strony, na naszą stronę internetową, w media społecznościowe, bo tam będzie coraz bliżej już wydarzenia pojawiało się jeszcze inne informacje. No, ważne myślę dotyczące tego dnia.
1: Historia w Jabłoniach zapisana, czyli wydarzenie, które już 19 września będzie miało miejsce w Drawieńskim Parku Narodowym. To jest to wydarzenie, o którym dzisiaj rozmawiałam z naszym gościem, a gościem tym była Irmina Jasińska-Szymkowiak z Drawieńskiego Parku Narodowego. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i za udowodnienie tego, że z końcem wakacji nie powinniśmy kończyć przygód związanych z polskimi parkami narodowymi, bo to jest temat naszej dzisiejszej audycji, tym bardziej uśmiech na mojej twarzy się pojawił dzięki tej rozmowie. Pięknie dziękuję, pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

Jabłuszka pełne snu. Och, myślę, że wszystkie jabłuszka, które już 19 września na terenie Drawińskiego Parku Narodowego się pojawią, mogą być początkiem niezwykłego snu, na przykład o stworzeniu swojego własnego sadu. Ale my dzisiaj w naszej audycji Hej Przygodo rozmawiamy przede wszystkim o tym, czy powrót do szkoły, a tym samym koniec wakacji, oznacza również koniec dzikich przygód w polskich parkach narodowych. Franek stwierdził, że nie. Ciekawa jednak jestem, co na to wszystko odpowie nasz kolejny gość. Pani Irmina z Drawińskiego Parku Narodowego też udowodniała nam, że nie, to nie jest koniec dzikich przygód, ale ja wspomniałam, że za moment będziemy jeszcze rozmawiać z naszym kolejnym gościem, no i zobaczymy, jakie będzie jego zdanie w tym temacie. Koniecznie zostańcie z nami. Do godziny 14 w Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo!

0: No ja myślę, że wędrując po polskich parkach narodowych można grać nie tylko w zielone. I mam nadzieję, że za moment się o tym przekonacie podczas rozmowy z moim kolejnym gościem, bo teraz czas na spotkanie z kimś, kto potrafi patrzeć na góry trochę inaczej niż większość z nas. Razem z nami jest Aleksandra Trytek, która jest geologiem, przewodnikiem sudeckim i edukatorką z Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam Ciebie Marto i Franku. Dzień dobry.
0: Olu, Ty prowadzisz zajęcia, podczas których dzieciaki, ale nie tylko dzieciaki, bo również i dorośli mogą poznawać geologię karkonosze, skały, minerały, mogą samodzielnie szukać

0: skarbów, a przede wszystkim odkrywać piękno Karkonoskiego Parku Narodowego. To prawda?
1: Wszystko to jest prawda, dlatego że przyroda to nie są tylko rośliny i zwierzęta, oczywiście przede wszystkim, ale przyroda to jest też ta przyroda nieożywiona, czyli i ukształtowanie terenu, rzeźba terenu, to, że mamy w niektórych parkach narodowych niziny, równiny, rzeki, a w niektórych góry, to jest właśnie rzeźba terenu i to, że góry zbudowane są ze skał i z minerałów i to wszystko jest częścią przyrody i ja staram się to podkreślać i o tym opowiadać.
0: My dzisiaj w audycji Hej Przygodo zastanawiamy się, czy razem z końcem wakacji kończą się również możliwości przeżycia przygód w polskich parkach narodowych. I bardzo jestem ciekawa twojego zdania w tym temacie, bo tutaj Franek zapewniał nas, że nie. A jak to wygląda z twojej strony?
1: No oczywiście, że potwierdzam to, co powiedzieliście, że ta przygoda w żadnym wypadku się nie kończy, a wręcz nawet kontynuuje. Może nawet nie zaczyna, ale kontynuuje i że trzy pory roku, których nie ma w wakacje, są do naszej dyspozycji i wiele rzeczy się dzieje w przyrodzie, w tej ożywionej również, bo chociażby za chwilę w wielu parkach narodowych będzie rykowisko, a jeśli chodzi o właśnie taką przyrodę nieożywioną, o skały, o minerały, to dopiero kiedy opadną liście z drzew, to pomiędzy tych drzew zaczynają prześwitywać skały i wtedy mamy do nich lepszy dostęp. Więcej nam one mogą opowiedzieć. Tak więc począwszy od jesieni, przez zimę i później jeszcze wiosną, mamy ogromne pole do dyspozycji, żeby w tę przyrodę się mocno zagłębić i ją poznawać i podziwiać.
0: No właśnie, i ja tak sobie myślę, że to jest idealna okazja i czas ku temu, by powiedzieć to bardzo głośno, wręcz myślę, że możemy nawet wykrzyczeć, choć w radiu nie ma co krzyczeć, że karkonosze po wakacjach nie robią się mniej ciekawe, wręcz przeciwnie, utrzymują poziom ciekawości i zainteresowania, którym mogą nas obdarzyć.
1: No to prawda, bo karkonosze to są góry, a w górach bardzo atrakcyjnie jest, kiedy jest śnieg i czasem w ostatnich czasach te zimy są takie mniej śnieżne, ale w górach na ten śnieg zawsze możemy liczyć, więc jest to ogromna atrakcja, kiedy mamy ośnieżone szczyty, to tutaj przyjeżdżamy na narty, na sanki i nawet na terenie parków narodowych są też trasy udostępnione i góry zimą możemy podziwiać.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście chyba najpopularniejsze góry są latem, właśnie kiedy są wakacje i zimą, kiedy pojawia się śnieg. A jesień i wiosna są jakoś tak niedoceniane.
1: Są troszkę niedoceniane. Najbardziej niedoceniana jest wiosna i ja się temu nie dziwię i to zaraz powiem dlaczego, ale jesienią niekoniecznie, że są niedocenione, ponieważ jesienią góry są przepiękne właśnie, bo na początku zaczynają kwitnąć wrzosy i najpiękniejsze wrzosowiska to są te górskie, bo je znamy z takich piosenek turystycznych, z poezji śpiewanej. Później właśnie przychodzi czas rykowiska i on jest też bardzo interesujący w górach. To jest czas, kiedy jelenie mają swój okres godowy i w karkonoszach, to mogę powiedzieć taką anegdotę, w karkonoszach nie ma niedźwiedzi. Już od kilkusetek lat i nie wróciły tu i nie zostały sprowadzone. I kiedy turyści wędrują po karkonoszach jesienią, to mamy do parku wiele telefonów ze zgłoszeniem tego, że na szlakach słychać niedźwiedzie. A tymczasem to jest właśnie ten moment, kiedy

0: samki, czyli samce jeleni się odzywają i one ryczą takim niskim głosem donośnym, który przez turystów jest mylony z rykiem niedźwiedzia. Przez cały rok jelenie milczą, nie wydają tych odgłosów, dzieje się to właśnie tylko jesienią. Więc jest to takie naprawdę ciekawy czas i ciekawe zjawisko w górach. Ale później oczywiście jeszcze są piękne jarzębiny przebarwione. I jeżeli to są góry, w których są lasy liściaste, no to mamy do czynienia z czymś, co bardzo jesienią lubimy, czyli z polską złotą jesienią. Przebarwione szczyty robią ogromne wrażenie i jeżeli pogoda dopisze, jeżeli nie ma deszczu, mgły, chociaż to też czasem ma swój klimat i robi fajną atmosferę, to góry jesienią są przepiękne. A powiedziałam, że wiosną są najmniej doceniane, a to dlatego, że ten czas, kiedy zima się jeszcze nie wycofuje, a w Karkonoszach bardzo długo się trzyma, bo aż prawie do majówki często. I są roztopy, jest ślisko i ten okres przejściowy jest taki właśnie i niebezpieczny. I nie jest to jeszcze wiosna, taka, którą cieszymy się na nizinach, że już wszystko rozkwita, ale to już nie jest też ta zima. I dlatego chyba tak najmniej ciekawie to jest pod koniec marca i na początku kwietnia, jeśli chodzi o Karkonosze.
1: Mam wrażenie, że we wrześniu jeszcze jest taki letni rozpęd i pogoda jest rzeczywiście troszkę bardziej łaskawa, chociaż kiedy zerkam dzisiaj za okna studia naszego Polskiego Radia Dzieciom, no to dzisiaj nie jest zbyt ciekawie. A jak dzisiaj jest w Karkonoskim Parku Narodowym? Jaka pogoda?
0: Świeci słońce, ale jest bardzo wietrznie, jest tak dynamicznie i można powiedzieć, że to już jest właśnie taki, to są te pierwsze sygnały tej jesiennej aury, że to już nie jest dzisiaj ten rozpęd lata jeszcze, tylko właśnie już czuć nadchodzącą jesień, ale prognozy mówią, że jeszcze takie lato we wrześniu poczujemy.
1: Ach, czyli jednak. No i zapewne w związku z tym troszeczkę powinniśmy zmienić podejście, szykując się na taką wyprawę, chociażby do naszego stroju i tego, co w plecaku znaleźć się powinno.
0: Jeśli o to chodzi, to tutaj musimy być przygotowani cały rok, nawet latem. Wiadomo, że jeżeli to jest jesień i zima, to tych warstw zapasowych, odzieży i te cieplejsze rzeczy musimy do plecaka schować, ale w Karkonoszach jest tak, że nawet w środku lata, nawet jeżeli wczoraj i przedwczoraj były upały, to musimy być przygotowani na to, żeby mieć nawet czapkę, nawet rękawiczki, bufkę na szyję i koniecznie kurtkę, ponieważ Karkonosze, a szczególnie ich najwyższy szczyt Śnieżka, jest to najbardziej wietrzne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I pogoda tu potrafi tak zaskoczyć, że tak jak mówiłam, wczoraj mogło być 30 stopni, a dzisiaj może wiać, szczególnie jeżeli już znajdziemy się tam na samym grzbiecie u góry i już tylko Śnieżka nam została do zdobycia, to tam bardzo mocno czasem wieje, więc zawsze, ale to zawsze, kiedy idziemy w góry, musimy mieć plecak i w tym plecaku odpowiednie ubrania, zapasowe nawet na wszelki wypadek.
1: No to jest bardzo cenna, bardzo dobra wskazówka, bo rzeczywiście na dole może być bardzo ciepło i przyjemnie i nawet jeżeli ktoś nie wybiera się w taką pieszą wyprawę, by zdobyć Śnieżkę, a planuje wjechać wyciągiem, no to może się bardzo zaskoczyć, kiedy z tego krzesełka wyciągu zeskoczy.
0: To prawda. A jeszcze powiem wam, że w Karkonoszach bardzo często mamy do czynienia z takim zjawiskiem pogodowym, które się nazywa, znaczy to jest typ wiatru, fen.

0: a my możemy zobaczyć tak zwany wał fenowy. Ten wał fenowy to jest po prostu taki wałek z chmur, który układa się tylko na grzbiecie. Czyli nad tymi chmurami widzimy piękne niebo, poniżej widzimy stoki górskie niezachmurzone, niezamglone i tylko taka kołderka z chmur jest położona na grzbiecie. I to jest taki czas, że ten wiatr wieje bardzo mocno i jak on spływa z gór, jest bardzo silny i turyści u podnóża, czy mieszkańcy podnóża Karkonoszy wtedy się bardzo źle czują. W innych górach, w Tatrach, dokładnie ten sam wiatr nazywany jest halnym. I wtedy właśnie boli nas głowa, jesteśmy tacy zdenerwowani, rozdrażnieni, a kiedy jesteśmy na szlakach, to dodatkowo jak wejdziemy tam w ten wał fenowy, to wtedy pada, jest mokro, no i bardzo wiecznie. Pięknie to wygląda z daleka, robi wrażenie, no ale ma takie nie do końca przyjemne dla nas skutki.
1: I to jest bardzo cenna wskazówka, bardzo cenna informacja, o której również należy pamiętać, wybierając się w stronę Karkonoskiego Parku Narodowego, ale nie tylko, bo jak się okazuje, jak powiedziała przed chwilą Aleksandra Trytek, która jest dzisiaj naszym gościem w audycji Hej Przygodo, wszystkie górskie parki narodowe, w ogóle góry mają to do siebie, że czasami mają swoje humory. A wówczas może się to na nas, turystach, odbić. Dlatego przede wszystkim szacunek do tego miejsca, no i odpowiednie przygotowanie, jeżeli planujecie wyprawę w góry. A na takie wyprawy można się udawać nie tylko we wakacje, ale także wtedy, kiedy i inne pory roku mają miejsce, kiedy wakacje się już skończyły, kiedy trwa rok szkolny. I o tym sobie dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji, audycji Hej Przygodo. Koniecznie zostańcie z nami, bo do rozmowy z naszym gościem wrócimy po godzinie 13:00.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie unik! Garda! Cięcie unik!

0: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
3: Michasiu, widzę ląd. Ster prawo, prawo.
1: Prawo? Ster na prawo.
0: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
0: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
0: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

0: No, parasolka i kalosze to są idealne rzeczy, kiedy wybieramy się na spacer w mieście. No, bo jednak kiedy planujemy wyprawę w góry, na przykład jeżeli chcemy powędrować sobie szlakami Karkonoskiego Parku Narodowego, to jednak mimo wszystko chyba najlepszy pomysł na kalosze i parasol nie jest, by zabierać ze sobą. Na wszelki wypadek za moment to skonsultuję, bo przecież dzisiaj w naszej audycji Hej Przygodo rozmawiamy z ekspertem, jeżeli chodzi o takie górskie wyprawy. Dzień dobry, drogi ekspercie, witam serdecznie w drugiej części naszego programu.
1: Dzień dobry, witam również.
0: Aleksandra Trytek, geolog, przewodnik sudecki i edukatorka z Karkonoskiego Parku Narodowego jest z nami. No i teraz chciałabym potwierdzić to, co powiedziałam, że rzeczywiście kalosze i parasol no raczej powinny zostać w schronie.

0: schronisku i nie są najlepszym pomysłem na górskie wyprawy.
1: W góry kalosze nie za bardzo. Do innych parków narodowych mogą

0: cały takiej płaskiej podeszwy, takiej jak na salę gimnastyczną, tylko z bieżnikiem, z tak zwanym traktorem, czyli żeby ta podeszwa była chropowata, po prostu żeby miała dobrą przyczepność i żebyśmy się nie ślizgali. Bo nawet jeśli nie pada, a jest jesień, to jest wilgotno i kamienie, a w górach jest dużo kamieni i szlaki są kamieniste, robią się śliskie. I ten but jest, no, można powiedzieć, że taki najważniejszy z tych bardzo ważnych rzeczy. A parasol? Lepsza będzie peleryna albo dobra kurtka przeciwdeszczowa i nam wystarczy.
1: I w ten oto sposób płynnie przeszliśmy do tematu niezwykle ważnego, jakim jest bezpieczeństwo podczas takich górskich wypraw.
0: Tak, bo bezpieczeństwo można powiedzieć, że to jest priorytet, czyli coś, co jest najważniejsze. Bo to, że chcemy spędzać miło czas i wspólnie, to jest bardzo ważne. To, że chcemy podziwiać przyrodę, poznawać nowe miejsca, zwiedzać, jest równie ważne, ale bardzo ważne jest, żebyśmy w tym wszystkim byli bezpieczni, szczególnie jeśli jesteśmy w terenie górskim, bo to są trochę inne warunki od takiego spaceru na przykład po parku w mieście albo takiego spaceru niedaleko domu. Tutaj jeżeli już wyjdziemy, no to musimy gdzieś dojść i wrócić. I po drodze już może nie być gdzie się schować, może nie być miejsca, żeby zrezygnować, więc przede wszystkim musimy sobie zaplanować długość takiej trasy i zastanowić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki dadzą radę. W górach, no powiedziałam, że tam nie ma gdzie się schować, ale na niektórych szlakach są tak zwane schroniska górskie, czyli to są takie miejsca, do których możemy wejść, możemy tam odpocząć, możemy na przykład, jeżeli zmokliśmy lub zmarzliśmy, ogrzać się chwilę, napić się herbaty, zjeść nawet obiad. Ale możemy też tak zaplanować trasę, że możemy tam zamówić sobie, no tylko trzeba to zrobić wcześniej, bo może nie być miejsca, zamówić nocleg i przespać się i na drugi dzień wycieczkę kontynuować. Wtedy to jest taka chyba najpiękniejsza forma górskich wędrówek, bo w tych górach jesteśmy, nie musimy się spieszyć, że zaraz wracamy do samochodu i zajmuje to kilka dni. Więc to jest bardzo ważne, żeby to zaplanować zgodnie z naszą formą, z naszą kondycją. Ale jeżeli wybierzemy szlak, który nie jest aż taki trudny i długi, tak by się wydawało, ale mimo tego sprawia trudność niektórym uczestnikom naszego wyjścia, no bo to nie jest tak, że jeżeli idziemy na przykład całą rodziną, to wszyscy są chętni, żeby maszerować z uśmiechem na twarzy całą drogę. Nie ma siły, żeby w pewnym momencie kogoś nie dopadło zmęczenie, albo takie znużenie, albo jeszcze na przykład taka myśl, czy daleko jeszcze. No i wtedy musimy się postarać, żeby taką naszą wycieczkę odrobinę uatrakcyjnić, albo po prostu znaleźć motywację do tego, żeby ten wybrany szlak ukończyć, żeby dojść do celu i wrócić.
1: Ach, i tutaj bardzo ciekawy wątek się nam rozpoczyna, bo faktycznie, jeżeli jesteśmy członkiem takiego rodzinnego zespołu ekspedycyjnego, czyli po prostu takiej rodzinnej wyprawy, która wyrusza na górskie szlaki, no to faktycznie możemy mieć tych członków w różnym wieku i tutaj różne możliwości, różna kondycja jak najbardziej mają znaczenie i to, co powiedziałaś, Olu, że warto jednak brać pod uwagę te możliwości, które mamy, które mają wszyscy członkowie naszej ekipy, a nie tylko pojedyncze osoby, bo

0: przecież jesteśmy zespołem. No ale właśnie, kiedy takie znużenie, zwątpienie nas dopada, to w jaki sposób możemy sobie taką drogę uatrakcyjnić?
1: No i tutaj jest bardzo, ale to bardzo dużo różnych sposobów. Zacznę od takiego, który może jest mało ambitny i taki nie do końca wszyscy powiedzą, że super, ale ja uważam, że jest super, bo na co dzień często mówimy o tym, że musimy się zdrowo odżywiać, jeść owoce, warzywa i nie przesadzać ze słodyczami. A góry to jest takie miejsce, w którym nawet trzeba mieć w plecaku albo tabliczkę czekolady, albo jakieś słodycze, bo jeżeli rzeczywiście tak fizycznie zabraknie nam siły, no to to jest taki moment, że możemy poczęstować wszystkich i sami zjeść kawałek czekolady i to dodaje nam energii. Druga rzecz, możemy sobie powiedzieć, że na przykład jakąś tam przekąskę to zjemy dopiero na szczycie. I to będzie taka nagroda za to, że dotarliśmy na samą górę. Więc słodycze w górach to jest ten moment, kiedy wszystko jest dla ludzi i śmiało możemy jeść.
0: No i w tym momencie właśnie zdradziłaś całą tajemnicę tego, dlaczego ja lubię chodzić po górach.
1: Tak, tak. Ja wiem, że wiele osób dlatego lubi chodzić po górach i ja między innymi też. Kolejnym sposobem na to, żeby jednak na tę górę, na ten szczyt dotrzeć, to jest to, że możemy na przykład zbierać sobie punkty do odznak turystycznych różnego rodzaju. I na szczycie, jeżeli jest tam jakieś schronisko, albo wieża, albo jakiś obiekt, często jest pieczątka, którą do specjalnej książeczki górskiej odznaki turystycznej, wydawanej przez PTTK, możemy sobie wbić pieczątkę. Jeżeli na przykład to jest taki szczyt, gdzie nic nie ma i tej pieczątki też nie ma, to trzeba tam sobie zrobić zdjęcie i później to będzie dowód na to, że byliśmy. I bardzo fajne jest zdobywanie właśnie tych odznak turystycznych, bardzo fajne jest zbieranie pieczątek, można też zbierać je w jakimś swoim zeszyciku. No, jest to świetny sposób i jest to na pewno motywacja. Kolejnym sposobem na to, żeby taka wycieczka nie była nudna, nie była nużąca i się nie dłużyła, to jest na przykład to, że możemy idąc skoncentrować się tylko na wyszukiwaniu roślin. Przykładowo roślin o konkretnym kolorze. Więc na przykład tylko patrzymy, gdzie są jakieś fioletowe kwiaty. I podam tutaj fioletowe, dlatego że w Karkonoszach symbolem Karkonoskiego Parku Narodowego są dwie rośliny, które mają taki fioletowy odcień kwiatów. Jest to dzwonek karkonoski. Uwaga, to w ogóle jest bardzo ciekawa roślina, bo dzwonek karkonoski jest podobny do innego dzwonka, ale karkonoski rośnie tylko w Karkonoszach i nigdzie indziej na świecie. Więc jeżeli uda nam się wypatrzyć te dzwonki, to jeżeli jesteśmy powyżej pewnej wysokości, powyżej górnej granicy lasu w górach, to możemy tak na 90% mieć pewność, że to jest właśnie ten karkonoski, ten wyjątkowy. On jest też w logotypie Karkonoskiego Parku Narodowego, więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak wygląda, no to polecam sobie wyszukać logo Karkonoskiego Parku Narodowego i spojrzeć. A drugą rośliną, która w tym logo jest, razem z dzwonkiem, to jest goryczka trojeściowa i to też jest roślina, która zakwita już w sierpniu. No i jak zakwita, to znaczy, że lato powolutku odchodzi, że zaczyna się w górach jesień. I teraz, dzisiaj jeszcze na ten moment, jeszcze ona kwitnie i też ją możemy wynaleźć, ale nie jest jej aż tak strasznie dużo, żebyśmy ją co chwilę mijali, więc musimy jej wypatrywać, jeżeli idziemy i szukamy po bokach szlaków. Tylko uwaga, nie można schodzić z tego szlaku, gdzieś tam wchodzić w las czy poza lasem,

0: tylko tyle, ile nam wzrok pozwoli ze ścieżki zobaczyć, a na pewno zobaczymy, to wypatrujemy i można nawet zrobić konkurs. Kto tych więcej, tych roślin więcej znajdzie i okaże się nagle, że cała trasa nam przebiegła niezauważalnie, można powiedzieć.
1: A jeśli tak.
0: Już mówię, tak, jeśli już mówię o roślinach i o ich nazwach, to też polecam jedną rzecz i to wcale nie jest tylko dla najmłodszych. To myślę, że w to zaangażuje się każdy wędrowiec. Warto zainstalować sobie na telefonie. I tu znowu też coś, czego staramy się unikać, ograniczać, że telefon jest taki do końca dobry, że za dużo siedzimy. A tu właśnie nam się przyda, ale w konkretnym celu. Zainstalować sobie jedną z aplikacji takich do rozpoznawania czy to roślin, gatunków roślin. Są też takie, które rozpoznają głosy ptaków, owady, ale nawet porosty. Czyli takie organizmy, których w górach jest cała masa. I jest to tak wciągające zajęcie, bo okazuje się, że chodzimy po górach i tak, no tak sobie idziemy i dlatego właśnie nam się nudzi i duży. A kiedy zaczynamy oznaczać te gatunki, to otwiera się przed nami bardzo fascynujący świat. Okazuje się, że ten wygląda podobnie, a jest inny. Patrzymy na tych aplikacjach, od razu widzimy, ile jest obserwacji, ile osób też coś takiego zauważyło. Tworzymy sobie galerię, którą już później mamy zapisaną w telefonie. Więc świetny sposób do tego, żeby ten czas w górach uatrakcyjnić, ale żeby to było pożyteczne. No, to są takie sposoby, które mi przychodzą do głowy na szybko, które są najciekawsze, ale tak jak mówię, moglibyśmy bawić się w jeszcze kolejne metody na uatrakcyjnienie wędrówek jeszcze długo i myślę, że też no mam nadzieję, że słuchacze mają jakieś swoje pomysły i sposoby na to.
1: Och, jestem przekonana, że mogłybyśmy jeszcze tak długo wymieniać najróżniejsze zabawy, które mogłyby nam podczas takiej górskiej wyprawy, wycieczki towarzyszyć. Ale ja jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałabym się ciebie podpytać o to, nie wiem, o twój ulubiony szlak, taki, który chciałabyś i mogłabyś polecić na taką rodzinną wyprawę właśnie po Karkonoskim Parku Narodowym we wrześniu.
0: We wrześniu, no to we wrześniu i żeby to była taka rodzinna wyprawa i żeby była bezpieczna.
1: Tak.
0: I żeby była atrakcyjna.
1: Oczywiście.
0: To myślę, że to będzie jednak ten szlak z Górnego Karpacza, spod świątyni Wang i idzie się taką trasą wygodną, szerokim szlakiem, ale dlaczego to jest atrakcyjne? Ponieważ dochodzimy najpierw do miejsca, które się nazywa Polana, tam jest miejsce na piknik, czyli to, o czym mówiłyśmy, że to jest jeden z motywatorów dochodzenia po górach, a później we wrześniu, kiedy idziemy dalej, możemy właśnie usłyszeć w tamtym rejonie odzywające się jelenie. One co prawda najbardziej ryczą tak po zmierzchu i przed świtem, ale we wrześniu są tak aktywne, że nawet w środku dnia odezwą się. A później idziemy dalej tym szlakiem i dochodzimy do pięknego miejsca, które latem jest bardzo, bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, ale to właśnie jesienią, to właśnie we wrześniu ma najcudowniejszy klimat, bo to jest kocioł małego stawu, kocioł, który nazywa się kocioł, bo to są pionowe ściany, które zostawił po sobie lodowiec kilkanaście tysięcy lat temu. Jest nad jego dniem mały staw, czyli urokliwe jeziorko górskie. No i przede wszystkim jest tam schronisko Samotnia, które właśnie tak nam się kojarzy z wytchnieniem w jesiennej mgle, w jesiennej takiej wędrówce. To jest schronisko w takim tradycyjnym klimacie, drewniane i bardzo

0: bardzo smakuje tam herbata, jeżeli właśnie jest mgła, jeżeli jest jesień. I jeżeli sobie tam usiądziemy w środku albo przed schroniskiem, tak popatrzymy na te ściany kotła i bardzo dobrze wyprężymy wzrok, to na 100% zobaczymy łanie, czyli samice jeleni, które między kosodrzewiną po ścianach kotła sobie chodzą. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to usłyszymy byka, czyli samca jelenia, który będzie do tych łani ryczał. No i mamy piękny widoczek na ten staw, piękny klimat. I jeszcze bardzo dobrze zjemy, bo bardzo dobre jest tam jedzenie. Także ja polecam wrześniową wycieczkę do Samotni.
1: Aleksandra Trytek, geolog, przewodnik sudecki, edukatorka z Karkonoskiego Parku Narodowego, a także prowadząca w mediach społecznościowych profil Pani z Parku, była moim i waszym gościem. Bardzo ci pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkich pozdrawiam i pamiętajcie, że hej przygodo, przygoda może trwać cały rok.
1: Dziękuję. Do zobaczenia na szlaku.
0: Do zobaczenia.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo, a ja przypominam, że także trwa nasza misja. Franek, jak nazywa się nasza misja? Młodego tropiciela. Dokładnie. A na czym polega ta misja? Na odgadnięciu dwóch zagadek, które w trakcie programu się pojawiają. Pierwsza była w pierwszej godzinie, w pierwszej części naszego programu, a teraz czas na drugą. No i kiedy będziecie znali dwie odpowiedzi, to ja bardzo proszę, byście podesłali je do nas na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl i dla tej osoby, która jako pierwsza do nas wyśle odpowiedź z tymi właściwymi odpowiedziami, mamy przeznaczoną niespodziankę. Ja chciałam wam powiedzieć jaką, ale tutaj z podpowiedzi Franka niespodzianka ma być niespodziewana, więc nie będę zdradzała co to takiego, ale ustaliliśmy, że jest to coś, co jest niezbędne podczas wypraw po polskich parkach narodowych. No dobrze, no to wy pewnie jesteście ciekawi drugiej zagadki, a oto i ona. Jesienią tracą zieloną sukienkę. Nie dlatego, że jej nie lubią, ale po prostu przygotowują się do zimy. Najpierw są zielone, później żółte, czerwone albo brązowe, a na końcu w ogóle nie są kolorowe. Co to takiego? Misja młodego tropiciela trwa w audycji Hej Przygodo. I na wszelki wypadek może przypomnę wam jeszcze pierwszą naszą zagadkę. Nie mam nóg, a potrafię wędrować. Nie mam rąk, a potrafię budować. Zostawiam po sobie ślady nad rzekami i jeziorami, a moje zęby są tak mocne, że potrafią ściąć drzewo. Kim jestem? To była pierwsza zagadka. I przypominam jeszcze raz drugą. Jesienią tracą zieloną sukienkę nie dlatego, że jej nie lubią, po prostu przygotowują się do zimy. Najpierw są zielone, później żółte, czerwone albo brązowe, a na końcu w ogóle nie są kolorowe. Co to takiego? To nasze dwie zagadki, które w ramach misji młodego tropiciela wam powierzam do rozwiązania. Właściwe odpowiedzi wysyłajcie na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl.

0: Tak sobie pomyślałam, że skoro mamy misję młodego tropiciela, to może i rodzinne wyzwanie tygodnia was zainteresuje. Franek, czy ty myślisz, że takie wyzwanie, właśnie rodzinne wyzwanie tygodnia dla naszych słuchaczy może być przydatne, jeżeli chodzi o poznawanie przyrody, która ich otacza?
1: No bardzo.
0: Bo ja mam czasami wrażenie, że bywa tak, że często przechodzimy obok czegoś, ale nie zwracamy na to uwagi zupełnie, bo albo się śpieszymy do szkoły, do przedszkola, albo rodzice się śpieszą, albo po prostu mamy co innego w głowie, myślimy o czymś zupełnie innym, a jeżeli będziemy mieli takie wyzwanie i ja mam wrażenie, że tydzień to wcale nie jest dużo, więc też warto tutaj od razu zacząć zbierać najróżniejsze elementy, specjalnie to powiedziałam, związane z tym rodzinnym wyzwaniem tygodnia i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo jeżeli coś się zostawia na ostatnią chwilę, to co z tego może wyjść?
1: Nic.
0: Otóż to, a tego przecież nie chcemy. No to skoro już wiemy, że przygody nie kończą się wraz z wakacjami, to nasze zadanie na najbliższy tydzień myślę, że was zainteresuje. Wybierzcie się na taki rodzinny spacer. Nie musi to być wcale park narodowy, super, jeżeli tak będzie, ale równie dobrze może być to pobliski las, łąka albo taki po prostu miejski park. I co takiego muszą nasi słuchacze zrobić? Muszą odnaleźć
1: 3
0: oznaki
1: nadchodzące.
0: Jesieni! Dokładnie! Znajdźcie 3 oznaki.

0: znaki nadchodzącej jesieni. Co to takiego będzie? No, tak naprawdę to może być wszystko. Może być to liść, może być to kasztan, jakiś ślad zwierzęcia, tylko pamiętajcie, żeby zrobić zdjęcie. Może być to grzyb, pióro, albo w ogóle coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie zauważyliście. No, a potem najważniejsze, bazując na tych oznakach, nadajcie nazwę swojej wyprawy, bo przecież każda dobra ekspedycja potrzebuje swojego kryptonimu. Ty masz jakiś pomysł, Franek, jak taka rodzinna wyprawa, ekspedycja mogłaby się nazywać? Właśnie w poszukiwaniu oznak jesieni? No co to może być takie? Na tropie jesieni na przykład.
1: Nie.
0: Albo jesień już tuż, tuż. No, wszystko tak naprawdę zależy od waszej wyobraźni, od waszej kreatywności. Franek teraz zatopił się w myślach, zapewne zastanawiając się nad tym, jaki kryptonim nadałby swojej wyprawie. A jeżeli już to wszystko wam się uda wykonać, to wówczas bardzo proszę, byście wspólnie, rodzinnie do mnie takiego maila, taką wiadomość wysłali na adres e-mail parkinarodowymałpopolskieradio.pl. Ja bardzo chętnie wsłucham się w te wasze historie. A jeżeli mielibyście ochotę opowiedzieć nam o niej osobiście, to także jest taka możliwość. Oczywiście, ja zapraszam bardzo chętnie do udziału w naszej dzikiej audycji Hej Przygodo. Wszystkie rodziny dzikich odkrywców, zwłaszcza oczywiście tych, którzy kochają wędrować po polskich parkach narodowych, by o swoich przygodach nam opowiedzieli. Wystarczy, rzecz jasna, wysłać do mnie wiadomość na adres e-mail parkinarodowymałpa.polskieradio.pl. W tytule napisać wizyta w audycji Hej Przygodo, no i opisać troszeczkę wasze rodzinne przygody w polskich parkach narodowych, no i koniecznie zostawić numer telefonu taki, który pozwoli nam się z wami skontaktować. Moi drodzy, rodzinne wyzwanie tygodnia już znacie, zatem

0: Och tak, chwila ta nadeszła już, bym opowiedziała wam o tym, co się wydarzy w audycji Hej Przygodo w najbliższą niedzielę, bo to jest bardzo, bardzo ważna wiadomość. Razem z Frankiem zaczynamy już pakować nasze wyprawowe plecaki, bowiem już 13 września, czyli w najbliższą niedzielę, audycja Hej Przygodo nie będzie nadawana z Warszawy, z Polskiego Radia Dzieciom, tylko spotykamy się w naszej terenowej bazie Polskiego Radia Dzieciom. W którym polskim parku narodowym? Poleskim. W Poleskim Parku Narodowym będzie prawdziwa wyprawa, będzie przyroda, będą goście i będziecie oczywiście mieli możliwość odkrywania tego niezwykłego miejsca razem z nami. A po co my się tam udajemy? W bardzo konkretnym celu. Będziemy liczyć żurawie. Wydaje wam się, że jest to niewykonalne zadanie? No to o tym się jeszcze przekonacie. Koniecznie włączcie Polskie Radio Dzieciom w najbliższą niedzielę o godzinie 12 albo przybądźcie do Poleskiego Parku Narodowego w okolice Dębu Dominik i spotkajcie się wówczas razem z nami. Bardzo pięknie dziękuję wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Ania Jończyk, no i oczywiście
1: Franek,
0: czyli młody dziennikarz Polskiego Radia Dzieciom, ale także młody odkrywca, który w 23 miesiące odwiedził wszystkie 23 polskie parki narodowe. Razem z nami tę podróż po polskich parkach narodowych kontynuuje i od czasu do czasu opowiada o swoich przygodach. A właśnie o dzikich przygodach moich Franka, ale także doskonale wam znanego Krystiana Terańskiego możecie dowiedzieć się także z poradnika młodego odkrywcy. No i dzisiaj na jeden z odcinków tego podcastu Polskiego Radia Dzieciom bardzo serdecznie chciałabym was zaprosić, a jego tytuł nie mógłby być inny, skoro ten temat dzisiaj poruszamy. Czy koniec wakacji to koniec przygód w polskich parkach narodowych. Tak dokładnie brzmi jego tytuł. Zresztą wszystkie odcinki, rzecz jasna, dostępne są na platformie podcastowej Polskiego Radia. Tam możecie ich szukać i do tego bardzo gorąco was zapraszamy. A tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. No i co? Do usłyszenia niebawem, a kto wie, być może nawet do zobaczenia w Poleskim Parku Narodowym. Pa, pa, pa!
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Franka, czyli przeze mnie.
1: Czy koniec wakacji oznacza koniec przygód w parkach narodowych?
0: Wakacje, wakacje i po wakacjach. Czy to oznacza, że nasza dzika przygoda w polskich parkach narodowych się kończy?
1: Nie, wręcz przeciwnie.
0: No ale będziemy teraz mieli więcej pracy, ty będziesz chodził do szkoły, pojawią się nowe projekty, no i czasu będzie dużo, dużo mniej.
3: Ale weekend zawsze jest weekendem i można chociaż na 2-3 dni ruszyć w dzikość.
0: No tak jak sobie teraz o tym myślę, to rzeczywiście idąc w ślad za powiedzeniem, że chcieć to móc, wszystko zależy tak naprawdę od naszej motywacji.
3: No bo przecież piękna, złota

0: Polska jesień. No właśnie, latem tego nie doświadczymy, żeby zobaczyć pięknie przebarwiające się buki. Inne drzewa liściaste, jak cudownie to wygląda w polskich parkach narodowych. Trzeba tam dojechać jesienią.
1: Poza tym obserwacja w trakcie roku szkolnego może być niezłym odpoczynkiem od codziennych obowiązków.
0: W polskich parkach narodowych można się dotlenić, spojrzeć w dal, żeby odpoczęły oczy od pisania, od czytania. Tak więc rzeczywiście to jest dobra myśl, że polskie parki narodowe po zakończeniu wakacji odgrywają niezastąpioną rolę w zdrowiu psychicznym i fizycznym.
2: No i też w budowaniu relacji między rodziną, bo przecież takie wspólne spędzanie czasu jest także doskonałą możliwością ku temu, byśmy się lepiej poznawali, byśmy wspólnie na przykład przygotowywali posiłki, planowali wyprawy, a nawet wspólnie na takie ekspedycje się pakowali.
1: Coraz mniej osób w trakcie roku szkolnego przychodzi na szlaki i to jest...
2: To jest też zdecydowany plus dla nas, odkrywców, którzy chcą ten czas w roku wykorzystać na poznawanie i odkrywanie różnych ciekawostek i tajemnic przyrody, bo rzeczywiście letnią porą, porą urlopową tak zwaną, ludzi na szlakach bywa bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli chodzi o te parki nadmorskie lub górskie. I wówczas, no cóż, nie wszystko możemy zobaczyć, nie wszędzie możemy dotrzeć, bo tak jak powiedziałam, jest dużo ludzi. A w pozostałe miesiące, właśnie kiedy nie ma wakacji, nie ma czasu urlopowego, te możliwości nasze stają się dużo większe.
0: Wyprawa do polskich parków narodowych jesienią, zimą i wiosną jest też fascynującą szkołą w terenie. Wiele możemy się nauczyć. To, co przeczytamy w szkole z książek, możemy w terenie zbadać, zweryfikować, sprawdzić, a jeszcze też dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy. Tak więc jest to pomoc w naszej szkole i w naszej edukacji.
2: Teraz jak to powiedziałeś, to pomyślałam, że to może być też super pomysł dla naszych młodych słuchaczy jako propozycja dla swoich nauczycieli, by na przykład lekcje przyrody odbywały się w Parku Narodowym.
0: Tak, i to jest pomysł na zieloną szkołę, żeby jechać do Parku Narodowego, spotkać się ze służbą Parku Narodowego i wziąć udział w niezapomnianej przygodzie.
2: Wtedy nie będzie to tylko zielona szkoła, ale aż dzika zielona szkoła. Fantastyczną porą z kolei na odkrywanie zwierzęcych tropów, śladów jest zima, na przykład takie tropy pozostawione na śniegu. Z atlasem odbić różnych kopyt czy łap możemy rozpoznać, jakie zwierzę kroczyło przed nami tą drogą. Latem bez szans, żeby coś takiego nam się zdarzyło. Na przykład w Poleskim Parku Narodowym mogliśmy odkryć takie tropy na śniegu, a także na lodzie na jeziorze.
0: Podobnie jest z jesiennymi przelotami ptaków. Pamiętam przygodę w Parku Narodowym Ujście Warty, kiedy tysiące gęsi i żurawi przylatywało wieczorem do Parku Narodowego na noclegowisko. To jest niesamowite doświadczenie, którego latem nie doświadczę, a jesienią albo wczesną wiosną owszem. Zatem słyszymy, że przygody w polskich parkach narodowych nie kończą się z latem, ale można je kontynuować w każdej innej porze roku. Rok ma 52 tygodnie, lato to zaledwie 6-8 tygodni, a pozostałe są jak dzikie księgi życia, które trzeba otworzyć i odkrywać. Tak więc zapraszamy Was do parków narodowych wiosną, jesienią i zimą.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Franka, czyli przeze mnie.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Cegiełki trzy, cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty.

0: potrafimy skakać. Ciekawe, czy dzieci potrafią, prawda?
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

Spraw zaklętych w instrumenty nie rozwikła nikt. Koncertują, muzykują, dzwonią. I choć czasem żal z koncertowych sal, nim jest

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mull. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mull przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja.

Nuty, nuty, nut miliony. Dźwięki, jęki, dziwne tony. Gruba tuba, chudy bas. Raz i raz i raz i raz. Piano, forte, forte, piano. W dzień i w nocy oraz rano. Largo, presto, mol i dur. A teraz chór, a teraz chór.

Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

się rozpoczynam. I dla panów, i dla dam. Super międzynarodowy, fantastyczny, odjazdowy. Swym talentem znowu stwarzam pokaz mody dla cesarza. Jak pięknie szata zdobi człowieka.

pierwszy projekt mój, lekki koktajlowy strój. Oto drugi prosto z wanny, wizytowy szyk poranny. A to trzeci, nie ostatni.

nieustająco. Jestem uparty, pokażę teraz czwarty na party. Szyli go krawcy z krainy czarów, zdobywcy 7 złotych Oscarów. Błyskotliwa będzie

0: tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Marty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Cześć! Czas wyruszyć tropem kolejnej tajemnicy ukrytej za bramą warszawskiego zoo. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! Batonik? A może kanapka z szynką? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co najbardziej lubią jeść zwierzęta w zoo i czy rzeczywiście to, co ludziom wydaje się przysmakiem, dla zwierząt jest odpowiednie? Kto zatem decyduje o tym, co i w jakich ilościach mogą jeść zwierzęta w ogrodach zoologicznych? Albo jak powinniśmy się zachować, kiedy zauważymy, że ktoś karmi lub wrzuca jedzenie zwierzętom? Postanowiłam wyruszyć tym tropem i dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
3: Dlaczego nie wolno dokarmiać zwierząt w zoo?
4: Nie można dokarmiać zwierząt, bo

0: Czasami on może zaatakować.
1: Dlatego, że one już mogą być dokarmiane i potem mogą nie jeść to, co zazwyczaj jedzą.
2: Nie można dokarmiać zwierząt w zoo, bo na przykład, gdy da się im coś, czego one nie mogą jeść, to one nie mogą tego wypluć i one jakby mdleją.
3: Nie można dokarmiać zwierząt w zoo, bo wyobraźmy sobie, że przychodzi taki człowiek do zoo i widzi walana i daje mu jednego steka. No i tak 10 osób. Walan dostaje 10 steków. No i w końcu się naje, no i osoba mu rzuci tego steka, no i zwierzę nie odmówi i po prostu będzie go bolał brzuch, bo osoba może nie wiedzieć, że ten pokarm jest nieodpowiedni. Jakieś dziecko pomyśli, o, ja lubię baton czekoladowy i da na przykład takiej żalalace, czyli rodzaju węża, taki batonik. To zwierzę to może się tym zatluć.
4: To była Majra, Olaf, Hela i Franek. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
5: Jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt w zoo przez zwiedzających, to jest bardzo duże nie. Mam na imię Marta Tomczyk, jestem opiekunem zwierząt drapieżnych w warszawskim zoo. Zwierzęta mają ustaloną dietę, przystosowaną do ich układu pokarmowego, bo zwierzęta mięsożerne będą miały inną dietę, zwierzęta roślinożerne będą miały inną dietę. Ona jest dostosowana do konkretnego gatunku, bardzo często do konkretnego osobnika. I my jako opiekunowie wiemy, co one dostają, wiemy w jakich ilościach, więc wszystko, co nadprogramowego się pojawi w ich diecie, może być dla nich problematyczne pod względem zdrowotnym. Jeśli zwierzak na nas patrzy błagalnie, na nasze chipsy czy na nasz popcorn, to uśmiechamy się i nie dajemy mu absolutnie nic. Ludzie często mają takie podejście, jeden owocek, jeden kawałek jakiegoś ciasteczka, paluszka nie zaszkodzi. Tylko szczególnie w sezonie letnim zwiedzających są setki osób. Więc tak ta jedna osoba, jak każda stwierdzi tylko jeden paluszek, to nagle ta przykładowo małpka czy jakaś papuga zje tych paluszków 600 czy 700. Jak my zjemy za dużo ciastek, to nas bolą brzuszki. Zwierzęta mają tak samo. Jak zjedzą za dużo, to bolą je brzuchy i mają problemy zdrowotne. A my jako opiekunowie bardzo często nie wiemy, co jest powodem, więc to jest wtedy dla nas problematyczne, no bo ten zwierzak nam się źle czuje z jakiegoś powodu, my nie wiemy czemu. Muszą być badania, obserwacja, leki bardzo często muszą do tego dojść, co wpływa na samopoczucie tego zwierzaka. I on jest bardziej zestresowany, my jesteśmy zestresowani, bo my nie znamy powodu. Po czym się okazuje właśnie, że na przykład nasza małpka zjadła 50 paluszków i ją boli brzuch. W naszym ogrodzie zoologicznym pracuje specjalista odżywienia i najczęściej to wygląda tak, że on ustala jakąś dietę na podstawie tego, że ten gatunek powinien jeść to, ale potem my dostosowujemy to do zwierzaka, bo przykładowo papuga Kea teoretycznie powinna nie jeść kukurydzę, a nasza Kea nie lubi kukurydzy, no więc nie będziemy jej dawać tej kukurydzy, bo to jest kompletnie bez sensu, bo to tylko kukurydza się marnuje, ten zwierzak i tak ją wyrzuca, więc to jest taka współpraca między opiekunem, a właśnie naszym działem żywienia. My jako opiekunowie widzimy, ile nasze zwierzaki jedzą. Są okresy, że na przykład nie wiem, niedźwiedź brunatny w zimę i pod koniec jesieni je mniej, więc nie ma potrzeby, żeby z kuchni, z działu żywienia przychodziło do nas, nie wiem, 10 kg jabłek, jak ona je 3 jabłka. Więc to jest pełna współpraca, ciągła komunikacja, ciągłe dogadywanie się, jak to wygląda, co jedzą, co chcą, czego nie chcą, co powinny. Każdego dnia jest określona ilość jedzenia mięsa, owoców, warzyw, w zależności od zwierzaka. Każdego dnia jest coś troszeczkę innego. Na przykład irwisy uwielbiają królika, więc uczą się tego. Wiedzą, że tego dnia będzie królik. Są bardziej chętne do przyjścia do środka, do współpracy, do jedzenia. I jeszcze na przykład jeśli chodzi o karmienie, to czego ludzie sobie nie zdają sprawy, zdarzyło się szczególnie właśnie przy małpach, że ktoś miał jabłko, wziął gryzę jabłka i dał resztę małpce, albo ogryzek dają małpce. Ale w naszych ustach są inne bakterie niż są w układzie pokarmowym w organizmie tej małpki, więc nasze bakterie mogą wyrządzić bardzo duże szkody u tego zwierzątka, więc absolutnie tak jak nie dokarmiamy, to jest absolutnie nie. Tym bardziej nie dokarmiamy czegoś, co wcześniej było ugryzione przez nas, nasze dziecko, bo nasze bakterie nam nie robią krzywdy, ale zwierzęciu mogą zrobić krzywdę. i mogą być jeszcze większe problemy zdrowotne. Jeśli zauważymy, że ktoś dokarmia zwierzę, w miarę możliwości

możliwości zwracamy uwagę. Jeśli jest upłaty zwiedzające, a tacy się zdarzają, to najlepiej spróbować złapać jakiegoś pracownika ogrodu i wtedy też mówimy, że taka sytuacja miała miejsce. Opiekunowie

0: Więc może nas podrapać, może nam zrobić krzywdę, może jeśli jesteśmy za blisko, może nas ugryźć. No i potem są problemy dla rodzica, dla dziecka, dla zwiedzającego.
1: Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

Raptem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi. Gaj, wsteczka, mostek, rzeczka, a tam czekał ojciec srogi.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi.

0: przechodnie.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem rób tym krokiem ćwawo, marsz!
0: W biało-czarno-białym palcie leży zebra na asfalcie i naprawdę tak się cieszy, kiedy wchodzi na nią pieszy.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: aż nie moknie w deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem równym krokiem.

Monika na perkusji gra. Paweł na klawiszach tak.

0: autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Powieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

bywa i cierpi ktoś. Co się stało, nie odstanie się już jak na złość.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają,
1: wiem,

0: Smyczki, tędy, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
2: Tak, chcesz ją.

0: okradnie mnie. Ja muszę stąd wydostać się. Mam głowę nie od paraty. Sam sobie budzie.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mull przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowę z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
3: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: jest.
1: Spęczy presję, byś taką zniósł.
2: Ten wiatr tak wieje,

nigdy nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już łzom. Od lat za tobą szłam, przez cały czas. Ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno, jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic.

się już, to państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie stu długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

0: już kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na to skup

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro masz?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak jak

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki daję wam ślub?
2: Miłość!
3: Nie urodziłam się księżniczką.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Tom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Karol Dickens. Świerszcz za kominem. Część 9. Czyta Patryk Bartoszewski.
5: Lepiej mi, Janie,
4: cicho wyszeptała pani Peerybingle.
5: Zupełnie przyszłam już do siebie. Janie.
4: Ale Jan stał po przeciwnej stronie. Dlaczego Dot zwróciła się twarzą ku nieznanemu staremu jegomościowi, jakby zwracając się do niego? Czy nie bredziła czasem w gorączce?
5: Coś mnie zamroczyło, kochany Janie. Przeraziłam się. Coś przemknęło mi nagle przed oczyma. Nie mogłam dobrze rozpoznać. Ale to już przeszło. Zupełnie przeszło.
6: Bardzo rad, że przeszło, zamruczał Tackleton, obrzucając izbę swym badawczym okiem. Radbym wiedział, gdzie to zniknęło i co to było. Chodźmy, Kalebie. Kto to tam z tymi siwymi włosami jest?
7: Nie wiem, panie,
4: szeptem odpowiedział Kaleb.
7: Nigdy w życiu go nie widziałem. Doskonała figura na dziadka do orzechów, zupełnie nowy. Z rozcięciem przez głowę, aż do kamizelki byłby przewyborny.
6: Nie dość brzydki, zauważył Tackleton.
7: Ale choćby na pudełko do zapałek, ciągnął Kaleb, pogrążony w spostrzeżeniach. Co za model! Wypróżnić mu głowę, aby tam nakłaść zapałek, podnieść do góry pięty do pocierania, jakby to wspaniała była zapalniczka do upiększania kominka w izbie szlachcica.
6: Nie dość potworny, ani w połowie nawet, odparł Tackleton. Zupełnie nic w nim nie ma interesującego. Chodźmy, bierz to pudło. No, spodziewam się, że pani już się uspokoiła.
5: O, wszystko już przeszło, przeszło zupełnie.
4: Odrzekła młoda kobieta śpiesznie, posyłając mu ręką pożegnanie, aby odszedł nareszcie.
5: Dobranoc.
6: Dobranoc,
4: odpowiedział gość.
6: Bywaj zdrów, Janie Peerybingle. Nieś ostrożnie pudełko, Kalebie. Śmierć cię czeka, jeśli je upuścisz. Ciemno, choć oko wykol. Pogoda gorsza niż przedtem. Bądźcie zadowoleni. Dobranoc.
4: Raz jeszcze, obrzuciwszy izbę bystrym spojrzeniem, wyszedł w towarzystwie Kaleba, dźwigającego na głowie kołacz weselny. Woźnica tak był przerażony zachowaniem się żony, tak starał się uspokoić i natchnąć odwagą, że prawie aż do chwili odejścia obcych zapomniał o obecności nieznajomego, gdy tenże został sam jeden.
7: Czemu on tu siedzi?
4: Powiedział Jan, wskazując go żonie.
5: Bo trzeba mu napomknąć, aby sobie poszedł.
4: Przebacz, mój stary przyjacielu,

0: — rzekł jegomość, przysuwając się do gospodarza. — Tym bardziej mi przykro, że twoja żona zdaje się niezupełnie zdrowa. Lecz mój przewodnik, bez którego z powodu kalectwa prawie obejść się nie mogę — tu wskazał na uszy i pokiwał głową — nie przyszedł dla jakiejś przyczyny. Obawiam się, że zaszło nieporozumienie. Czas brzydki, który mnie zmusił szukać schronienia na twym wygodnym wozie, ani trochę się nie zmienił. Czy nie byłbyś tak dobry dać mi nocleg za opłatą?
1: Niewątpliwie, niewątpliwie, podchwyciła Dot z wielką chęcią.
2: O,
0: przemówił gospodarz, zdziwiony jej pośpiechem.
2: Przypuśćmy, że nie mam nic przeciw temu, tylko naprawdę nie wiem.
1: Sz, przerwała żona. Mój drogi Janie.
2: Ależ on przecież głuchy zupełnie,
0: rzekł Jan.
1: No tak, ale zawsze...
2: Tak, panie, to się rozumie, to się rozumie. Ja mu zaraz posłanie przyrządzę, Janie.
0: Kiedy wybiegła z izby, zwinność jej usposobienia i zmieszanie do tego stopnia zaniepokoiły męża, że stanął, patrząc za nią, zupełnie zbity z tropu.
3: — Oto mamusie, poszły słać łyżeczka — zabawiła tymczasem małego Tilly. — A włoski mu urosną ciemnoblond i kędzierzawe, a gdy zdejmą z niego czapeczki, wszystkie pieszczotki przelękną się, wszystkie, jakie będą siedzieć przy ognisku.
0: Z bezwiednym upodobaniem czepiania się drobnostek, jakie często opanowuje zgnębiony i rozstrojony umysł, woźnica machinalnie powtarzał te niedorzeczne słowa, chodząc wzdłuż i wszerz po izbie. Powtarzał je tyle razy, że nauczył się ich na pamięć i nie przestał powtarzać jak wyuczonej lekcji, nawet wtedy, gdy Tilly zamilkła i dłońmi zaczęła nacierać gołą główkę dziecięcia. Jak to niańki dla zdrowia czynią, po czym znów nałożyła mu czepeczek.
2: I wszystkie pieszczotki przelękną się. Dziwi mnie, co mogło przestraszyć Dot,
0: mruczał gospodarz, chodząc po izbie.

0: są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
1: Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
1: przenieście się teraz
2: do tej niezwykłej krainy.
1: Krainy pomiędzy jawą a snem.

0: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasz oddech, wasze tchnienie było w stanie was unieść. Było w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Wyjrzyjcie przez okno.
1: Wow! Czy wy widzicie to samo, co ja? Najpierw dotarła do mnie muzyka tego miejsca, ale jeszcze taka cichutka.
0: Zatem otwórzcie okna. Teraz.
1: Wow! Muzyka wiatru. Ale gdzie ten wiatr szumi? Gdzie my jesteśmy? Jedyne, co widzę, to niebo, chmury, nieskończoność. A nad nami gdzieś tam wysoko gwiazdy i księżyc. Gdzie my jesteśmy?
0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, spójrzcie w dół.
1: Wow! Aż się przestraszyłam. Jak wysoko. My jesteśmy bardzo, ale to bardzo wysoko. Nasz dom jest
0: na szczycie największej góry świata.
1: Ale jak to? Jak nasz domek tutaj na tym szczycie się znalazł?
0: Znalazł się dzięki naszej wyobraźni, tej jedynej, wyjątkowej, niepowtarzalnej, naszej i waszej wyobraźni.
1: Wow, jak tu pięknie! Dopiero teraz w dole, tam daleko, widzę lasy, puszcze, widzę doliny, widzę łąki kwietne, widzę pola. Ale wszystko takie malutkie. A tam, jeszcze dalej, widzę miasta, miasteczka, wsie. Wyglądają te miasta, miasteczka, wsie, tak jak te domki z klocków, które czasem buduję. Wszystko takie malutkie. I muzyka tego wiatru.
0: Spójrzcie, coś przecina chmury, coś leci w naszym kierunku.
1: Wow, przecież to statek z gwiezdnymi żaglami. Statek, który potrafi latać, leci prosto do nas.
0: Niebawem znajdziemy się na jego pokładzie. Dokąd polecimy?
1: Przyjrzymy się drzewu marzeń na niezwykłej wyspie. Przyjrzymy się temu drzewu i zastanowimy się, czy wszystkie marzenia się spełniają, czy wszystkie owoce można z tego drzewa zerwać.
0: Zatem wejdźmy na pokład. Niech statek z gwiezdnymi żaglami poleci w kierunku wyspy, na której rośnie drzewo marzeń.
1: Wow, jak tu pięknie. Czuję się tak, jakbym

0: mogła niemal dotknąć tych chmur, jakbym mogła zanurzyć rączkę i trochę tych chmur sobie nałożyć i skosztować.
1: To dlaczego tego nie zrobisz?
0: A mogę?
1: Oczywiście. I wy możecie. Kosztujcie chmur, bo dziś specjalnie dla was chmurki smak swój mają. Ale jaki to jest smak? To zależy już tylko od was.
0: Dla mnie niech to będzie smak malinowy, albo nie, albo truskawkowy, albo waniliowy, albo kokosowy. Tak, moja chmurka ma smak kokosowy. Jaka smaczna.
1: Spójrz pod nami wyspa. Wyspa, w kierunku której zmierzaliśmy. Zatem wylądujmy. Spokojnie. Raz, dwa, trzy.
0: Wow. Teraz już zupełnie inna muzyka nas otacza. Muzyka lasu. Och, muzyka szumu wiatru między liśćmi. Cóż ten wiatr nam dziś opowie przy pomocy swoich leśnych instrumentów?
1: Drzewo, spójrz, jakie piękne, jakie wysokie, ile owoców na nim rośnie. Poznaliśmy niedawno dwoje dzieci, dziewczynkę i chłopca. Poznaliśmy ich historię, jak o czymś marzyli i dzięki swojej pracy, dzięki cierpliwości ich największe marzenia zostały spełnione. Te największe bywają i te mniejsze, po które często łatwiej sięgnąć, ale te owoce, które najlepiej smakują, rosną na samej górze. Te owoce najciężej jest zerwać. Często wymaga to wiele pracy, wiele wysiłku i czasu, nim po te owoce marzeń właśnie będziemy w stanie sięgnąć.
0: Ale najwspanialsze jest to, że możemy po te wszystkie owoce sięgnąć. Przynajmniej spróbować. Ale najważniejsze jest to, aby się nie poddawać. Czasem na naszej drodze pospełnione marzenia mogą pojawić się różne przeszkody. Różne mury. Niektóre tak wysokie i tak grube, że wydawać by się mogło, że już przez te mury nie przejdziemy. Ale wtedy z pomocą bliskich, z pomocą przyjaciół jesteśmy w stanie również i te mury przeskoczyć.
1: Zatem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, marzcie, posiadajcie marzenia. Choćby nie wiadomo jak wielkie, choćby te marzenia miały sięgać gwiazd, innych galaktyk, one są do spełnienia, jeżeli naprawdę będziecie tego chcieli. Wszystko jest w was.

ludzie śpią, wszyscy ludzie śpią. W lesie wilki śpią i motylki śpią. W polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią. W niebie chmury śpią, w moście dziury śpią. Pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią.

grał.

wieży srebrem was otula w pełni swe. Niech wam bajko światów cała moc się naśni, nocny

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mull. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
3: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot.

Przyjechała dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

wzięła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie

0: niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu N97. Bardzo się cieszę, że otrzymuję od was taką zwrotną, że jest to przestrzeń nie tylko, gdzie znajdziecie informacje od najlepszych ekspertów, lekarzy, osób, które wspierają rodziców w staraniach, ale także, że czujecie, że jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której możecie po prostu się wygadać. Czasami otrzymuję od was wiadomości prywatne i wtedy właśnie rozmawiamy o tym, że czujecie, że nadal jest to temat tabu, że jest za mało obecny w przestrzeni publicznej, że nie macie się komu zwierzyć. No i często ja jestem tą osobą i za to dziękuję, za to zaufanie. A czasami jest tak, że do mnie piszecie, że chcielibyście podzielić się swoją historią. Ewa Kwiecińska napisała do mnie kilka dni temu na jednym z komunikatorów, że jest gotowa, żeby podzielić się swoją historią, a ta historia jest bardzo trudna, bo ma za sobą 10 prób in vitro. Ja wtedy zapytałam, czy masz siłę, żeby w ogóle o tym opowiedzieć. No i Ewa odpisała, że skoro miała siłę, żeby przetrwać to wszystko, to będzie miała siłę, żeby też opowiedzieć. Ewa Kwiecińska dzisiaj jest z nami. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Skąd ten impuls, żeby podzielić się swoją historią? Mogłoby być kuszące, żeby zakopać to gdzieś daleko za sobą. Mamy szczęśliwy finał w postaci twojego 10-miesięcznego synka. No więc mogłabyś już pozostać przy tym.
5: Ja chyba doszłam do takiego momentu, żeby się troszkę tym pochwalić. Mhm. Że się udało, ale to nawet nie chodzi o to, że się udało, że mam synka, tylko że to przetrwaliśmy, bo oczywiście mam tu na myśli nie tylko siebie, ale też swojego męża, który był w tym razem ze mną. I troszkę, żeby sobie wystawić taką laurkę, bo to jest trochę tak, że ja do tej pory myślałam o tym, że to było naturalne, to 10 lat walki, bo to jest walka.
4: Mhm.
5: To
4: ja też tak o tym myślę i mówię.
5: No bo czasami się mówi, żeby nie mówić o tym, no bo jak ktoś nie będzie szczęśliwego finału, to znaczy, że tą walkę przegrał. Troszkę czasami tak jest i też trzeba się z tym po prostu pogodzić. Więc ja chciałam sobie po prostu też trochę podziękować za to, że wytrwałam. Było bardzo trudno. Mimo, że ja uważam, że sama procedura in vitro nie jest bardzo skomplikowana. Natomiast te rozczarowania są bardzo trudne i to jest pewnie coś, z czym trzeba się zmierzyć i to jest pewnie najtrudniejsze. A druga rzecz, ja jestem w ogóle bardzo daleka od tego, żeby dawać komukolwiek nadzieję, bo historie są bardzo różne i my też otarliśmy się o to, że już po prostu dzieci mieć nie będziemy i zaczęliśmy się z tym godzić. I tutaj absolutnie nie chciałabym, żeby też moja rola była taka, żeby dać komuś nadzieję, tylko bardziej pokazać, jak żyć w tych... To trwało u nas prawie 10 lat, zanim pojawił się nasz syn, to było 10 lat prób in vitro. I chciałabym po prostu pokazać, że da się lepiej lub gorzej, ale też żyć podczas tego leczenia niepłodności.
4: Mm-hmm. To zacznijmy od początku. Kiedy był taki moment, czy pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałaś, że niepłodność może ciebie dotyczyć?
5: U nas, nasza historia jest dosyć skomplikowana, bo ja byłam w ciąży 10 lat temu, w ciąży naturalnej, zeszliśmy w nią dosyć szybko. Niestety ciąża zakończyła się pod koniec pierwszego trymestru i no, wszyscy lekarze mówili, no po prostu na nas padło, nie ma żadnej konkretnej przyczyny, więc pewnie za chwilę będziecie w ciąży. No i ta chwila zaczęła trwać dosyć długo, bo zaczęła się zbliżać już do 2 lat. Zaczęliśmy się już powoli diagnozować, ale cały czas nie było żadnej przyczyny. Po prostu niepłodność wtórna, idiopatyczna, bez żadnego stwierdzenia konkretnej przyczyny. No i to był taki moment, że kurczę, no skoro raz byliśmy w ciąży,

0: bo teoretycznie wiedzieliśmy, że to dziecko mieć możemy, no to spróbujmy in vitro.
1: Od razu in vitro. Nie próbowaliście jakichś innych metod?
0: Nie, nie próbowaliśmy. Też takie były zalecenia lekarzy. Nikt nam nie proponował na przykład inseminacji czy stymulacji hormonalnej. Nie, od razu in vitro.
1: Od razu mieliście taką myśl, że będziecie próbowali do tego momentu, aż się uda? Czy to była decyzja podejmowana na różnych etapach leczenia?
0: Absolutnie nie. Byliśmy przekonani, że uda się praktycznie od razu. Co więcej, przy pierwszym in vitro spotkaliśmy też parę, która była w szpitalu, miała trzecią próbę. Z pierwszej próby mieli dzidziusia i kolejne dwie chcieli mieć drugie dziecko i kolejne dwie były nieudane i byli właśnie przy kolejnej. I ja tak sobie pomyślałam, nigdy w życiu. Jeden, dwa razy i kończymy, nie dam rady, to w ogóle jest dla mnie za dużo i gdzie ja w ogóle jestem. I z ogromnym szacunkiem i takim podziwem patrzyliśmy na tą parę, że się w ogóle zdecydowali. Oni, żeby przyjechać do placówki in vitro, pokonywali 500 kilometrów, więc to też były ogromne też nakłady i emocje i finansowe, no wszystko. I ja mówię, nie, my jeden, dwa razy i podziękujemy.
1: No to jak to się stało, że doszliście do 10?
0: Chyba nadzieja umiera ostatnio.
1: Czyli jednak była.
0: Czyli jednak była. I tak sobie myślę, że to było trochę zgubne, dlatego że to się mogło skończyć zupełnie inaczej. A in vitro oprócz tego, znaczy pozornie nie eksploatuje, przynajmniej ja miałam takie poczucie. Natomiast finalnie, jak już pojawił się na świecie mój syn, tak skracam tą historię, to mi wywaliło bezpieczniki. To znaczy, okazało się, że to napięcie przez 10 lat, które było, leczenie, różnego rodzaju kryzysy, czy to w małżeństwie, czy moje psychiczne, jakieś załamania, które były związane z kolejnymi porażkami, po urodzeniu syna, ja wreszcie, kiedy on był już bezpieczny na świecie, okazało się, że mój organizm i moja głowa potrzebuje się totalnie zresetować. I te 10 lat tego napięcia no spowodowało to, że po prostu doszło do jakiegoś takiego załamania, które trwało wprawdzie krótko, ale bardzo dużo mnie kosztowało i bardzo dużo też siły, żeby wrócić i zacząć się opiekować tym maleństwem, które pojawiło się na świecie. Więc okazało się, że te 10 lat, które pozornie ja funkcjonowałam, rozwijałam się zawodowo, bardzo dużo też podróżowaliśmy, staraliśmy się nie odpuszczać tego życia pomiędzy procedurami in vitro, no okazało się, że jak się synek pojawił, to jednak ten koszt musiałam ponieść.
1: Jak sobie poradziłaś? Od razu wiedziałaś, że potrzebujesz jakiegoś wsparcia z zewnątrz?
0: Tak. Ja skorzystałam bardzo szybko ze wsparcia z zewnątrz. Bardzo mi to pomogło. I dzięki temu jestem tutaj, jestem szczęśliwa, spełniam się i realizuję. No ale mogło być zupełnie inaczej.
1: A jakie miałaś myśli? Bo mam wrażenie, że my mamy po staraniach, często mamy gdzieś z tyłu głowy, tyle czekałam na to dziecko, na te dzieci, że nie mam prawa teraz do jakiejś słabości, do narzekania, do kryzysów, no bo przecież tak bardzo tego chciałam, że teraz muszę być na 100, na 200%. Też miałaś takie myśli?
0: Nie, takich myśli nie miałam. Miałam bardzo duże poczucie takiej, już jak się synek pojawił na świecie, niesprawiedliwości, że musiałam na niego tyle czekać. I to poczucie niesprawiedliwości ustąpiło dopiero po jakimś pół roku, kiedy przepracowałam i kiedy nauczyłam się cieszyć z tego, że on jest. I to było chyba taka najbardziej dojmująca myśl, że kurczę, dlaczego niektórzy mogą mieć od razu, a ja musiałam na to szczęście tyle czekać.
1: Gdy sobie myślę, że tak długo trwało wasze leczenie, ta walka o synka, o dziecko w ogóle, to bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, jak byliście w stanie udźwignąć w ogóle ten ciężar. Mówisz, że akurat u ciebie pod kątem fizycznym to nie było aż takie duże obciążenie, no ale pod kątem psychicznym, organizacyjnym, zawodowym, towarzyskim, sportowym, no to wpływa po prostu na każdy aspekt życia. Jaka była wasza strategia? Co was uratowało, że nadal jesteście razem, przetrwaliście jako związek, no i jesteście rodzicami?
0: Wiesz, to chyba powoli uczyliśmy się żyć pomiędzy tymi in vitro, bo nie ukrywam, że na początku ta nadzieja, że ta ciąża zaraz będzie, spowodowało, że z wielu rzeczy zrezygnowaliśmy. Czy to z rozwoju zawodowego na jakiś moment, czyli nie wiem, pojawiła się jakaś szansa na zmianę pracy, czy na jakąś, nie wiem, awans, no to nie, no bo ja za chwilę będę w ciąży i to nie będzie dobry czas. Albo na jakiś szalony wyjazd dłuższy. Czy to na pojawienie się na przykład psów, no nie, no

bo zaraz będzie dziecko, to pies, no to duży, no nie, to nie jest dobry pomysł. I w pewnym momencie to trochę trwało, to nie był rok, dwa, bo my czekaliśmy na naturalną ciążę 2 lata.

0: głowy był ten cień, że jednak pragniemy tego dziecka, a z drugiej strony chcieliśmy być szczęśliwi, mimo braku posiadania potomstwa. Tak, więc jakby to było bardzo trudne. To nauczyć się tego, no nie nauczyliśmy się tego do ostatniego jakby momentu, nie pogodziliśmy się z tym, ale już byliśmy coraz bliżej z tym pogodzeniem się i zdaniem sobie szansy na to, żeby być szczęśliwym, mimo tego, że dzieci nie mamy. Mhm.
1: A jak sobie wyobrażałaś swoje życie bez dziecka, bez możliwości bycia mamą?
0: Wiesz, to trzeba sobie zapełnić czas. I to jest chyba taka najtrudniejsza rzecz i odnaleźć też trochę sens życia i to jest bardzo trudne. Ja przyznam szczerze, że do końca tego nie odnalazłam i zaczynałam mieć świadomość, że muszę to zrobić. Muszę znaleźć sobie jakiś wyższy cel niż tylko chodzenie do pracy, niż podróże, to co mieliśmy od zawsze, że musi w tym życiu się pojawić coś więcej, jeżeli tego dziecka nie będzie, żeby być szczęśliwym. Musi być jakiś pierwiastek, musi być jakiś sens. I to chyba jest najtrudniejsze w ogóle w całej tej sytuacji.
1: Gdy ja byłam w tym momencie, że myślałam, że raczej nie będę już mamą, to trudno mi było sobie wyobrazić, co mogłoby być takim sensem. No i nie doszłam do tego momentu, w którym bym wymyśliła, co by to mogło być. No, na szczęście moja historia też się skończyła tym, że jestem mamą, ale wyobrażam sobie, że to jest właśnie jedna z trudniejszych rzeczy. A co wy jako para robiliście, co było dla was najbardziej wspierające w takim codziennym życiu? No bo wiadomo, że podróże to są takie dodatkowe bodźce, co taki czas, kiedy mamy bliższą relację, dzieje się coś fajnego, no ale jednak życie to jest życie i ono jest najczęściej w domu, między właśnie pracą, obowiązkami, leczeniem, staraniami o dziecko. Co cementowało wasz związek?
0: Wiesz co, ja sobie myślę, że starania o dziecko to jest trochę taka sztafeta dwuosobowa i bardzo ważne jest, żeby wtedy, kiedy, jak to się mówi, jedno spada w dół, to drugie miało tą siłę je pociągnąć. I my tak trochę funkcjonowaliśmy. To znaczy, kiedy jedno miało spadek formy, no to drugie stawało na wysokości zadania i wtedy motywowało, czy to do aktywności sportowych, czy właśnie do jakiegoś kolejnego wyjazdu. I to nam się bardzo sprawdziło. I to nam się też sprawdza teraz przy wychowaniu gdzieś tam bąbla, że kiedy jedno nie ma siły, no to wtedy drugie ją uzupełnia. No bo bardzo trudnym momentem jest, kiedy dwie osoby przychodzą załamanie, przychodzą jakiś spadek formy. No i nie ma tego dodatkowego wsparcia, do tego dodatkowego tego powera, który by popchnęło. No u nas na szczęście właśnie było tak, że z reguły, kiedy jedno miało spadek, to drugie miało zwyżkę i miało tą siłę, żeby pomóc. No i tak żeśmy się trochę wymieniali przez te 10 lat, bo na tym to tak naprawdę polegało. I myślę sobie, że właśnie to wsparcie takie naprzemienne, to nam się bardzo sprawdziło.
1: Czyli takie pełne partnerstwo.
0: Pełne partnerstwo, zrozumienie, ono nie jest zawsze, bo to nie jest idyla i czasami jest tak, że jest właśnie, dochodzi do jakiegoś załamania, że gdzieś tam na siebie wzajemnie warczymy, szczególnie właśnie w tym procesie in vitro tak było. No i jest niezrozumienie z tej drugiej strony, bo in vitro było miesiąc temu i nawet ta osoba, która warczy, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest właśnie znowu rozgoryczenie, wkurzenie, poczucie niesprawiedliwości. A to in vitro nie było wczoraj, tylko było miesiąc temu. Ale dopadło cię w tym momencie. No i ta druga osoba tego nie wie. Ty nawet tego nie wiesz. No i to jest bardzo trudne, żeby zrobić sobie taką, wziąć 10 wdechów i powiedzieć, kurczę, no... Przyznać przed samą sobą, czy przed samym sobą, że to właśnie tego dotyczy, że jestem w danym momencie nieszczęśliwym i dać sobie do tego prawo i żeby ta druga osoba też ci dała do tego prawo. Mhm.
1: A jak wyglądała wasza droga medyczna? Czy przez cały ten czas byliście z jednym lekarzem, z jedną kliniką, czy szukaliście różnych rozwiązań?
0: Szukaliśmy. Leczyliśmy się zarówno w miejscu zamieszkania, czyli akurat w naszym przypadku w Warszawie, ale w ogóle zaczęliśmy od Białegostoku i tam korzystaliśmy z pomocy klinik. Za każdym razem staraliśmy się, żeby to było z polecenia, ale ostatnia klinika, którą wybraliśmy, to już trochę tak było, że ona się gdzieś tam przewijała od początku naszej drogi. No i akurat trafiliśmy szczęśliwie, że jakby z sukcesem. Natomiast tak sobie myślę, że te zmiany są potrzebne. Mimo, że procedury są do siebie bardzo podobne. Nasz przypadek był też stosunkowo, zabrzmi to dosyć absurdalnie, ale był stosunkowo prosty, bo my nie mieliśmy żadnych potknięć do momentu transferu, czyli przeniesienia zarodka do macicy. Wszystko było ok, więc jakby nie potrzebowaliśmy

0: ma tutaj żadnych wyspecjalizowanych, żadnego indywidualnego, można powiedzieć, żadnej modyfikacji procedury nie była potrzebna. U nas po prostu gdzieś było, nie wiadomo do tej pory, jaka była przyczyna, że te zarodki się nie zagnieszczały. Tak, więc jakby to było to najłatwiejsze i najtrudniejsze, tak?
1: No, właśnie to chciałam powiedzieć, że z jednej strony super, tak, no bo nie ma diagnozy, czyli wszystko w porządku, czyli te szanse są duże, a z drugiej strony pewnie frustracja, no bo skoro wszystko jest dobrze, no to dlaczego się nie udaje? No,
0: ogromna frustracja, poczucie niesprawiedliwości, wkurzenie, żeby nie powiedzieć mocniej, no bardzo trudno, to było trudne, tak? Kiedy słyszeliśmy historię, że u kogoś znaleźli przyczynę, nie wiem, podali leki, podali hormony, się udało. Zmodyfikowali procedurę i się udało. A u nas nie było potrzeby modyfikować procedurę, tak? Więc jakby zmienialiśmy lekarza i znowu lekarz mówił, dobra, no to zostajemy przy tym samym podejściu, no bo jakby u pani jest wszystko w porządku, tak? U pana jest wszystko w porządku. No to było bardzo frustrujące. Mhm.
1: Wiem, że po 9 próbach miałaś taki kryzys emocjonalny. Pisałaś mi o tym. To skąd decyzja wtedy, żeby jeszcze raz spróbować?
0: Znaczy, kryzys jest po każdej próbie, no bo to rozczarowanie jest ogromne. W ogóle generalnie procedura in vitro to jest czekanie. Na wszystko. Mhm. Na wyniki krwi, na, nie wiem, badanie komórek, na zapłodnienie. No, generalnie w procedurze się czeka. Sama też jakby, no, jakby kobiety, które się starają, dobrze o tym wiedzą, że to jest, to się czeka i o tym trzeba wiedzieć, że to wszystko jakby najbardziej wartościowy tam jest czas i najtrudniejszy. Jeżeli chodzi o załamanie, to ja nie ukrywam, że miałam po każdym rozczarowaniu, po każdej negatywnym informacji, że się nie udało, bo przychodziło to załamanie. Ono było czasami krótsze, czasami dłuższe, to w zależności od tego, wiesz też, w jakim momencie byłam też, byliśmy życie. Natomiast ja już do ostatniej procedury absolutnie nie chciałam podchodzić. Byłam już tym zmęczona, miałam tego dosyć. Chciałam ten rozdział zamknąć i powiedzieć sobie, ja już to przepracowałam, mam to za sobą, idę dalej i szukam tego czynnika, który spowoduje, że jestem szczęśliwa i spełniona i to nie będzie dziecko. No i tutaj absolutnie to mój mąż jakby zdecydował o tym, że podchodzimy do tej procedury, żebyśmy dali sobie tą jeszcze jedną szansę. Ale moja perspektywa była taka, że to w ogóle już jest bez sensu. Także tutaj absolutnie jakby siła mojego męża spowodowała to, że podeszliśmy do tej procedury. Mm-hmm.
1: No i jakie to było uczucie, gdy się dowiedziałaś, pewnie najpierw z badań, a później był ten test ciążowy, że się udało?
0: Znaczy to w ogóle była taka też, w ogóle odebranie samego wyniku było dosyć zabawne, bo jechałam akurat w delegację, te wyniki przyszły. Ja mówię do mojego męża, weź sprawdź, tam jest login i hasło, bo ja już jestem pod czasem, muszę wychodzić. I absolutnie nie było nawet cienia nadziei. I to w ogóle było tak, że między kawą, pakowaniem się i szukaniem kluczyków do samochodu. I mój mąż mówi, ja tam się nie potrafię zalogować, za każdym razem ty to robisz, weź otwórz te wyniki, już miejmy to za sobą. No ja zobaczyłam ten wynik i mówię, wiesz co, to jest błąd, bo to chyba brakuje przecinka. No ale mój mąż mówi, nie, no to nie ma żadnego błędu. No i zadzwoniłam do kliniki, żeby potwierdzić te wyniki. No i okazało się, że jestem w ciąży.
1: Pojechałaś w tę delegację?
0: Tak, pojechałam w tę delegację. Ona była pod Warszawą, niedaleko, ale musiało mnie to dużo kosztować, żeby prowadzić samochód, bo byłam cała rozedrgana i w ogóle, no, żeby była jasność, tam nie było grama szczęścia. To był ogromny strach. To był ogromny strach i lęk. I jak ja wytrzymam teraz te 9 miesięcy?
1: Ale lęk i strach o życie, zdrowie dziecka, czy
0: ciąża? Że to się nie uda. Aha. Że to się nie uda. Znaczy to też jest bardzo trudne, bo te 9 miesięcy dla mnie to był koszmar.
1: Dla mnie też. A spodziewałam się, że to będzie w ogóle, wiesz, najlepszy czas w moim życiu, że zostanę królową Instagrama, że codziennie będą rolki, po prostu jak ja się wspaniale czuję i jak czekam na to dziecko, no później się dowiedziałam, że dzieci. A właśnie 8 miesięcy totalnego stresu.
0: No tak, no właśnie, no to u mnie to też był ogromny stres, takie też wyparcie, że ta ciąża właśnie, to na pewno to się nie uda. Częste wizyty u lekarza, mimo że ciąża przebiegała prawidłowo, ja się całkiem nieźle w niej czułam, wszystko było w porządku. Ja przez całą ciążę nie kupiłam nawet jednej rzeczy. Nawet nie to, żeby nie zapeszyć, tylko po prostu, żeby nie było rozczarowania, jak się nie uda. Więc no to był bardzo trudny czas. Mhm.
1: Czyli jednak jest coś

0: coś w tym, że niepłodność wpływa na ciążę i później na macierzyństwo? Rodzicielstwo może bardziej nawet.
1: Nie wiem, czy na rodzicielstwo, na ciążę na pewno. Znaczy w moim przypadku, tak, z mojej perspektywy. No, myślę sobie, może gdybyśmy w tą ciążę zaszli po pierwszym in vitro, czy po drugim i byłoby to łatwiej, bo tak też obserwuję wśród ludzi, że jeżeli to staranie jest krótsze, to oni bardziej tą ciążą potrafią się cieszyć, bo nie widzą zagrożeń i nie wiedzą... Znaczy moja perspektywa była taka, że mnie to kosztowało tyle, że jak stracę tą ciążę, to już nie będę miała siły na nic.
0: Że już nie masz kolejnych 10 lat na to.
1: Tak, tak. Nawet nie chodzi o czas, ale chyba o siłę właśnie. Więc to chyba było najtrudniejsze, że ta strata już może mnie kosztować wszystko tak naprawdę.
0: A co byś doradziła parom, które są na początku tej drogi albo w trakcie? Bo jednak niepłodność, ta walka o dziecko łączy się z wieloma bardzo trudnymi emocjami. Często łączy się z trudem fizycznym, psychicznym, finansowym, logistycznym, z jakimś takim poczuciem winy, z przerzucaniem tej winy między partnerami. No nie jest to łatwe dla związku. Wam się udało i zastanawiam się, co byś doradziła, co robić, żeby właśnie jakoś złagodzić tę sytuację.
1: Wiesz co, chyba nie mieć oczekiwań. Wiem, że łatwo powiedzieć, tym bardziej, że ja jestem w tej uprzywilejowanej już pozycji, że mam synka, ale jeszcze raz powtarzam, że ja nie chcę, żeby moja historia dawała komukolwiek nadzieję, tylko bardziej pokazywała, że ten brak oczekiwań, bo im większe są oczekiwania, tym większe jest rozczarowanie. I ja to po prostu przepracowałam, że kolejne in vitro, ja do nich podchodziłam już, mówiąc szczerze, czysto mechanicznie, jak do kolejnej procedury, trochę jak pójście do dentysty. No jest trochę nieprzyjemnie, trochę się trzeba pokłuć i trzeba to po prostu przetrwać. Bo pierwsze dwa czy trzy transfery no, powodowały to, że to, ta euforia i że to się uda były tak duże, że ten spadek później kosztował mnie po prostu, to załamanie było tak duże, że ja nie byłam się w stanie podnieść. Potrzebowałam tydzień, dwa po prostu przeleżeć w łóżku i przepłakać, zanim byłam w stanie funkcjonować. A kolejne procedury to było ok, to było mega wkurzenie, mega gniew i mega smutek, ale ja już mogłam normalnie funkcjonować. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to potem wybiło. Ale no generalnie w tym momencie byłam w stanie funkcjonować, bo już nie było tego oczekiwania. Bardziej byłam nastawiona na to, że to się nie uda, niż że się uda. Więc ja nie chcę mówić, żeby podchodzić do tego z założeniem, że się nie uda, ale nie mieć oczekiwań.
0: Trudne.
1: Trudne, ale... bardzo trudne, no bo to trochę tak jest jakby wbrew, tak. Bo jeżeli się podchodzi do czegoś, wykłada się te, nie wiem, pieniądze, czas, emocje.
0: No i zazwyczaj jest to największe marzenie.
1: Tak, tak, ale myślę, że ten dystans jest tutaj bardzo ważny. Mhm.
0: Twoja droga jest długa. Zastanawiam się, jak ty oceniasz takie podejście społeczne do tematu niepłodności, do tematu in vitro na przestrzeni tych lat, z czym ty się spotkałaś, czy widzisz jakieś zmiany, czy to tabu w jakimś stopniu się zmniejszyło?
1: Wiesz co, myślę sobie, że to tabu zależy trochę od nas, od osób, które walczą z niepłodnością. Ja w wielu kręgach znajomych mówi, jakby było to wiadome, że my walczymy o dziecko i że zmagamy się z procedurami in vitro. Raczej nie robiliśmy z tego tajemnicy, ale to była nasza droga, to była nasza decyzja. Czy się zmienia? Trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówię, to ja zdecydowałam o tym, że chcę o tym mówić. Jeszcze zanim się pojawiło nasze dziecko, to o tym mówiliśmy, że jesteśmy w procedurach, szczególnie
0: czyli
1: wśród
0: bliższych. Czyli nie spotkało cię nic niemiłego, nie. Jakiś natomiast brak zrozumienia?
1: Nie, nigdy. Natomiast bardzo irytowało mnie to, że jak ktoś mówił, że los tak chciał, albo nie wiem, że Bóg tak chciał, że nie możemy mieć dzieci, bo gdybym faktycznie szła tą drogą, to mojego synka by dzisiaj nie było, bo bym po prostu po kolejnych prób nie podjęła. I to wrodziło we mnie ogromny bunt i taką przeciwstawę, taki po prostu, że coś poza mną o tym decyduje. To jest w ogóle bardzo trudne, no bo trochę ta niepłodność to takie jest wyciągnięcie tej decyzyjności z naszych rąk. I to mnie bardzo frustrowało, jak ktoś tak mówił. I to bardzo bolało. I to być może też w ogóle dawało mi taką siłę, żeby podjąć kolejną walkę, że no nie, nikt za mnie decydować nie będzie, tak? Jakby ja decyduję o swoim życiu i jak zdecyduję, że już chcę skończyć, to tak będzie. ale nie chcę, żeby to była jakaś siła wyższa, los czy cokolwiek innego.
0: A co ciebie w trakcie starań

0: wspierało od strony bliskich, przyjaciół, znajomych, rodziny? Jak rozmawiać z osobami w staraniach, żeby wspierać, a nie irytować?
1: To bardzo trudne jest. Myślę sobie, że dać możliwość decydowania tej osobie, kiedy chcę mówić, a kiedy nie. Bo były takie momenty, kiedy ja chciałam się z tym dzielić i byłam na to gotowa w danym momencie, a były takie momenty, kiedy mnie to, nie wiem, krępowało, irytowało i absolutnie to nie była przestrzeń na rozmowę. I myślę sobie, że po prostu uszanować, niepłodność to choroba i myślę, że jak w każdej chorobie, po prostu uszanować potrzeby osób, które się z tym wyzwaniem zmagają. I to jest chyba najważniejsze, żeby nie wypytywać, ale jak ta osoba ma potrzebę mówić, to wysłuchać. I myślę, że to jest najważniejsze.
0: Mm-hmm. A o czym ty dzisiaj marzysz?
1: Nie wiem. Wiesz co, jak dzisiaj się szykowałam tutaj, w ogóle mam od jakiegoś czasu, myślę, że to od pół roku to był taki moment krytyczny, takie przełamanie, jakieś, nie wiem, nic się takiego nie wydarzyło w moim życiu, pół roku, odkąd jest mój syn na świecie, kiedy się poczułam szczęśliwa. I naprawdę chciałabym, żeby to szczęście trwało jak najdłużej. To jest chyba trochę takie moje marzenie, że ja wreszcie czuję, że jestem w dobrym miejscu.
0: Mhm. W domu, w rodzinie, jako
1: tak,
0: mama.
1: Tak, tak. Mhm. Wreszcie tak jakby osiadłam troszkę, poczułam taki spokój, czuję taką siłę też i gotowość, poczułam, bo już wróciłam do pracy. I takim moim chyba największym marzeniem to jest połączenie tego swojego, to brzmi górnolotnie, ale rozwoju zawodowego, ale ja nie mówię tu o jakiejś karierze, tylko po prostu, żeby się realizować, spełniać, być też wśród ludzi, ale żeby mieć też szczęśliwą rodzinę. To takie bardzo generikowe, ale no, tak jest.
0: Mhm. Niby jest to proste, ale w realizacji wcale niekoniecznie, więc tego ci życzę, tego spokoju, szczęścia, no i udanej podróży kamperowej z maleństwem na pokładzie, może jeszcze nawet z psami, nie wiem, czy psy też z wami kamperują.
1: Podróżują, tak.
0: Ale jeśli tak, no to żeby te wakacje były jak najbardziej udane. Ewa Kwiecińska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego,

0: jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuje się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

zwolnił wóz. Błyszczy jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł. Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż. Czemu nas do pary złożył zmrok?

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

As I approach the prime of my life, I find I have the time.